0: a napastnicy uciekli. Ofiara z licznymi ranami, które zagrażały życiu, trafiła do szpitala. Dwóch mężczyzn odpowie teraz za usiłowanie zabójstwa, trzeci za udział w pobiciu, a kobieta za pomaganie napastnikom. Ofiara miała zwrócić uwagę jednemu z mężczyzn na niewłaściwe zachowanie wobec żony. Dlatego postanowili go ukarać.
1: Słuchacie Faktów w RMF FM.
2: W sierpniu w Polsce chcemy ruszyć z prezami poszukiwawczymi pochówków ukraińskiej ludności cywilnej. Tak na polach pod Grunwaldem mówił wczoraj ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Chodzi o ukraińskie wsie, których ludność miała zginąć z rąk Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Podobne badania odbyły się już rok temu.
3: W zeszłym roku były prace przeprowadzone poszukiwawcze w Juryczkowie. W tym roku chcemy przeprowadzić w Laskowie i specjalnie dlatego na jedno miejsce wydzielone są środki. Mam nadzieję, że w tym miesiącu dostaniemy wszystkie zezwolenia i grupa może na sierpień przyjedzie do prac poszukiwawczych.
4: Jest odpowiedź z IPN-u?
3: Tak, jestem ta zgoda, ale teraz się okazuje, że nie tylko zgodę IPN wystarcza, a potrzebujemy jeszcze zgodę konserwator zabytków i chyba jeszcze archeolog będzie potrzebny.
2: Z ambasadorem Ukrainy rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W faktach jeszcze sport. Polscy siatkarze są aktualnie wiceliderami Ligi Narodów. Biało-czerwoni na inaugurację turnieju w Chicago pewnie pokonali Bułgarię 3-0 i mają na koncie 7 zwycięstw w 9 meczach. Liderem pozostaje niepokonana Japonia, która po 5-setowym thrillerze wygrała z Włochami 3-2. Przed reprezentacją Polski teraz trudne mecze z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: O ćwiczeniach europejskich wojsk w Polsce rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, rzecznikiem rządu Adamem Szłapką.
5: Było spotkanie ważne koalicji chętnych. Jest decyzja o tym, że będą ćwiczenia także, znaczy wojsk europejskich. Polska bardzo jest zaangażowana w to, żeby wojska amerykańskie stacjonowały i wzmacniały swoją
6: czyli
5: obecność.
6: Czyli Trump tak zwany. Byśmy go nazwali.
5: Została przedłużona rotacja, przygotowujemy się do stałej obecności. Dobrze z punktu widzenia Polski jest to, że blisko współpracujemy z naszymi sojusznikami, Francją, Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, bo to, o tym była teraz rozmowa, jeśli chodzi o ćwiczenia. Jesteśmy też gotowi na obecność wojsk sojuszniczych w Polsce. Nie ma mowy o tym, żeby wojska niemieckie stacjonowały w Polsce, ale jesteśmy razem w NATO, w Unii Europejskiej, więc jak przedstawiciele opozycji będą mówić, że to są nasi wrogowie, to nie są nasi wrogowie. Nasi wrogowie są w Rosji, więc mówienie o tym dzisiaj, próbowanie konfliktowania nas z naszymi sojusznikami jest działaniem przeciwko polskiemu bezpieczeństwu.
6: A na jakim etapie jesteśmy z tymi rozmowami? No bo jeżeli minister obrony narodowej mówi, jesteśmy gotowi, to znaczy, że wysyła jasny sygnał. I teraz pytanie, czy rzeczywiście są gotowe te jednostki w Polsce, politycy tych państw
5: wysłać? Nie, ale na razie mówimy o ćwiczeniach. I to jest ważny bardzo sygnał, to są ćwiczenia europejskie, odbędą się.
6: I one są.
5: Jest kwestia logistyki.
6: Toczą się rozmowy na razie
5: tyle, co możemy powiedzieć.
6: Nie ma jeszcze konkretów żadnych w sprawie jakiejś stałej obecności, nie, nawet jakichś rozmów rozpoczętych.
5: To nie jest ten etap. Na razie jesteśmy na etapie dobrej, owocnej rozmowy o tym, że koalicji chętnych, której często zarzucano, że jest zbyt mało aktywna, a tutaj mamy konkretne decyzje o tym, że będą takie wspólne
6: ćwiczenia. Były rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Macronem na temat objęcia Polski francuskim parasolem nuklearnym.
5: W czasie tego
6: spotkania, które było ostatnio,
5: tego konkretnego spotkania, czyli w Paryżu koalicji chętnych, to przede wszystkim były rozmowy plenarne koalicji chętnych, no i potem uroczystość. Nie było za dużo przestrzeni na takie bardzo konkretne rozmowy dotyczące.
6: Ale będziemy się o to starać?
5: Rozmowy na temat naszego bezpieczeństwa są prowadzone nieustannie. I często są to rozmowy niejawne i nigdy nie jest dobrze, żeby bardzo mocno wchodzić tam w szczegóły.
6: Nie, bo powiedział pan o tym, że nie było konkretnych rozmów, proszę, a nie konkretne, jakieś takie ogólniejsze.
5: Proszę pamiętać, że słuchają nas nie tylko słuchacze, ale także ci, którzy lubią wywnioskować sporo z tego, co się dzieje w polskiej przestrzeni.
6: Sugeruje pan, że biały wywiad nas słucha.
5: No na pewno, oczywiście. Znaczy, nie ma żadnych wątpliwości.
6: Koalicja antybalistyczna, premier wczoraj wyjaśniał, dlaczego nie ma Polski w tej koalicji?
5: To jest bardzo wczesny etap. Była deklaracja intencji.
6: A my nie mamy tej intencji?
5: Pozwoli pan, że skończę.
6: Dobrze.
5: To jest koalicja przemysłów, oczywiście ze wsparciem państw. Polski przemysł, polska grupa zbrojeniowa, polskie firmy we wsparciu i tutaj z MSZ-u i Ministerstwa Aktywów Państwowych analizują nasz potencjalny udział. Myślę, że jeżeli będzie, że taka decyzja będzie, kiedy będzie jasno na stole powiedziane, że tam się po prostu opłaca.
6: Przejdźmy do tematów ukraińskich. Ukraina krok bliżej do Unii Europejskiej. Otwarto drugi klaster. To oczywiście jest dopiero otwarcie. Oni chcieli otwarcia wszystkiego, ale rząd wspiera bezwarunkowo wejście Ukrainy do Unii Europejskiej?
5: Znaczy otwarcie... W negocjacjach i w otwieraniu klastrów właśnie chodzi o warunki. Właśnie na tym to polega. I można to wielu osobom, które na ten temat biorą udział w debacie publicznej, wytłumaczyć. To jest drugi klaster, dotyczy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. I warunkiem jest to, żeby mieć spójną politykę z państwami europejskimi.
6: Czyli rozumiem, że mówimy o banderyzmie, po prostu o pewnych nurtach ideologicznych, które są obce Europie, a które bywają promowane przez część polityków ukraińskich.
5: Między innymi, te akurat rzeczy mogą być w innych też klastrach, ale
6: praw człowieka w tym pierwszym otwartym.
5: Między innymi. I pamiętajmy o tym, że żeby otworzyć klaster negocjacyjny, potrzebna jest jednogłośność. I to kilka razy. I potem po otwarciu tego klastra trwają negocjacje i zamyka się rozdziały. W ramach każdego klastru jest sporo tych rozdziałów. I w każdym z tych przypadków potrzebna jest jednomyślność. Więc właśnie na tym to polega. To znaczy lepiej otworzyć klaster, prowadzić negocjacje i stawiać warunki, niż...
6: Ale będziemy stawiać te warunki? No bo słyszymy, na przykład, już pan sygnalizował tą postać, premier Czarnek, choć bez nazwiska, znaczy nie premier, potencjalny premier, kandydat na premiera.
5: Były kandydat na premiera, może tak.
6: To wciąż jeszcze obecny, chociaż został wezwany. Dlaczego były?
5: Ktoś tak upokorzony publiczny przez prezesa, no chyba sam poda się do dymisji z bycia kandydatem na kandydata.
6: A myśli pan, że sam się poda, panie ministrze? No, czy zostanie podany?
5: No myślę, że zostanie podane. No myślę, że też prezes Kaczyński szuka pretekstu, żeby go skasować z tej funkcji, bo przyniósł tylko szkody PiS-owi.
6: Tylko szkody?
5: Nie mówiąc też o szkodom, które przyniósł polskiej debacie publicznej. No, myślę, że jego udział w zniszczeniu debaty publicznej w Polsce jest porównywalny do Janusza Kowalskiego i tamtego Mejzy z PiS-u.
6: Naprawdę? Pan porównuje profesora prawa katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego?
5: Słucha pan redaktor, co mówi ten profesor prawa?
6: Słucham, ale słucham też Janusza Kowalskiego i Łukasza Mejzy.
5: I uczciwie mówiąc, nie jest pan tak jako obywatel zażenowany, że tak wygląda debata publiczna w Polsce.
6: Ja zadaję pytanie, a pan odpowiada, ale ja zadam pytanie kolejne.
5: Zadam to pytanie jako obywatel.
6: Ja zadam kolejne pytanie, pozwoli pan, panie ministrze, ale pana zdaniem ten tweet Jarosława Kaczyńskiego to jest szukanie pretekstu do odwołania? Czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński przypomniał sobie o linii swojego brata, świętej pamięci, z którą linia Przemysława Czarnka wydaje się być, powiem łagodnie, nieco niespójna?
5: Myślę, że w PiS-ie już nikt nie pamięta o tamtej linii, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim. Mówię zupełnie poważnie i uważam, że to jest poważny kłopot dla Polski, bo on nie tylko jest szkodliwy dla PiS-u, bo każdy widzi, że PiS jest tutaj nieautentyczny, że zmienił swoją politykę o 180 stopni i idzie teraz na sznurku Brauna. Naprawdę. Znaczy przekaz PiS-u dzisiaj pisze Braun. I to jest złe. To jest złe, bo ta licytacja między nimi do niczego dobrego nie prowadzi. I to jest jakby jedna rzecz. Nikt już w PiS-ie, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, o tym dziedzictwie takiej rozsądnej polityki zagranicznej nie pamięta.
6: No,
5: to jest
6: punkt pierwszy. Został wezwany.
5: Po drugie, po wypowiedzi Czarnka, kiedy Czarnek liczył na to, że wykorzysta gdzieś tam rosnące napięcia społeczne antyukraińskie w Polsce i będzie mógł na tym budować swoje poparcie polityczne, ale jednak pojechał daleko za daleko i odbiór społeczny tej wypowiedzi był bardzo zły, no to rozumiem, że Jarosław Kaczyński sobie przekalkulował to i uznał, że trzeba to uciąć, bo to jest szkodliwe dla PiS-u, bo jest szkodliwe dla PiS-u.
6: A może jeszcze jest jeden element?
5: I trzeci element, myślę, że tak, że to jest ze sobą związane. To znaczy jakby efekt Czarnka jest taki, że PiS-owi spadło mniej więcej 10% w sondażach, a PiS mówi Braunem, ale tak kropka w kropkę Braun.
6: No, ale Braunowi za to wzrosło.
5: Więc jeżeli, no więc dokładnie, to znaczy jeżeli ktoś ma oryginał Brauna, i podróbę Brauna w postaci Czarnka, no to po co ma głosować na podróbę, która wykrzykuje: chcę być taki jak ty, chcę być taki jak ty.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika rządu Adama Szłapki. Cała rozmowa jest do odsłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: I na zegarach już godzina 4. Sprawdzamy co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Narasta konflikt na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem. Wymiana ognia już teraz mocno wpływa na rynek ropy. Alerty przed upałami dla zachodniej i centralnej Polski. Synoptycy dziś po południu przewidują ponad 30-stopniowe temperatury. Coraz bliżej premiery nowego filmu Christophera Nolana. Nasza dziennikarka już widziała nową ekranizację historii Odyseusza. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną falę uderzeń na irańskie wyrzutnie rakiet, drony i infrastrukturę wojskową. Iran odpowiada atakami na amerykańskie obiekty w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie oraz podtrzymuje, że cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta. Waszyngton zapowiada, że będzie chronił żeglugę, a Donald Trump ostrzega, że jeśli Teheran nie wróci do rozmów w przyszłym tygodniu, celem amerykańskich ataków mogą stać się także irańskie elektrownie i mosty. Na eskalację już reagują rynki. Cena ropy utrzymuje się na najwyższych poziomach od połowy czerwca. Jesteśmy otwarci na stałą obecność wojsk państw europejskich w Polsce. Tak mówił w porannej rozmowie RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Na jakim etapie są rozmowy na ten temat, na temat takiej obecności? O tym z naszym gościem rozmawiał Tomasz Terlikowski.
2: Na tym etapie ustalona jest data wspólnych polsko-brytyjsko-francuskich ćwiczeń. Szczegółowych dat i miejsca rzecznik rządu nie chciał jednak zdradzić.
3: Kiedy będzie ten moment, że będzie można dokładnie o tym mówić, to będziemy o tym informować. Na tym etapie ważne jest to, że po pierwsze państwa europejskie absolutnie mają to poczucie, że musimy też brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej Europy, szczególnie Polski.
2: Minister nie zaprzeczył, że te ćwiczenia mogą być wstępem do stałej obecności wojskowej państw zachodnich w Polsce.
3: Dobrze z punktu widzenia Polski jest to, że blisko współpracujemy z naszymi sojusznikami, Francją, Wielką Brytanią, bo o tym była teraz rozmowa, jeśli chodzi o ćwiczenia. Jesteśmy też gotowi na obecność wojsk sojuszniczych w Polsce. Nie ma mowy o tym, żeby wojska niemieckie stacjonowały w Polsce.
2: Dopytywany o obecność wojsk niemieckich w Polsce, Szłapka odpowiedział tak.
3: W naszym interesie jest to, żeby wojska sojusznicze były rozmieszczone na terytorium sojuszniku.
4: To znaczy także niemieckie?
3: No jesteśmy w NATO.
2: Czyli nie można tego wykluczyć, ale też szczegółowych decyzji brak.
5: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz faktów RMF FM.
1: IMGW ostrzega dziś przed upałami w centralnej i zachodniej Polsce. Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać od godziny 13 do wieczora. Synoptycy prognozują temperaturę sięgającą około 30 stopni Celsjusza, ale miejscami jeszcze wyższą. Ostrzeżenia obejmują m.in. województwa lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie oraz część Kujaw i Pomorza. Dla południa kraju od Katowic przez Kraków, Rzeszów do Zamościa od rana prognozowane są z kolei burze. Jutro do kin trafi nowa Odyseja. To premiera, na którą czeka cały świat kina. Film o tułaczce króla Itaki, który wraca z wojny trojańskiej, widziała już dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Reżyser Christopher Nolan wziął konstrukcję z epopei Homera i wypełnił ją współczesną treścią i czytelnymi dziś emocjami. Wykorzystując historię Odysa i Penelopy, która wiernie na niego czekała przez wiele lat, opowiedział o potędze miłości. Matt Damon i Anne Hathaway zagrali chyba jedne z najlepszych ról w karierze. Tom Holland jako ich syn świetnie łączy to, co trzeba tam posklejać. I to jest też jeden z najbardziej antywojennych filmów, jakie oglądałam. I oskarżenie, i ostrzeżenie. Spektakularne są te zdjęcia robione wyłącznie kamerami IMAX. Ich autorem jest absolwent łódzkiej filmówki Hoyte van Hoytema. Surowa, epicka muzyka Ludwika Goransona przyprawia o dreszcze. I nie zniechęcajcie się. Pierwsza część rozkręca się powoli, ale nawet nie zauważycie, kiedy was porwie ta opowieść, a elementy tej układanki zaczną się uzupełniać. I niby wiemy z mitologii, jak kończy się ta historia, to i tak będziecie kibicować Odysowi, żeby wrócił do ukochanej Penelopy.
1: A więcej informacji o filmie znajdziecie na rmf24.pl.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: A w niej wracamy do tematu poszukiwań pumy z województwa zachodniopomorskiego. Oczywiście, co prawda, została już ona schwytana, ale jej przygoda się nie kończy. Zwierzę trafiło do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, gdzie przebywa na kwarantannie. Drapieżny kot nie zostanie jednak w poznańskim zoo. Więcej o pumie uciekinierce opowiedział nam Remigiusz Koziński, kierownik nowego zoo w Poznaniu, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Puma, która trafiła z Polanowa do
4: Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. No właśnie, ona już jest tutaj w stolicy Wielkopolski. Pracownicy, opiekunowie zajmują się nią. W jakiej ona jest stanie, w jakiej kondycji?
6: W kondycji jest zewnętrznie, patrząc, dobrej. Natomiast jej zachowanie wskazuje na to, że jest to zwierzę, które prawdopodobnie trafiło na wolność z rąk ludzkich, bo ona nie reaguje jakoś specjalnie lękowo na człowieka. To jest w ogóle bardzo młode zwierzę. Szacujemy jej wiek na 6-7 miesięcy. Jej albo jego, bo płci nie znamy. Ona przyjechała do nas, została wypuszczona do pomieszczeń kwarantannowych i minimalizujemy stresy, a więc wszystkie bodźce, które by mogły jeszcze dodatkowo tutaj coś pogorszyć. Ale widzimy z zachowania, że rzeczywiście jest to zwierzę, które ewidentnie reaguje na człowieka tak, że ono musiało tego człowieka wcześniej widzieć. Nie jesteśmy dla niej zjawiskiem paranormalnym, że tak powiem.
4: Czyli to nie jest bardzo dikie zwierzę?
6: Nie, to nie jest bardzo dikie zwierzę. Zresztą lokalizacja wskazuje na to i wiek, że to zwierzę musiało uciec z jakiejś hodowli. Myślę, że skoro ktoś schował głowę w piasek i tego zwierzęcia nie szuka, to znaczy, że była to hodowla najprawdopodobniej nielegalna i pod tym kątem gdzieś centralny azyl dla zwierząt, który poprosił nas o pomoc w tej sprawie, będzie pewnie próbował dociec, skąd ona się tam właśnie wzięła, czyli w lasach województwa zachodniopomorskiego, które, jak wiadomo, naturalnym środowiskiem PUM nie są.
4: Dlaczego akurat Poznań? Czy to jest tak, że po prostu jesteśmy blisko, czy może mamy doświadczenie w azylowaniu, w kwarantannie takich zwierząt?
6: Znaczy, pamiętajmy o tym, że główną rolą ogrodu zoologicznego nie jest azylowanie zwierząt. To nie jest nasze zadanie. Naszym zadaniem jest hodowla gatunków ginących i edukacja na ich temat i to będę powtarzał po wsze czasy. Natomiast bardzo ważne jest odległość, bo było relatywnie niedaleko. Miejsce, które już mieliśmy technicznie przygotowane, bo troszkę wcześniej się centralny azyl działa tak, że stara się kontaktować z ogrodami i pyta, czy moglibyście nam pomóc w takiej, a nie innej sprawie i jeżeli jakiś ogród takiej pomocy może udzielić, to i udziela. No i tutaj podpisaliśmy umowę i sobie działamy w tej materii. Zwierzę trafia do nas na kwarantannę, więc na okres powiedzmy 30-40 dni, aczkolwiek to zależy od stanu zdrowotnego, bo tak jak mówiłem, ja mogę powiedzieć tak tylko ogólnie, że stan jest dobry, nie ma żadnych zewnętrznych objawów jakichś chorób, natomiast co z tego wyniknie dalej, to czas pokaże, będziemy musieli przeprowadzić jakieś badania weterynaryjne. Na razie pewnie w miarę możliwości nieinwazyjne spróbujemy na pasożyty i tak dalej, ale pewnie będzie trzeba kiedyś pobrać krew i nie wiadomo, czy do tego nie trzeba będzie zastosować sedacji, a więc prześpienia tego zwierzęcia, a to już musimy być pewni co do jego kondycji, że ona na pewno jest dobra, żeby właśnie nie doprowadzić do jakiejś tragedii, nie daj Boże.
4: Jak wygląda taka kwarantanna?
6: Chodzi o to, żeby zwierzę było w pomieszczeniach, w których nie ma kontaktów z innymi zwierzętami, które potencjalnie mogłoby zarazić jakimiś chorobami zakaźnymi charakterystycznymi dla zwierzęcia danego gatunku lub grupy gatunków. W tym przypadku mówimy o kotowatych, o drapieżnych. No więc kontakt z innymi zwierzętami jest niemożliwy. To jest pomieszczenie zamknięte. Opiekunowie muszą stosować wszelkie zasady bioasekuracji. Chodzi o to, żeby też na sobie nie przenieść jakiegoś prezentu do innego zwierzęcia. No i tutaj, jeżeli jest taka możliwość, no to staramy się też ograniczać kontakt z innymi zwierzętami. Wtedy również opiekunów, którzy zajmują się zwierzęciem na kwarantannę.
4: Powiedzieliśmy, że to nie jest bardzo dzikie zwierzę, że widać tutaj odstępstwa od reguły. A jak to wygląda w przypadku, no właśnie, czym się charakteryzuje puma? Dla tych słuchaczy, którzy może nie wiedzą.
6: Czym się charakteryzuje puma? Jest to zwierzę, które zaliczamy do kotowatych, rząd drapieżnych. Puma dla niej naturalnym środowiskiem są dosyć wysoko położone, ale nie tylko. Generalnie obszary Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej, ale te po stronie Oceanu Spokojnego, czyli zachodniej części tych kontynentów. Często obszary górskie. To nie jest drapieżnik żyjący w jakichś gęstych lasach. To nie jest jakaś jego typowe środowisko. Jest to kotowaty, a więc jest to drapieżnik, czyli jest to 100% mięsożerca. Kotowate muszą polować, o ile psowate potrafią uzupełniać dietę o białka inne niż zwierzęce, no to tutaj, tak jak nasze domowe koty zresztą, nie powinno być tak naprawdę białka innego niż zwierzęce, bo fizjologia tego zwierzęcia jest nastawiona na trawienie białka zwierzęcego. Stąd charakterystyczny koci zapach amoniaku, chociażby polegający na tym, że ten amoniak pochodzi z rozkładania wiązań azotowych. Już nie będę wchodził teraz w budowę aminokwasów. W każdym razie, co jeszcze? No jest to zwierzę polujące, zwierzę prowadzące raczej samotniczy tryb życia. Cóż jeszcze można o nim powiedzieć? Jego budowa jest też taka jak dla kotowatych dosyć charakterystyczna, ponieważ pumy mają relatywnie małą głowę. Gdybyśmy porównali z innymi kotowatymi, to ta głowa w stosunku do tułowia jest mniejsza. Podobną budowę ma na przykład jaguarundi, czyli taki drapieżnik z kolei z dżungli Ameryki Południowej, który też, tak jak puma concolor, jest takim, no właśnie tą główkę ma stosunkowo małą, taki torpedowaty troszeczkę kształt ciała z tego wynika.
4: Około 30-40 dni, na razie możemy tak powiedzieć, potrwa kwarantanna. Co dalej? Czy my już wiemy, gdzie ona trafi?
6: Tego nie wiemy. Będzie tą decyzję podejmował Centralny Azyl dla Zwierząt, no bo to jakby ta instytucja jest tutaj, my jesteśmy wykonawcą, można powiedzieć, ich woli. No tak naprawdę oczywiście chodzi o współpracę i o wspólne podchodzenie do różnych rzeczy. Jeżeli będziemy mogli w czymś pomóc jeszcze pod kątem znalezienia na przykład jakiegoś miejsca dla pumy, to oczywiście pomożemy, ale myślę, że Centralny Azyl dla Zwierząt ma tych kontaktów dużo więcej niż my i oni są w stanie bardzo szeroko tu rozesłać wici po to, żeby znaleźć dla niej docelowo dobre miejsce, no bo ona, wiadomo, na wolność nie wróci, będzie żyła w warunkach jakichś hodowlanych i chodzi o to, żeby te warunki ze względu na dobrostan zwierzęcia były jak najlepsze.
4: Bo w Poznaniu nie zostanie.
6: Nie, w Poznaniu nie zostanie, my nie jesteśmy w stanie zapewnić jej właśnie takich dobrych, całożyciowych, że tak powiem, warunków. Jesteśmy w stanie ją przechować na kwarantannie miesiąc, dwa, natomiast na pewno dobrze by było, żeby to zwierzę trafiło na fajny, duży wybieg, taką w zasadzie wolierę, ponieważ najlepiej, żeby przestrzeń, w którym ono będzie przebywać, była jednak od góry w jakiś sposób zabezpieczona, ponieważ pumy się świetnie wspinają i no cóż, jeżeli nie chcemy po raz kolejny szukać jej w lasach jakiegoś regionu Europy, do którego ona trafi, to lepiej, żeby ten wybieg był dostosowany do z jednej strony warunków dobrostanowych pumy, z drugiej strony, żeby był w stanie zabezpieczyć resztę świata przed jej obecnością, przynajmniej Europy przed jej obecnością, bo to nie jest zwierzę naturalne dla naszego środowiska.
4: Już tak na sam koniec, bo wiadomość o tym, że puma trafiła do Poznania, oczywiście obiegła już opinię publiczną, internet rozeszła się.
6: Staram się nie czytać.
4: Odwiedzający zoo raczej nie powinni prosić o pytanie, czy też pytać, czy jest możliwość zobaczenia jej, bo jest ona na kwarantannie.
6: Tak, no jest bardzo wiele gatunków zwierząt hodowanych nawet w ogrodzie zoologicznym, których zwiedzający nie widzą. Naszym głównym zadaniem, powtórzę to po raz kolejny, ale dla utrwalenia nigdy za wiele, jest hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem. Oczywiście edukacja na ich temat wymaga czasami pokazywania ich i czasami to robimy, ale czy Państwo widzieli u nas w ogrodzie zoologicznym chomiki europejskie? Nie, a doczekaliśmy się już 32 młodych chomików europejskich, które będą dosłownie na dniach i już są zresztą częściowo wypuszczane na wolność, a więc to jest nasze główne zadanie, z niego jesteśmy szczególnie dumni, a Państwo tych chomików nie widzą. Oczywiście, jeżeli chcemy Państwa zainteresować zwierzętami, to musimy Państwu te zwierzęta pokazywać i to robimy i chcemy to robić i staramy się, ale staramy się to łączyć no właśnie z czymś, co Melchior Wańkowicz nazywał smrodkiem dydaktycznym, a więc żeby jednak do tego dokładać jakiś element edukacyjny.
1: A z Remigiuszem Kozińskim, kierownikiem Nowego Zoo w Poznaniu, rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiek-Piwat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie, godzina piąta, dajemy głośniej i słuchamy najnowszego wydania Faktów RMF FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
1: Kolejna wymiana ognia między USA a Iranem. Tej nocy drony i rakiety uderzyły w amerykańską bazę w Kuwejcie, a Stany Zjednoczone przeprowadziły z kolei falę nalotów w rejonie Cieśniny Ormus. W te wakacje w Baranowie ma ruszyć budowa portu Polska. Nie będzie wstrzymania dofinansowania na piece na pelet. Za chwilę szczegóły zapowiedzi rządzących. Bliski Wschód znów na krawędzi. Iran ogłasza, że uderzył rakietami i dronami w amerykańską bazę Ali al-Salem w Kuwejcie. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej celem był system wczesnego ostrzegania i miejsce stacjonowania amerykańskich żołnierzy. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zakończyły kolejną falę precyzyjnych nalotów na Iran. Dowództwo CENTCOM podaje, że celem były centra dowodzenia, stanowiska rakiet i dronów, obrona przeciwlotnicza oraz instalacje wojskowe w rejonie strategicznego portu Bandar Abbas nad Cieśniną Ormus. Prezydent Donald Trump zapowiada, że jeśli Teheran nie wróci do negocjacji, w przyszłym tygodniu amerykańskie uderzenia mogą zostać rozszerzone. Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J. grozi 10 lat więzienia w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Usłyszeli zarzuty w związku z nadużyciami przy organizacji i finansowaniu przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Obaj podejrzani zostali po przesłuchaniu wypuszczeni na wolność. Krzysztof Zasada w Faktach.
2: Byli szefowie PFN według śledczych mieli wspólnie i w porozumieniu nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy organizowaniu kampanii, która stała w sprzeczności z celami statutowymi fundacji. Tym samym spowodowali stratę w kwocie co najmniej 8 400 000 zł. Na tych zarzutach jednak nie koniec, dodał prokurator Jaromir Rybczak.
3: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
2: Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymała im paszporty.
0: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
1: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska, tak dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać lotnisko, to sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
5: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
4: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.
1: Rządowe dofinansowania na piece na pelet nie zostaną wstrzymane. To deklaracja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z drastycznym wzrostem cen peletu pojawiły się wątpliwości, czy należy utrzymać zachęty do instalowania takich pieców. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy wobec podwyżek piece na ten opał znikną z programów dofinansowania?
6: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na razie nie przewiduje takiej możliwości. Kierownictwo funduszu liczy, że to przejściowa sytuacja.
7: Kiedy wzrasta popyt, a jest mniejsza podaż, no to ceny idą w górę. Na pewno ograniczać nie będziemy ze swojej strony, choćby z tego względu, że dużo choćby ciepłowni takich wielkoskalowych, systemowych, one też korzystają z wymiany źródeł ciepła na pelet.
6: Wskazuje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda. Jest jednak obawa, że podaż się nie zwiększy. Wyliczenia branżowe wskazują, że podaż drewna w tym roku będzie niższa niż w poprzednim. Pelet produkowany jest z odpadów, z drewna. Bez drewna nie będzie odpadów.
1: A na koniec tych faktów wracamy jeszcze do zagranicznych wieści, no bo Wielka Noc, a dokładniej wieczór za nami, Argentyna drugim finalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Biało-niebiescy pokonali Anglię, przypomnijmy, 2-1, choć jeszcze 5 minut przed końcem przegrywali. Bohaterem został Lautaro Martinez, który zdobył zwycięskiego gola po drugiej asyście Lionela Messiego. W niedzielę o 19 czasu polskiego Argentyna zmierzy się z Hiszpanią w finale, a dzień wcześniej o brązowy medal zagrają Francja i Anglia. Jeszcze więcej faktów, sportowych analiz i sprawdzonych informacji w porannym wydaniu. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF.

0: 4.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 6:00, a to oznacza, że zaczynamy najnowsze fakty RMF FM. W studiu Anna Wachowska, Tomasz Boryński. Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
2: Argentyna rzutem na taśmę wydarła Anglii finał piłkarskiego mundialu.
3: Messi i spółka dosłownie w ostatniej chwili zmienili historię futbolu, strzelając 2 bramki dające awans.
2: Emocje również w polskiej polityce.
3: Członkowie PiS muszą zrezygnować ze stowarzyszeń lub pożegnać się z partią.
2: A w Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk dyscyplinował i motywował swoich polityków.
3: Jest 6:00.
2: To poranne fakty w RMF FM. Argentyna po raz drugi z rzędu, a 7 w historii, zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata.
3: Obrońcy tytułu po pełnym emocji meczu pokonali 2-1 Anglików.
2: Mecz w strefie kibica niedaleko stadionu w Atlancie śledził wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Witamy.
3: Dzień dobry, Wojtku. Pierwsza połowa nie zapowiadała wielkich emocji.
4: W pierwszej części meczu sporo było fauli i ostrej gry. Po przerwie Argentyna miała przewagę, ale gola zdobyli Anglicy po doskonałym kontrataku Gordona, ale później postawili na obronę. A zespół z Ameryki Południowej z każdą minutą atakował coraz groźniej. W 85. minucie efektownym strzałem wyrównanie dał Enzo Fernandez. Kiedy mecz zmierzał do dogrywki, Lautaro Martinez pokonał świetnie broniącego w tym meczu Pickforda. Spodziewałem się dogrywki. Cieszę się jednak, że skończyli wcześniej. Mówił mi jeden z fanów Argentyny w strefie kibica. Argentyna w niedzielę w finale zagra więc z Hiszpanią, z Atlanty. Wojciech Marczyk.
2: A dzień wcześniej Francja zmierzy się z Anglią w meczu o 3. miejsce.
3: Tak jest, a za pół godziny mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Ultimatum władz Prawa i Sprawiedliwości dla swoich działaczy.
2: Albo wystąpienie ze stowarzyszeń, albo wykluczenie z partii.
3: Podjęta przez Prezydium Komitetu Politycznego uchwała uderza w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina.
2: Ten drugi od razu złożył deklarację,
5: że się oczywiście podporządkujemy do tej decyzji kierownictwa władz.
3: A jak na ultimatum reagują politycy związani z Rozwój Polska byłego premiera?
2: O tym w porannych faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
6: Mateusz Morawiecki napisał na portalu X: mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań, podkreślił. Piotr Miller przyznaje, że decyzję prezydium przyjął z zaskoczeniem. Nasza aktywność powinna być kontynuowana, pisze. A Szymon Szynkowski-Welsen zaznacza, Rozwój Plus to szansa, a nie zagrożenie dla realizacji tych idei. Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie organizacji powinni z nich wystąpić w ciągu 7 dni. Mają też złożyć stosowne oświadczenie przewodniczącemu klubu Mariuszowi Błaszczakowi. Termin ultimatum mija 23 lipca.
2: Blisko 3 godziny premier Donald Tusk dyscyplinował wczoraj polityków Koalicji Obywatelskiej. Spotkał się z nimi w warszawskim hotelu.
3: Według uczestników spotkania była to rozmowa motywująca. Wśród tematów afera wokół Szpitala Południowego, wzrost poparcia Konfederacji i możliwe protesty nauczycieli. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej z zarzutami, za które grozi 10 lat więzienia.
2: Maciej Eś i Cezary J. są podejrzani o nadużycie uprawnień w związku z organizacją i finansowaniem w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy.
3: Mieli tym spowodować stratę fundacji w wysokości co najmniej 8 400 000 zł, informuje Krzysztof Zasada.
7: W ocenie prokuratury kampania, której motywem przewodnim było piętnowanie rzekomych grzechów sędziów, była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej. Dlatego uznano, że swym działaniem szefowie PFN wyrządzili fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Jak dodał prokurator Jaromir Rybczak, to nie koniec zarzutów.
8: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
7: Czyli złamania ustawy o partiach politycznych, czego beneficjentami miało być Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, a prokuratura uznała, że wystarczające będzie zastosowanie wobec nich wolnościowych środków zabezpieczających, zakazu opuszczania kraju oraz odebrania paszportów.
9: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Próbowali produktów z polskiego imbiru i byli na regionalnej uczcie.
3: W ramach akcji Pyszne bo Polskie nasi dziennikarze Magdalena Wojton i Maciej Sołtys odwiedzili Nowy Sącz, Krynicę, byli też w gospodarstwie rybackim w Łabowej.
10: My tutaj między innymi zajmujemy się właśnie, że tak powiem, nie hodowlą, tylko chowem. Różnica polega na tym dla niewtajemniczonych, że hodowla jest to hodowla od ryb dorosłych, czyli proces dojrzewania ikry, tarła, etc., etc., i całego wylęgu, natomiast my już hodujemy ryby takie, które tam mają kilka gramów i po prostu do ryby dorosłej.
2: Opisywał Filip Kądziołka, właściciel gospodarstwa.
3: Akcja Pyszne bo Polskie w przyszłym tygodniu jedzie na Pomorze Zachodnie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Co w pogodzie?
0: Pogoda ducha przede wszystkim.
12: Co?
0: Pogoda ducha, no na pewno
12: a
0: trzeba...
12: A pogoda ducha, tak, dobra, myślałem, że pogoda do ucha.
0: Trzeba posprzątać na pewno balkony, bo będzie burzowo, przede wszystkim na południu kraju.
12: No to nie trzeba sprzątać, to nam samo posprząta.
0: Nie, no ale nie szkoda ci, nie wiem, może masz jakieś nowe spodnie czy coś, to nie. Madzia jest z nami.
12: Madzia ma
13: mam pranie jeszcze, tak.
12: No, Madzia pewnie ma nowe spodnie, znając życie, no, pewnie ma.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Na terenie dawnych wsi Wola Ostrowiecka i Ostrówki w byłym powiecie lubomelskim na Wołyniu ma się dziś rozpocząć przeszukiwanie kolejnej mogiły.
2: Na tym terenie w 1943 roku ukraińska powstańcza armia wymordowała ponad 1000 Polaków.
3: W tym miejscu wiemy, że spoczywają osoby, które nie zostały wcześniej odnalezione, nie zostały wcześniej ekshumowane w poprzednich etapach prac. Wiemy, że na pewno tam znajdują się szczątki, na pewno tam znajdują się ofiary zbrodni z 1943 roku, w tym szczątki dziecka, które odnaleźliśmy również w kwietniu.
1: Mówił nam ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Ponad 600 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej.
1: Najwięcej pracy mieli na Dolnym Śląsku i Śląsku, przede wszystkim w rejonie Wrocławia i Katowic.
2: Dzisiaj do Polski wracają ostrzeżenia synoptyków przed upałem. Obowiązują w 7 województwach centralnej Polski.
1: W pasie od okolic Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania przez Konin i Łódź aż po Warszawę, Radom, Lublin i Tarnobrzeg. Tam dziś nawet 30 stopni. Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu.
2: Tenisistka nadal zmaga się ze skutkami kontuzji stawu skokowego. Do urazu doszło na Wimbledonie.
1: Najważniejszym celem pozostaje pełne wyleczenie oraz bezpieczny powrót do gry na najwyższym poziomie, poinformował klub z Bielska-Białej, gdzie trenuje Chwalińska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czas na pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe.
2: Prosto z Atlanty, miasta szczęśliwego dla Argentyńczyków, zaprasza Wojciech Marczyk.
5: Dzień dobry, w Atlancie, skąd nadajemy pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe, długo było jeszcze słychać śpiewy argentyńskich kibiców. Wszystko dlatego, że ich reprezentacja dokonała rzeczy nieprawdopodobnej. W samej końcówce meczu odwróciła losy spotkania z Anglią w półfinale mundialu. Do 84 minuty Argentyna przegrywała. Jednak wtedy trafił Enzo Fernandez, a fanów Albicelestes do szaleństwa doprowadził Lautaro Martinez, który trafił na 2-1 w doliczonym czasie gry i dał swojej reprezentacji awans do finału. W pierwszej połowie to był bardzo trudny mecz, jednak po golu Anglia jedynie się broniła, a Argentyna ich dopadła w ostatnich 20 minutach. Ja się wcale nie denerwowałem. Mówił mi jeden z argentyńskich kibiców, jego reprezentacja w niedzielę z Hiszpanią zagra o czwarty tytuł Mistrza Świata w historii. Anglikom na pocieszenie pozostanie spotkanie o brąz, w którym zmierzą się z Francją. My zostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale Atlantę zamieniamy na oddalone o blisko 1200 km stąd Chicago. Właśnie tam ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów rozpoczęli polscy siatkarze. Biało-czerwoni, którzy walczą o awans do turnieju finałowego, pewnie 3-0 pokonali wicemistrzów świata Bułgarów.
6: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa.
5: Mówił zaskoczony po meczu środkowy naszej reprezentacji Szymon Jakubiszak. No a przed naszą kadrą teraz 2 dni przerwy. W sobotę o 3:00 w nocy polskiego czasu mecz z Brazylią.
0: Co w pogodzie? No o tym Magda Karwat-Marek.
7: No trochę nas ta pogoda zaskoczyła rano. Jeszcze wczoraj zapowiadano deszcze i burze, a teraz się to chyba odrobinę zmieniło. Deszcze koło 5 rano mogli widzieć na przykład mieszkańcy Szczecina i okolic, ale potem w ciągu dnia, jeśli będzie padało, to tak widzę raczej przelotnie. Niektóre prognozy wciąż wskazują jeszcze na miejscowe burze, głównie na południu kraju, a jeśli chodzi o temperaturę, to wysoka do 30.
8: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00. W radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tomasz Tarnikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam was i witam się z wami przede wszystkim ten poranek przed godziną 7, bo czas rozpocząć poranny program Radia RMF 24. Zaczynamy jak zwykle od faktów, a w nich Tomasz Weryński i Anna Wachowska. Za chwilę będą oczywiście, ale zanim oni, to ja przypomnę, że startujemy właśnie teraz.
1: Zapraszamy.
2: Ważne rozmowy na temat reformy systemu ochrony zdrowia dziś w Warszawie.
1: Głos mają lekarze.
3: Przedstawiony projekt celuje wyłącznie w to, co oburza opinię publiczną.
2: Polacy łapią się za głowy i kieszenie.
1: Ceny pelletu idą w górę w środku lata.
2: W faktach pytamy, co na to branża.
1: Argentyna coraz bliżej piłkarskiego nieba.
2: Zmierzy się w finale mundialu z Hiszpanią. Kluczowe rozmowy dla reformy systemu ochrony zdrowia zaplanowane są dzisiaj w Warszawie.
1: Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką, czy rekordowo wysokie zarobki części medyków.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień
4: Witamy.
2: Dobry.
4: Dzień dobry.
1: Reforma w szpitalach będzie tematem dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Czego możemy się spodziewać?
4: Uczestnicy przyjdą z pytaniem, jakie będą skutki zapowiadanej reformy dla pacjentów. Chodzi o górny limit zarobków medyków i o obowiązek pracy na co najmniej pół etatu i o to, czy takie sztywne zasady nie pogorszą dostępu do lekarzy. Tak to zapowiada współprzewodniczący zespołu trójstronnego Wojciech Wiśniewski.
3: Chcemy zapytać Ministerstwa Zdrowia o studium wykonalności. Przedstawiony projekt ma charakter fragmentaryczny, celuje wyłącznie w to, co oburza opinię publiczną. Nie ma tam nic o dostępności, nie ma nic o finansowaniu.
4: Gdy pytałem minister zdrowia Jolanty Sobierańską-Grędę o dzisiejsze spotkanie, usłyszałem ogólne zapewnienie, że chodzi o rzeczową rozmowę.
5: Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne. To, co budzi zawsze dużo emocji, dzisiaj sprowadzamy do dobrego dialogu i myślę, że o to nam wszystkim chodzi.
4: Temat nieprawidłowości w polskich szpitalach pojawił się też, jak ustaliłem, wieczorem w czasie spotkania premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu miał mocno skrytykować specjalne traktowanie wybranych polityków w publicznych placówkach ochrony zdrowia.
1: Dostępność drewna musi pozostać na stabilnym poziomie, w przeciwnym razie pelet będzie coraz droższy.
2: Ostrzega przed tym Polska Rada Peletu po spotkaniu z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska.
1: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co konkretnie ustalono po tych rozmowach?
6: Resort klimatu zobowiązał się, że utrzyma podaż drewna na stabilnym poziomie i nie zamierza jej jeszcze bardziej zmniejszać, a to właśnie z odpadów z drewna powstaje pelet.
7: Nie będzie kolejnego działania związanego z destabilizacją i z obniżeniem pozycji. Co już jest naprawdę dosyć ważną deklaracją ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
6: Mówi wiceprezes Polskiej Rady Peletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. W dalszej perspektywie przedstawiciele Rady proponują, by Polska otworzyła się na tak zwany agropelet, który produkuje się z odpadów niedrzewnych, lecz rolniczych i jest tańszy. Realnie jednak zmiana na rynku mogłaby się dokonać dopiero za kilka lat. Pomysł na obniżki teraz to możliwość ulgi podatkowej poprzez odliczenie części podatku VAT od zakupu peletu. W ten sposób nie zyskaliby sprzedawcy, lecz konsumenci, a pieniądze mogłyby wrócić do gospodarstw domowych.
2: A po godzinie 8 gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
1: Pytania o cenę peletu na pewno wrócą.
8: Mundial 2026. Czas na wielki finał.
2: Argentyna awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata.
1: Wczoraj w Atlancie pokonała Anglię 2-1.
2: Mecz w strefie kibica niedaleko stadionu śledził wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
1: Wojtku, jeśli Argentyńczycy w niedzielę wygrają w finale z Hiszpanią, to obronią mistrzostwo.
2: No a w historii zdarzyło się to tylko dwa razy. Pierwszy raz jeszcze przed II wojną światową, kiedy Włochy wygrały mundial w 1934 i 1938 roku. Drugi raz na przełomie lat 50. i 60.
9: Brazylia, która wygrała mundial w 1958 roku, powtórzyła ten sukces 4 lata później. Brazylijczycy mieli wtedy w składzie Pele, a kibice marzą, by teraz tej nieprawdopodobnej historii dokonał Messi i Argentyna, która w finale zagra w niedzielę z Hiszpanią. Hiszpania ma wspaniałego dzieciaka Lamina Yamala, on może wygrać kolejny mundial, ten musi należeć do Argentyny. A kto wygra, przekonamy się późnym wieczorem w niedzielę. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
1: W niedzielę finał mundialu rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego.
2: Robert Lewandowski najpewniej zagra dziś w meczu z Chicago Fire przeciwko Vancouver Whitecaps.
1: To będzie jego debiut w barwach nowego klubu. W wietrznym mieście ogromne emocje wśród Polonii amerykańskiej.
2: Z kibicami w Chicago rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Tomasz Towbin, jego córka Mija, kibice, Polacy, którzy tutaj mieszkają. Witajcie.
11: Witajcie, tak, czekamy na przybycie
10: zdobycie Roberta.
11: No właśnie, na to aż wejdzie na murawę, widzę kibice tak na 100%, z podpisami, z koszulkami.
10: My jesteśmy wielkim fanem Roberta, różne gadżety, jak tylko możemy oglądamy mecze, no i tutaj myślę, że też w końcu go zobaczymy tak bliżej. Byliśmy już na jego meczach w Polsce, gdzie grał, ale jednak no Chicago to Chicago, to jest takie już nasze miasto rodzinne i mam nadzieję, że Robert się tutaj zadomowi przez te 2 lata, no i my będziemy mieli też również okazję go zobaczyć.
11: Ucieszyłaś się, kiedy dowiedziałaś się, że Robert Lewandowski będzie występował w barwach twojego klubu tutaj miejscowego?
12: No tak, ucieszyłam się, bo byłam kiedyś u niego tam w Polsce na meczu, ale teraz może jeszcze raz zobaczymy jego, jak będzie grał tutaj.
1: Polecamy całą rozmowę naszego dziennikarza pod adresem rmf24.pl.
2: A my z nowymi faktami wracamy o 7.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I ponownie witam tych wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli się do radia RMF24, przyłączyli się, żeby nas słuchać. Po faktach zaczynamy poranny program, a w nim na początek Mundial oczywiście i Argentyna, która pokonała Anglię. A potem będzie mowa o spotkaniu premiera z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Czyli dwie najważniejsze newsy dzisiaj.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My oczywiście zaczynamy od informacji z Mundialu. Argentyna zagra 7 raz w finale Mistrzostw Świata i stanie przed szansą na obronę tytułu, co do tej pory udało się tylko Włochom i Brazylii. Wczoraj w półfinale Mundialu rozgrywanym w Atlancie Argentyńczycy po emocjonującym meczu pokonali Anglików 2-1. To spotkanie w strefie kibica niedaleko stadionu śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Wojtku.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Pierwsza połowa nie zapowiadała takich emocji, prawda?
1: To zdecydowanie nie. W pierwszej połowie było mnóstwo walki i powiedziałbym nawet, że takiego kopania się nawzajem jednej i drugiej drużyny. Wszystko dlatego, że Argentyńczycy postawili chyba sobie za cel, żeby wybić Anglików z takich szybkich ataków, w których naprawdę są bardzo dobrzy. No i mnóstwo razy faulami przerywali akcję. Szczególnie odczuwał to Jude Bellingham. No kiedy on dostawał piłkę, właściwie momentalnie pojawiało się przy nim dwóch, trzech graczy reprezentacji Argentyny. W drugą stronę działało to z Leo Messim. Kiedy on był przy piłce, zaraz kilku graczy reprezentacji Anglii dopadało do niego. No i trzeba przyznać się wprost, że była to taka brutalna pierwsza część spotkania. No i po niej trudno było się spodziewać tak naprawdę, że druga przyniesie odmianę. Ją lepiej zaczęli Argentyńczycy, którzy, tak można powiedzieć, dominowali przez te kilka minut, no ale potem przyszła 55. minuta. Świetny kontratak wyprowadzony przez reprezentację Anglii. Wykorzystał go Gordon, który wszedł przed jednego z obrońców, no i skierował piłkę do bramki, dając prowadzenie. Jednak po tym golu Anglicy jakby się cofnęli, zdecydowanie bronili się, a Argentyńczycy nakręcali się tak naprawdę z każdą kolejną minutą. Pomogły w tym zmiany przeprowadzone przez Lionela Scaloniego. Bardzo ofensywne zmiany. Widać, że było tutaj szukanie odrobienia strat w tym spotkaniu. No i te zmiany przyniosły efekt, ale no dosyć późno, bo w 85. minucie Enzo Fernandez efektownym strzałem pokonał świetnie broniącego wczoraj Jordana Pickforda i ta strefa kibica w Atlancie tutaj, ale także i cały stadion wybuchł wtedy pierwszy raz radością. No i kiedy wydawało się, że ten mecz zmierza ku dogrywce, no to w doliczonym czasie meczu trafił Lautaro Martinez. Naprawdę wykorzystał dokładne dośrodkowanie Leo Messiego. Messiego, dla którego była to druga asysta już w tym meczu, więc no robi to wrażenie, a w sumie 12 na Mistrzostwach Świata, więc no to naprawdę rekordzista, bo nikt nigdy więcej w historii mundiali nie zanotował więcej asyst, więc kolejny rekord, który śrubuje Leo Messi. No i Argentyńczycy już do końca utrzymali to prowadzenie i awansowali do finału Mundialu.
0: Jak wspomniałeś, gola na wagę wygranej zdobył Lautaro Martineza. To trochę zaskakujący. Trochę zaskakujący bohater, prawda?
1: To dosyć zaskakujący bohater, to prawda, dlatego że no, Lautaro Martinez z początku tego turnieju na pewno do udanych zaliczyć nie może, no bo przecież stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Jednak wchodząc z ławki w fazie pucharowej dawał swojej drużynie bardzo dużo. I to tak naprawdę zaczęło się od meczu 1/8 finału z Egiptem. Tam Martinez wszedł na 24 minuty z ławki rezerwowych, zaliczył asystę w ćwierćfinale ze Szwajcarami. Także on zdobył gola, no i przecież Argentyna ten mecz wygrała ostatecznie. No i wczoraj w tym doliczonym czasie meczu dał tego gola na wagę awansu, więc Lautaro Martinez wyrósł na bohatera. Chociaż oczywiście i tak po tym meczu wszyscy mówią jedynie o Leo Messim, że Anglicy pozwolili mu grać w tej drugiej połowie, no i on napędzał te ataki reprezentacji Argentyny. To jest prawda, no bo jak wspomniałem, zaliczył przecież dwie asysty.
0: Do końca Mundialu dwa spotkania o brąz i o złoto. Oba wydają się bardzo ciekawie.
1: Niedzielne starcie Argentyny z Hiszpanią będzie dopiero drugim w historii hiszpańskojęzycznym finałem mundialu. Tym pierwszym był ten pierwszy historyczny finałowy mundial w 1930 roku, był rozgrywany pomiędzy Urugwajem a Argentyną, no więc prawie 100 lat trzeba było czekać na taki hiszpańskojęzyczny finał, chociaż te reprezentacje hiszpańskojęzyczne to naprawdę bardzo dobre zespoły, więc zapowiada się ten mecz bardzo ciekawie, bo jeżeli przypomnimy sobie ten półfinał, finał Francja-Hiszpania, no to Hiszpanie, można powiedzieć, zabili najbardziej ofensywnie grającą drużynę na tym mundialu, czyli Francuzów, świetną defensywą, dobrym ustawieniem w środku pola, no więc zapowiada się niezwykle ciekawe starcie. A jeżeli chodzi o mecz o brąz, no to zobaczymy, kto szybciej poradzi sobie z taką traumą porażki w półfinale, bo to zawsze jest niezwykle ważne, żeby o tym półfinałowym meczu jak najszybciej zapomnieć, no bo przecież tutaj jest nadal medal do wygrania, a dla Francji taki medal byłby naprawdę szczególny, bo po raz trzeci z rzędu stanęłaby na mundialowym podium, bo przecież w 2018 wygrała Mistrzostwo Świata, 4 lata temu w Katarze zdobyła srebro, no a teraz stanie przed szansą na wywalczenie brązowego medalu, a Argentyńczycy w finale stają przed szansą, tak jak wspominaliście, na historyczną okazję do tego, żeby obronić tytuł Mistrzów Świata.
0: Bardzo dziękuję, Wojciech Marczyk, prosto ze strefy kibica. Bardzo dziękujemy za te najnowsze i najbardziej gorące informacje, a my za chwilę podzielimy się informacjami o tym, co działo się w strefie posła. W strefie posła Koalicji Obywatelskiej po tym, jak posłowie spotkali się z premierem Donaldem Tuskiem.

0: Rejestrowana z systemu partyjnego, z rejestracji partii politycznych.
1: Tylko, że to miała być nowa jakość. Trudno uznać za nową jakość partię, która się wyłania z innej partii, która się rozpadła w atmosferze dość silnego konfliktu i złożona z polityków, którzy już mają za sobą spore doświadczenie w różnych partiach. Nie tylko z takich, ale również z takich.
0: Przede wszystkim, panie redaktorze, politycy powinni być i są rozliczani za skuteczność. Uważam, że jedną z powodów, dla którego Polska 2050 utraciła wyborców, jest odejście od programu i obietnic wyborczych z 2023 roku. My do tego wracamy.
1: Katarzyna Połczyńska-Nałęcz mówi to samo. Polska 2050 mówi, wracamy, stawiamy nowe wyzwania, nową wartością.
0: Polska 2050 w 2023 roku mówiła po pierwsze o wolności gospodarczej, o rozwoju gospodarczym kraju, o konkurencyjności, pobudzaniu konkurencyjności i gospodarności. I dzisiaj porzuciła te wartości, w ogóle się nie zajmuje tymi tematami. Z drugiej strony Polska 2050 była postrzegana jako partia zielona, a ja byłam w klubie atakowana za realizację programu Polska na zielonym szlaku. Takie są fakty. Ludzie to widzieli, ludzie to czuli. Dzisiaj wracamy z tą agendą, ja ją zresztą realizuję i dla mnie to też będzie doskonały moment, by rozliczyć się z realizacją postulatów z 2023 roku, bo ja tym postulatom pozostałam wierna.
1: Pani minister, ostatnie pytanie.
0: I właśnie za realizację tych postulatów byłam atakowana w poprzednim klubie.
1: PiS się rozpadnie? Mateusz Morawiecki zostanie ze swoim stowarzyszeniem i jego członkami wykluczony z partii?
0: Oczywiście sytuacja tam wygląda tak, że skrajne przesunięcie się PiS-u, mówienie językiem Konfederacji, coraz bardziej uwiarygodnia Konfederację, a PiS-owi,
1: no i Konfederacja zyskuje.
0: A PiS-owi spada, więc są w bardzo trudnej sytuacji i spadki sondażowe będą powodowały dużą nerwowość w tym środowisku, nie mam do tego wątpliwości.
1: No ale Marek Woch się dołączył teraz, będzie budował koalicję.
0: Zdecydowanie wolę moich nowych partnerów, Unię Europejskich Demokratów, następczynię Unii Wolności, Unii Demokratycznej, która wprowadzała Polskę do NATO i kształtowała fundamenty państwa polskiego.
1: Poparcie ma w tej chwili podobne do Marka Wocha. Trochę wyższe, ale nieznacznie.
0: Ale wie pan, katalog wartości, który im towarzyszył, jest mi zdecydowanie bliższy.
1: I tu stawiamy kropkę. Polina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, przewodnicząca Unicentrum, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jest 8:30, jest Anna Wachowska, jest Tomasz Woreński i są fakty.
1: To są oczywiście kłamstwa.
2: Tak, na zarzuty branży leśnej o coraz większym ograniczeniu pozyskiwania drewna odpowiada w porannej rozmowie w RMF FM minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
3: My realizujemy politykę pozyskiwania drewna w lasach państwowych zgodnie z 10-letnim planem, które obejmują nadleśnictwa i które pozwala pozyskiwać przyroda, bo to jest leśnicy, generalna dyrekcja musi też odtwarzać zasoby, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną. I dokładnie to leśnicy planują realizację.
4: Ale
3: pozyskanie, i teraz kluczowe, to są oczywiście kłamstwa. Pozyskanie drewna w ubiegłym roku zamknęło się na tym samym poziomie, na którym zamknęło się w roku 2023.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski.
2: Gdzie zatem leży prawda?
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
2: Gęsta mgła utrudnia pracę krakowskiego lotniska w Balicach.
1: Z powodu złej widoczności o poranku do Warszawy przekierowano lot z Abu Dhabi, a do Katowic połączenie z Helsinek.
2: Według synoptyków z każdą godziną pogoda ma być już coraz lepsza.
1: Nad Krakowem na lądowanie czekają maszyny z Kopenhagi oraz z tureckiej Antalii.
2: Kolejny przemytniczy balon z Białorusi znaleziony w Polsce, tym razem na obrzeżach Białegostoku.
1: W środku były papierosy bez polskich znaków akcyzy, informuje nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Balon został zauważony przed 2 w nocy w miejscowości Porosły, kolonia między Trasą Generalską a Aleją Jana Pawła II. Do jego czaszy przyczepionych było około 3,5 tysiąca paczek z nielegalnymi papierosami. Policja przypomina, że w przypadku zauważenia takiego balonu nie należy się do niego zbliżać. Trzeba jak najszybciej powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: W półfinale mundialu Argentyna 2-1 pokonała Anglię.
2: W Atlancie jest specjalny wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk, który zaprasza na mistrzowskie fakty sportowe.
8: Atlanta była wczoraj dosłownie opanowana przez argentyńskich fanów. Mimo że Anglików przyjechało tutaj naprawdę sporo, to na ulicach przed meczem i po było słychać jedynie Argentina! Argentina! Bohaterem reprezentacji Argentyny został wczoraj Lautaro Martinez, dla którego początek mundialu nie był udany. Stracił on nawet miejsce w podstawowym składzie. Jednak w fazie pucharowej, wychodząc z ławki, gra doskonale. Zaliczył asystę, zdobył gola w ćwierćfinale ze Szwajcarią, a wczoraj jego trafienie w doliczonym czasie meczu dało awans Argentynie do finału. Naprawdę trudno mi teraz mówić, ale postaram się nie płakać, bo już naprawdę dużo płakałem w szatni. To niesamowite, po prostu niesamowite to wszystko, co osiągnęliśmy. Mówił Lautaro Martinez. Niedzielne starcie Argentyny z Hiszpanią będzie drugim hiszpańskojęzycznym finałem w historii mundiali. W sobotę mecz o brąz Anglia zagra z Francją. Do końca mundialu jeszcze 2 spotkania. W Polsce dziś pierwszy mecz o trofeum. Wieczorem o Super Puchar Polski. Mistrz kraju Lech Poznań zagra na własnym stadionie ze zdobywcą pucharu Górnikiem Zabrze. A o tym, kto jest faworytem, już teraz Cezary Dziwiszek.
9: Dzień dobry. Faworytem spotkania są gospodarze, którym udało się utrzymać mistrzowski skład, a nawet go wzmocnić. Takiego komfortu jak trener Lecha Nils Frederiksen nie ma natomiast trener Górnika Michał Gaszparik. Z jego zespołu odeszło kilku czołowych zawodników, m.in. Czesi, Helebrant i Ambrosz.
10: Patryk Helebrant i potem i ten Ambrosz, oni byli specyficzni. Klub mocno pracuje na wzmocnieniach.
9: Lech gra o 7 superpuchar, Górnik o 2. Dla obu drużyn to sprawdzian formy przed eliminacjami Ligi Mistrzów.
8: Pierwszy gwizdek meczu w Poznaniu o 19:00.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz wracamy do Roberta Lewandowskiego, który prawdopodobnie zadebiutuje dziś w barwach Chicago Fire w meczu z Vancouver Whitecaps. Na początek jego kariery w lidze MLS w Wiecznym Mieście wzbudza to ogromne emocje wśród Polonii amerykańskiej, a z polskimi kibicami w Chicago rozmawiał nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Robert Lewandowski w Chicago, to jest wielkie wydarzenie tutaj w Wiecznym Mieście. Czekają na Roberta Lewandowskiego oczywiście kibice, którzy nie mogą się doczekać, kiedy zobaczą go na murawie. Tomasz Towbin i jego córka Mija, kibice, Polacy, którzy tutaj mieszkają. Witajcie.
2: Witajcie, tak, czekamy na przybycie Roberta.
1: No właśnie, na to, aż wejdzie na murawę. Widzę kibice tak na 100%, z podpisami, z koszulkami.
2: Tak, Robert jest naszym, jesteśmy wielkim fanem Roberta, różne gadżety, jak tylko możemy oglądamy mecze, no i tutaj myślę, że też w końcu go zobaczymy tak bliżej. Byliśmy już na jego meczach w Polsce, gdzie grał, ale jednak no Chicago to Chicago, to jest takie już nasze miasto rodzinne i mam nadzieję, że Robert się tutaj zadomowi przez te 2 lata, no i my będziemy mieli też również okazję go zobaczyć.
1: Ucieszyłaś się, kiedy dowiedziałaś się, że Robert Lewandowski będzie występował w barwach twojego klubu tutaj miejsce.
3: No tak, ucieszyłam się, bo byłam kiedyś u niego tam w Polsce na meczu, ale teraz może jeszcze raz zobaczymy jego, jak będzie grał tutaj.
1: Już koszulkę Chicago Fire masz na sobie, teraz czas na taką z napisem Lewandowski z tyłu.
3: Tak, od razu, jak będę, no to od razu kupuję.
1: Ale też masz inną koszulkę z podpisem Roberta Lewandowskiego.
3: To jest z Barcelony mam, jak byliśmy, też tam grał.
1: Czy ona jest z podpisem?
3: Jeszcze nie, ale może kiedyś dostanę od niego.
1: Tata ma podpis. W jakich okolicznościach udało się zdobyć taką koszulkę?
2: No ta koszulka jest zdobyta na aukcji w Polsce, była to aukcja charytatywna. Jest to koszulka meczowa, gdzie Robert grał w meczu z Czarnogórą i no, udało mi się wygrać tą koszulkę. Tak jak mówiłem, no mam wiele gadżetów już jego, mam różnych gadżetów sportowców, ale jednak Robert to jest nasz człowiek, Polak z krwi i kości, także to jest taka nasza duma narodowa.
1: Czy Robert Lewandowski stanie się gwiazdą ligi tutaj?
2: Ja myślę, że tak. To, co się dzieje teraz, trochę taka wariacja już nastąpiła na Lewandowskiego. Koszulki jeszcze zanim się dobrze pokazały, to się, mogę powiedzieć, wyprzedały. Jest ciężko je dostać. Bilety poszły do góry. Żeby się dostać na mecz, trzeba było na naprawdę duże ceny płacić, więc jest trochę wariacja, także będzie fajnie.
1: Dla tego klubu stąd z Chicago, dla klubu Chicago Fire, Robert Lewandowski co według ciebie oznacza?
2: Wydaje mi się, że to też jest dobra taka wizualna reklama dla klubu. Przyciągnie to na pewno dużo kibiców, dużo polskich kibiców, jak i również zagranicznych, bo również rozmawiam z kolegami w pracy i nie są to Polacy. Oni też no wiedzą, kto to jest Lewandowski i bardzo się cieszą też, no i powiedzieli, że będą mieli okazję pójść oczywiście na mecz Chicago Fire.
1: W zasadzie gdzie nie pojawimy się w Stanach Zjednoczonych, to słyszymy Robert Lewandowski, a jak twoi znajomi znają Roberta Lewandowskiego?
3: Tak, znają. Tam rozmawiają, mogą być Polacy, mogą nie być, ale wszyscy tam znają w szkole.
1: Czy stadion zapełni się? Bo różnie z tym bywało. Teraz słyszałem, że bilety sprzedają się bardzo dobrze.
2: Ja myślę, że tak. Raczej już teraz ten pierwszy mecz, co ma być, być może Robert równie zagra, ale na pewno zagra przeciwko Messiemu również. I to już są te bilety już naprawdę się dawno wyprzedały. I ja wiem, że Robert na pewno zrobi tak, że te stadion się zapełni w 100%.
1: Słyszałem nawet, że miejscowy proboszcz zaprasza go także do kościoła, więc to jest naprawdę szerokie wsparcie, poparcie i zaproszenie dla Roberta Lewandowskiego, żeby korzystał także z życia polonijnego tutaj.
2: Tak jest, jest i proboszcz, jest i siostra, która jest wierną fanką od wielu, wielu lat Roberta, też zaprasza. Także cała Polonia naprawdę grubo za Robertem i nie tylko Polonia. No Robert jest, jakby nie patrzeć, jednym z wielu znanych Polaków na świecie. To jest taka też duma dla nas, jak mówiłem. Także no fajnie będzie. Na pewno to trochę wspomoże też i klub Chicago Fire. No, naprawdę te gadżety będą się sprzedawały. No i na co? Mogę powiedzieć, zapraszam wszystkich na mecze z Robertem Lewandowskim.
1: Tomasz Towbin, jego córka Mija czekają na Roberta Lewandowskiego, żeby mogli go tu zobaczyć. Jak słychać, wsparcie i poparcie dla Roberta jest wielkie, od miejscowego proboszcza przez siostrę zakonną i oczywiście całe polonijne środowisko. Zatem kibicujemy Robertowi.
2: Kibicujemy, zapraszamy na mecz Chicago Fire, na stadion Chicago Fire. No i co? Robert Lewandowski, nasz człowiek w Chicago.
3: No tak, no niech dawa.
2: Niech gra, niech daje czadu.
0: A cała rozmowa jest na rmf24.pl. A jeśli nie wybieracie się do Chicago, żeby zobaczyć Roberta Lewandowskiego, to możecie posłuchać, jak go wita Chicago właśnie na naszej stronie rmf24.

w Radiu RMF24 teraz najnowszy komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś o godzinie 13 zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia w związku z upałami. Alerty dotyczą całego województwa lubuskiego, większości obszaru województwa wielkopolskiego i południowej części województwa zachodniopomorskiego, a także kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego i północnego wschodu województwa łódzkiego, a także części powiatów położonych na zachodzie województwa lubelskiego, na wschodzie województwa świętokrzyskiego oraz na północy województwa podkarpackiego. Na obszarze objętym ostrzeżeniami w ciągu dnia prognozowana jest temperatura maksymalna pomiędzy 30 a 34 stopni Celsjusza oraz temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 stopni. Alerty przed upałami pozostaną w mocy do godziny 20 w piątek. Instytut wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które obejmują województwa małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie, a także południową część województwa dolnośląskiego, śląskiego i lubelskiego. Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć mają opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie może także spaść grad. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywały dziś od godziny 13 do godziny 20. A także dziś o godzinie 9 najnowsze fakty RMF FM.

0: Ogłoszenie
1: Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 9, a skoro jest 9, to są fakty RMF FM, a skoro są fakty, to jest Tomasz Wryński i jest Anna Wachowska.
1: Rekordowe zarobki części lekarzy i reforma szpitali.
2: Przedstawiciele rządu i medycznych związków zawodowych usiądą dziś do rozmów.
1: Potężny korek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
2: Problemy też na trasie S8 na Mazowszu.
1: Będzie też raport po burzach w Śląskiem.
2: A w Chicago dziś debiut Roberta Lewandowskiego.
1: Polonia szykuje specjalny doping.
3: Wielu Polaków się wybiera, wielu moich znajomych. I wiem, że coś szykują, na pewno będzie głośno.
2: Jest 9. Górny limit zarobków lekarzy będzie jednym z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
1: Będzie to pierwsze spotkanie minister zdrowia z przedstawicielami medycznych związków zawodowych od momentu ogłoszenia pomysłu na zmianę w szpitalach.
2: Planowana reforma ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki części medyków.
1: W faktach witamy reportera RMF FM Michała Dobrołowicza.
4: Dzień dobry, panowie.
1: Z jaką propozycją na to spotkanie idą związkowcy?
4: Z pomysłem, by nie było jednej maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Przewodnicząca Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ta kwota powinna być uzależniona od tego, czym konkretnie zajmuje się lekarz.
5: Odpowiedzialność na przykład chirurga i on pracuje w klinicznym wysokospecjalistycznym szpitalu, a odpowiedzialność chirurga, który też zajmuje się drobnymi zabiegami w szpitalu o mniejszej referencyjności jest różna, a więc powinniśmy mieć na pewno płacone za odpowiedzialność, jaką ponosimy.
4: Rząd tydzień temu zapowiedział maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu dla każdego lekarza. Wciąż nie ma jednak propozycji konkretnych przepisów. Pytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, czy dzisiaj, 16 lipca w końcu, pojawią się konkretne projekty.
6: 16 mamy ustaloną agendę z zespołem trójstronnym i według tej agendy będziemy odbywali spotkania.
4: W agendzie na dziś jest m.in. temat budżetów szpitali. Według zapowiedzi już w przyszłym tygodniu projekty, które mają uporządkować sytuację w polskich lecznicach, mają być omawiane przez Radę Ministrów.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Około 10 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
2: Na wysokości węzła Tynieckiego na jezdni w stronę Katowic doszło do kolizji.
1: Zator na A4 zaczyna się już na węźle zakopiańskim i kończy w okolicy węzła Mirowskiego. Kilkukilometrowy korek na trasie S8 na Mazowszu.
2: W Głuchowie na odcinku Wyszków-Radzymin przypominamy zdarzyły się 4 samochody osobowe.
1: 3 osoby zostały ranne, zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy.
2: 18-letni Polak przemycał imigrantów z Łotwy na zachód Europy. Wpadł na Litwie w okolicach Kejdan.
1: W samochodzie osobowym przewoził 6 cudzoziemców, 5 Sudańczyków i 1 obywatela Jemenu.
2: Litewska Straż Graniczna przekazała imigrantów na Łotwę. Polak trafił do aresztu.
7: Burze w Polsce. W raporcie reporterów RMF FM.
2: Ponad 150 razy interweniowali strażacy w powiecie raciborskim po ostatnich burzach.
1: Z najnowszym pogodowym raportem w faktach teraz Anna Kropaczek. Witamy, Aniu. Czego dotyczyły interwencje?
8: Najwięcej zgłoszeń związanych było z ulewami. W Raciborzu strażacy pompowali wodę w 2 zalanych ośrodkach zdrowia, w przedszkolu oraz w 3 szkołach, m.in. Szkole Mistrzostwa Sportowego. Zalane zostały także pomieszczenia techniczne pod pływalnią. Łącznie w powiecie raciborskim intensywne opady deszczu spowodowały szkody w około 100 budynkach i posesjach. Podtopione były pola uprawne i drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz Krajowa 45.
1: To już dziś debiut Roberta Lewandowskiego w barwach strażaków.
2: Jego nowy klub Chicago Fire zmierzy się dziś z Vancouver Whitecaps. Polonia z Chicago szykuje. Oczywiście specjalny doping ma być głośny.
3: Tego nie mogę niestety zdradzić. To są nasze takie tajemnice. Coś tam się szykuje.
9: Słyszałem nawet, że miejscowy proboszcz zaprasza go także do kościoła, więc to jest naprawdę szerokie wsparcie, poparcie i zaproszenie dla Roberta Lewandowskiego, żeby korzystał także z życia polonijnego tutaj.
3: Tak jest. Jest i proboszcz, jest i siostra, która jest wierną fanką od wielu, wielu lat Roberta, też zaprasza. Także cała Polonia naprawdę grubo za Robertem. I nie tylko Polonia. No Robert jest, jakby nie patrzeć, jednym z wielu znanych Polaków na świecie.
1: Usłyszał nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: A do Chicago będziemy zaglądać w kolejnych faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę, tym razem już przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od rozmowy z profesorem Andrzejem Zybałą, politologiem ze Szkoły Głównej Handlowej. Porozmawiamy o tym, co dzieje się na politycznej scenie, w Prawie i Sprawiedliwości, ale także w Koalicji Obywatelskiej, bo wygląda na to, że obie partie zaczynają szykować się do zmian politycznych. Zmian, które mają im dać zwycięstwo w wyborach.

0: A w Radiu RMF 24 porozmawiamy teraz o naszej rodzimej polityce, a konkretnie o tym, co dzieje się w dwóch największych partiach Koalicji Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości. A dzieje się sporo. Donald Tusk dyscyplinuje swoich parlamentarzystów, Jarosław Kaczyński brata się z Markiem Wochem, a także krytykuje kandydata na premiera PiS, potem się z nim spotyka i nawołuje do rozwiązania stowarzyszeń wewnątrz partii, co oczywiście uderza w Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie. O tym wszystkim porozmawiam teraz z politologiem, profesorem Andrzejem Zbałą ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Witam, panie profesorze.
1: Witam serdecznie, panie redaktorze.
0: Zacznijmy od Koalicji Obywatelskiej. To wczorajsze spotkanie Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej to był taki dzwonek alarmowy. Premier chciał uświadomić posłom, że nawet jeśli w tej chwili nie ma tąpnięcia sondażowego, to te skandale, on na pewno mówił, bo to wiemy z przecieków, mówił choćby o skandalach związanych z specjalnymi kolejkami dla polityków Koalicji Obywatelskiej, to może być początek spadku takiego zdecydowanego tej partii w sondażach?
1: No, potencjalnie może tak właśnie być. Gdy patrzymy na sondaże, czy historię sondaży PiS-u, do pewnego momentu wydawało się, że te wszystkie informacje o przypadkach korupcji nie oddziałują na tę partię. Wciąż zachowywała długo wysokie notowania, natomiast w którymś momencie doszło do znacznych spadków i dzisiaj widzimy, że w niektórych sondażach to jest mają poniżej 20% poparcia. Można zakładać, że podobna rzecz się może przydarzyć obecnym rządzącym, w szczególności Koalicji Obywatelskiej. Więc to są bardzo poważne rzeczy, do których doszło, a których przykładem jest właśnie warszawski szpital południowy. No to była taka anatomia korupcji, można powiedzieć, tej takiej najgorszej, najciemniejszej strony polityki. Wiemy, że to ma szeroki zakres w Polsce, natomiast tutaj widzieliśmy, jak to działa, jak to wygląda.
0: I premier próbował jakoś zdyscyplinować swoich polityków, czy bardziej wskazywał im, bo o tym też była mowa z tego, co wiemy, wskazywał im, że w tej chwili być może większym wyzwaniem niż PiS, do którego walki z tej wewnętrznej PiS, wszyscy są nauczeni, to znaczy wszyscy politycy obu tych formacji wiedzą, jak to robić. Robią to lepiej albo gorzej, ale zawsze to robią. Tylko teraz premier wskazał Konfederację i Koronę Polską jako to nowe wyzwanie, z którymi politycy muszą się mierzyć.
1: Znaczy, ja myślę, że premier tam w dużej mierze ostrzegał posłów, żeby robili wszystko, żeby nie dochodziło do takich rzeczy jak w szpitalu południowym w Warszawie, co może wskazywać na to, że obawia się, że takie rzeczy mogą wychodzić. Ja myślę, że wszystkie partie są dosyć podobne pod kątem podejścia do wykorzystywania pewnych dóbr publicznych do celów prywatnych i gdyby doszło jeszcze do demonstracji tego typu przykładów, to już krzyżyk chyba dla rządzącej obecnie partii, głównej partii. Więc to chyba też miało duże znaczenie. Natomiast koalicja wciąż sądzę, że może się obawiać PiS-u. PiS na pewno pewnie po władzę nie sięgnie w takim kształcie, jak to było przed 2023 roku, ale wciąż ta koalicja z konfederacjami jest taką realną ścieżką dla PiS-u i powrót do władzy w pewnej formie.
0: No właśnie, to teraz przechodzimy do PiS-u, bo to też jest bardzo ciekawe, co działo się w PiS-ie wczoraj, dlatego że chyba najgorsze, co może spotkać partię polityczną, jest śmieszność. I oczywiście ogłaszanie koalicji politycznej, zresztą bez żadnych szczegółów, z kandydatem, który zebrał najmniejszą liczbę głosów w wyborach prezydenckich i który wsławił się dość zaskakującymi wypowiedziami, niespecjalnie zgodnymi zresztą z tym, co kiedyś prezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje się być śmieszne. Po co Jarosławowi Kaczyńskiemu koalicja z Markiem Wochem?
1: Ja to troszeczkę czytam, że Marek Woch jest takim brokerem który ma spowodować, że dojdzie do paktu seneckiego, chyba że to jakoś niewłaściwie rozumiem, bo przecież tak jak pan redaktor mówi, no jako on, Marek Woch, no to nie jest żadną postacią w polityce, nie dopracował się jeszcze, być może to nastąpi, takiego wyższego statusu w polityce i dzisiaj tworzenie z nim jakichś specyficznych rozwiązań jest śmieszne, ale być może on właśnie ma odegrać taką rolę człowieka, który skłoni partię prawicy do zawarcia paktu, którego właśnie, no takiego paktu, który zawierały wcześniej ugrupowania, no powiedzmy, demokratyczne, czy z drugiej strony. I no być może to jest taki pomysł właśnie, żeby wykorzystać tego czeka, ale też wydaje mi się, że nawet jeśli byłby tak, to przypisanie mu takiej roli, to jest wybór dziwacznej postaci.
0: Panie profesorze, to jest jeszcze jeden element, dlatego że oczywiście no, taki sygnał wysłał Jarosław Kaczyński, no to natychmiast odpowiedział Sławomir Romencem, który mówi, jeżeli mamy mówić w ogóle o pakcie senackim, to muszą do niego wejść trzy partie. No, czyli jak nie trudno zgadnąć, PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na co, jak się zdaje, no, zresztą mamy takie deklaracje, bardzo jasne polityków PiSu w tej chwili, nie może być zgody, ponieważ na Koronę Polską nie ma zgody w PiSie, nie ma też zgody ambasady amerykańskiej, co jasno usłyszeliśmy. To może nie jest rozstrzygający sygnał, ale on jest ważny dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc no, pytanie, czy ten cel, który PiS sobie postawił, jest w ogóle do osiągnięcia bez Grzegorza Brauna?
1: No tak, to jest potężny zgryz. Grzegorz Braun przekraczał, to prezes Kaczyński podkreślał, wszelkie granice i nie sądzę, żeby PiS był w stanie wejść z nim w koalicję. Potencjalna koalicja, no to tylko z tą, powiedzmy, główną konfederacją, ale jeśli ona będzie obstawała przy tym, że składnikiem koalicji ma być również Grzegorz Braun, no to projekt polityczny jest pogrzebany. PiS na pewno jest uwrażliwiony na stanowisko amerykańskie i nie sądzę, żeby tu zrobił jakiś psikus Amerykanom, czy wprost tu chodzi o ambasadę amerykańską w Warszawie. Więc no być może ten projekt polityczny, ten pomysł polityczny po prostu się nie uda.
0: No to jeszcze pytanie. No, ten taniec, który się w PiSie rozgrywa, to jest zaskakujące, że PiS ma, no, można powiedzieć, idealną okazję, żeby zdobywać punkty na tle afery szpitalnej, a skupia się no, od jakiegoś czasu na walkach wewnętrznych. Przedwczoraj mieliśmy wypowiedź prezesa Kaczyńskiego na temat potencjalnego kandydata na premiera Przemysława Czartka. Odciął się od jego wypowiedzi, potem mieliśmy zdjęcie z Przemysławem Czartkiem, które sugeruje, że wszystko już jest okej. No a na końcu mieliśmy decyzję o tym, że jednak stowarzyszenia mają być rozwiązane, a mają wystąpić z nich politycy. To oczywiście uderza przede wszystkim w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Jesteśmy na etapie jakiegoś przyspieszającego planu wykluczenia polityków Mateusza Morawieckiego, jego środowiska z PiSu i jakiegoś rozłamu?
1: No rzeczywiście działania PiSu są zadziwiające w związku z tym, że mają takie szanse polityczne, na które wskazał pan redaktor, czyli kryzys koalicji rządzącej, czy koalicji obywatelskiej. Z drugiej strony jest zbliżająca się kampania, natomiast idą w taką wewnętrzną rozwałkę, że tak powiem, lapidarnie. Być może to już jest taki problem czy proces, że to już nie jest ten sam prezes Kaczyński, którym był przed laty, kiedy no, w 100% panował nad tym, co się dzieje w partii. Natomiast powstały ruchy odśrodkowe i on nie jest w stanie w sposób racjonalny zapanować nad nimi. No, być może finalnie zapanuje, ale to będzie kosztem tego, że straci część swojej formacji i to istotną część, tak, w takim sensie, powiedzmy, intelektualnym, w sensie organizacyjnym, no to środowisko Mateusza Morawieckiego jest silne pod tymi przynajmniej dwoma kątami i bez tego środowiska prawdopodobnie PiS straci część wyborców. To jest taki kolejny krzyżyk w ich ścieżce politycznej.
0: Może jest tak, jak sugeruje Robert Winicki, były polityk, obecnie bardziej komentator, chyba ciekawszy jako komentator niż jako polityk. On mówi, prezes Kaczyński nie nauczył się funkcjonowania w sytuacji, kiedy po prawej stronie istnieją trwałe, odmienne od PiS-u, z zupełnie odmienną agendą, partie polityczne, których nie da się wypchnąć, przejmując ich głosy, przejmując ich postulaty, dlatego że wtedy się jest tylko marną kopią, a do tego one są na tyle odmienne, że PiS jako Konfederacja jest po prostu niewiarygodny. I Winicki mówi, prezes tego nie rozumie, nie zrozumiał, w związku z tym nie jest w stanie funkcjonować w tym układzie. Znaczy, no jest w stanie funkcjonować, ale nie jest w stanie wygrywać w tym układzie.
1: Prawdopodobnie tak, tutaj jest część prawdy. Prezes Kaczyński, czy też format taki mentalny prezesa jest taki, że on dąży do jakby podporządkowania wszelkich zjawisk, które dzieją się, no przynajmniej w jego partii, i jemu trudno jest pogodzić się z tym, że ma mieć wobec siebie partnera, a nie kogoś, komu wydaje polecenia. To jest takie pewnie głębokie przyzwyczajenie, jakkolwiek też to wynika z realiów. Politycy są często tak anarchiczni, że tylko takie niemalże fizyczne podporządkowanie daje pewną płynność funkcjonowania partii. Natomiast też dla prezesa jest trudno właśnie, jeśli miałby wobec siebie partnerów zewnętrznych, i to dosyć silnych, tak jak to wynika z układu sił, że Konfederacje mają znaczny odsetek wyborców, więc no to jest to trudne jakby środowisko, w którym prezes Kaczyński funkcjonuje, i być może rzeczywiście on już nie ma pomysłu, jak sterować swoją partią w takich realiach politycznych, które się ukształtowały.
0: I na koniec pytanie, bo długo żyliśmy w takim świecie, uważaliśmy, że jest duopol, ale wygląda na to, że ten duopol się skończył, to znaczy, że tak naprawdę żadnej większości nie będą w stanie zbudować partie polityczne bez odwołania się do jakichś mniejszych partnerów. I w tej sytuacji PiS ma trochę, to trzeba powiedzieć ostrożnie, trochę łatwiej, bo jakaś prawicowa większość się konstytuuje, choć, jak powiedzieliśmy, No, bez Korony Polskiej nie ma tej większości, a Korona Polska jest poważnym wyzwaniem dla PiS-u. Większy problem wydaje się mieć premier, który takiej większości nawet z lewicą nie jest w stanie stworzyć.
1: No tak, tak. Znaczy ja myślę, że ten duopol, on się utrzymuje, natomiast on będzie stawał się bardziej złożony, to znaczy po prawej stronie będziemy mieli, no już mamy, nie tylko PiS, ale również Konfederację. One stanowią pewną taką całość ideowo-polityczną. No i z drugiej strony jest to środowisko obecnie rządzące, które możemy, nie wiem, nazwać jakoś liberalno-demokratyczne, lewicowo-liberalne. Także w takiej bardziej złożonej formule ta polaryzacja będzie funkcjonowała. Wyborcy się do tego przygotowują.

0: to jest za mało. I DK, można powiedzieć, że całość tej koalicji rządzącej idzie na skałę. Nie mają pomysłu, nie mają jakiegoś klucza do tej sytuacji. No to jest ciekawe, no szybko czas mija i te wybory będą wkrótce i tak jakby to dla nich się nic nie działo. Natomiast no, prawica ma duże poparcie sondażowe, no i idzie po władzę.
1: No oczywiście to się wydarzy w ciągu najbliższego roku, to jeszcze zobaczymy. Bardzo dziękuję profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Politolog był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w Radiu RMF24 u nas cały czas najważniejsze i najbardziej gorące informacje. Non stop, zostańcie z nami. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Jest godzina 9.30, jest Karol Płaczkiewicz i są najnowsze fakty.
1: Co najmniej 2 osoby zginęły, a 6 zostało rannych, w tym 16-latek po nocnym rosyjskim ataku rakietami na Kijów. Pociski uderzyły w co najmniej 2 rejony miasta, wywołując pożary magazynów i zaparkowanych ciężarówek. To już 6 atak rakietowy na ukraińską stolicę w lipcu. Rosjanie zaatakowali w nocy także Odessę, gdzie uszkodzona została placówka edukacyjna. Po 3 dniach wzrostu ceny ropy na światowych giełdach zaczęły spadać. Ceny w tej chwili oscylują w granicach 80 dolarów. Inwestorzy uważnie śledzą rozwój konfliktu między USA a Iranem oraz sytuację w cieśninie Ormuz. Mimo niewielkiej przeceny analitycy ostrzegają, że przedłużające się napięcia na Bliskim Wschodzie mogą zagrozić światowym dostawom surowców i negatywnie wpłynąć na gospodarkę.
2: Fakty, opinie, komentarze.
1: Ceny peletu ponownie rosną. Za tonę paliwa, którym ogrzewane jest blisko 450 tysięcy polskich domów, trzeba zapłacić już nawet 2100 zł. Czy rząd zwiększy podaż drewna, by zahamować wzrost cen peletu? Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska, zapytana w porannej rozmowie w RMF FM, kiedy będzie taniej, unikała jednoznacznej odpowiedzi.
3: I wyznaczyliśmy sobie 2 kierunki. Po pierwsze, poszukanie nowych rynków importu, bo prawda jest taka, że mamy ceny drewna skoczyły lata temu w Polsce najbardziej, kiedy mieliśmy zamknięty import z Białorusi, który jest zasadny, ale przez lata nie poszukano adekwatnych rynków do importu, które byłyby po podobnej cenie i jakości. Druga rzecz to jest postawienie na rozwój agropeletu. Też bardzo ważny kierunek. Produkcja peletu ze słomy,
4: do zimy będzie
3: siana.
4: Lepiej?
3: Taką produkcję można uruchomić bardzo szybko i teraz, tak jak powiedziałam, dużo zależy od tego, jak rozumiem, bo dzisiaj mamy i tak o 30% droższy niż w standardzie, ale o 30% tańszy niż zimą.
1: Tak mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Paulina Henning-Kloska. Całego wywiadu możecie posłuchać na naszym portalu rmf24.pl. A na koniec sport. Jednodniowa przerwa od mundialu, ale nie od piłki nożnej. Dziś walka o Super Puchar Polski. W rywalizacji o ten tytuł zmierzą się Lech Poznań i Górnik Zabrze. Ten mecz to oficjalne rozpoczęcie nowego sezonu i szansa na kolejny puchar, mówi Michał Gaszparik, trener Górnika.
5: Jest to mecz o trofeum i jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętali, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy się trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz. Tak się musi tutaj w Polsce traktować, bo ja na Słowacji byłem i nigdy nie miałem okazji zagrać Super Puchara, a myślę, że w tych lepszych ligach zawsze się grał, coś ten Super Puchara jest to zawsze takie wyjątkowe spotkanie.
1: Tyle szkoleniowiec zespołu ze Śląska. Początek meczu na Enea Stadionie w Poznaniu o 19:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz będziemy mówić o premierze, na którą czeka cały świat kina. Już jutro Odyseja trafi na ekrany i każdy będzie mógł sam sprawdzić, jak Christopher Nolan przeniósł do kina epopeję Homera. Opowieść o tułaczce króla Itaki. Chodzi oczywiście o wyspę, a nie o ten turystyczny...
1: Tomaszu, ja cię proszę.
0: U firmy turystycznej.
1: Wytłumacz szybko,
0: który
1: przypomnij.
0: Wiele lat wracał z wojny trojańskiej.
1: Wracał
0: o
1: z
0: niego
1: wojny
0: chodzi, oczywiście. Tak. I film widziała już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, o którym słyszeliście.
1: Tak,
0: już tutaj,
1: widziałam.
0: Która mnie już skrytykowała. Dziennikarka RMF FM, specjalistka od kultury.
1: Tak, Jaki jest ten film?
0: Poza tym, że na pewno długi, tak. Bo Nolan lubi długie filmy, a do tego Odyseja nie jest krótka.
1: Odyseja nie jest krótka. Moim zdaniem 2 godziny 52 minuty, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie prawie 3. Tak, prawie 3. Ale to nie jest najważniejsze, bo zawsze można wejść i wrócić. Z sali kinowej, w sensie na sekundkę, wiesz o co chodzi, kupić sobie kawę. Reżyser Christopher Nolan...
0: Ale
1: jak musisz, to wiesz, no, ktoś nie może wytrzymać 3 godzin. W każdym razie, to jest film dla tych, którzy umieją wysiedzieć w sali kinowej 3 godziny, chcą się dać wciągnąć w tę opowieść i lubią Christophera Nolana. Reżyser oparł swoją powieść na konstrukcji epopei Homera, nadał jej współczesny język, nadał jej współczesne emocje i problemy bliskie dzisiejszemu widzowi, to bez dwóch zdań. Wykorzystując historię Odysa i Penelopy, czyli kobiety, która wiernie czekała na ukochanego przez najpierw 10 lat wojny, a potem 10 lat jego tułaczki, w sumie 20, opowiedział nam o potędze miłości i to jest naprawdę film o miłości, o pamięci, o nadziei, o tym, jak wiele jesteśmy gotowi poświęcić dla tych, których kochamy. Matt Damon, który gra Odysa, i Anne Hathaway, która gra Penelope, stworzyli chyba jedne z najlepszych swoich ról w karierze, uwierzcie. Tom Holland, jako ich syn Telemach, świetnie łączy to, co w tej historii zostało rozerwane. I to jest jeden również, i co jest ważne, moim zdaniem, jeden z najbardziej antywojennych filmów, jakie widziałam.
0: A w jakim sensie jest antywojenny? Bo Homer taki bardzo antywojenny nie był.
1: No więc właśnie. Ale Nolan zawsze czyta wszystkie historie i przepuszcza przez swoją wrażliwość. I Nolan opowiada nam, bo musi trafić do widza dziś. No przecież nie może zekranizować epopei Homera, bo przecież to by
0: musieliby
1: się...
0: mówić...
1: Błagam cię, to by trwało 75 godzin
0: musieliby
1: i nikt by tego
0: mówić wierszem, dodajmy,
1: tak.
0: I do tego jeszcze nierymowanym, bo grecki się nie rymuje. No, to...
1: Nolan opowiada o traumie po doświadczeniach wojny i przemocy, o tym, jak trudno jest wrócić do dawnego życia po doświadczeniach, które zmieniają człowieka na zawsze. Przecież Odys był mądrym, wrażliwym człowiekiem, który jednocześnie był królem Itaki, ale był też żołnierzem wysłanym na wojnę trojańską. Wykorzystując... Znaczy, właściwie to jest też historia o tym, że trzeba pamiętać o tych, którzy zostali zabici, bo to jest forma sprawiedliwości w jakimś wymiarze. Scena strącenia głowy z posągu Ateny w tym filmie, w Troi, to jest symbol odrzucenia mądrości, odrzucenia rozsądku, odrzucenia wartości, a wykorzystując wątek konia trojańskiego jako oszustwa, Christopher Nolan właściwie wydobywa z tego mitu bardzo aktualne dziś pytanie. Gdzie się kończy nasz spryt, a gdzie zaczyna się przekroczenie moralnej granicy? I Nolan, tak jak mówiłam, nie ekranizuje, tylko luźno interpretuje Homera.
0: No dobrze, ale mówiło się też sporo, powiedzmy szczerze, była medialna awantura.
1: Tak? A chcesz powiedzieć o Helenie?
0: Chcę powiedzieć o postaci pięknej Heleny, która tu grana jest przez aktorkę czarnoskórą. No i oczywiście przeciwnicy mówili, jak to? Przecież to jest grecka epopeja. Oni wszyscy powinni być...
1: Tak.
0: Niebieskokimi blondynami, chociaż
1: tak,
0: Grecy
1: tylko,
0: to
1: że piękna Helena, którą gra Lupita Nyong'o u Nolana, przypomina raczej niewolnicę, kobietę uwięzioną w cudzych ambicjach i w cudzych konfliktach. Nie jest Helena w tej opowieści winowajczynią wojny trojańskiej, tylko jedną z pierwszych ofiar. Nie będę spoilerować, ale spójrzcie na twarz pięknej Heleny. Mocne kobiece postacie uzupełnia Charlize Theron, która jest zakochaną, beznadziejnie zakochaną w Odysie Kalipso. Chce go zatrzymać w tym swoim świecie bez powodzenia, ponieważ on przypomina sobie, że ma Penelopę. Bo karmiony lotosem przez Kalipso. I Samantha Morton, to jest świetna postać, potężna czarodziejka Kirke. Według relacji Nolana po jednej ze scen właśnie z udziałem Samanthy Morton ekipa zgotowała jej owację na stojąco i to jest naprawdę fajna rola i wróżę drugoplanowego Oscara nominację.
0: A powiedz mi jeszcze, bo oczywiście Nolan to jest mistrz obrazu.
1: Obrazu, tak. Jak wypada wizualnie. Spektakularne są zdjęcia realizowane wyłącznie tymi kamerami IMAX. Ich autorem jest, i tutaj podkreślmy, absolwent łódzkiej filmówki, operator, autor zdjęć Hoyte van Hoytema. On zresztą robił i do Oppenheimera, do 5 ostatnich chyba filmów Nolana. Zdjęcia kręcono w Grecji, w Maroku, we Włoszech, na Islandii, w Szkocji, na Saharze Zachodniej. Plenery są, słuchajcie, absolutnie nieziemskie. Bardzo surowa, bardzo epicka jest muzyka Ludwiga Goransona. Ja powiem szczerze, że momentami się tak poddałam tej muzyce, że ona w ogóle hipnotyzuje, przyprawia o dreszcze, sama staje się częścią podróży Odyseusza. I nie zniechęcajcie się, bo tak, żeby było jasne, to nie jest arcydzieło filmowe, moim zdaniem, to jest po prostu bardzo dobre, mądre kino. Pierwsza część się rozkręca powoli, więc się nie zniechęcajcie, bo nawet nie zauważycie, kiedy się, bo to jest, tak, jest tam taka scena wiru, to zresztą znana scena z mitologii, jak statek próbuje ten wir opłynąć, wracający Odyseusz z kompanami swoimi. Więc ten film was wkręci jak wir, on się rozkręca powoli, ale potem nawet nie zauważycie, kiedy to was porwie ta opowieść i już będziecie naprawdę w niej. W tej opowieści. Elementy układanki zaczną się uzupełniać i chociaż wiemy z mitologii, jak kończy się ta historia, no to będziecie kibicować. Zobaczycie, jak będziecie
2: mogli
1: kibicować.
2: Drudzy nie wiedzą. No dobrze, no
1: kibicujemy Odysowi, żeby wrócił do ukochanej Penelopy. Odyseja Christophera Nolana od jutra w kinach. Warto zobaczyć samemu, żeby, jak lubię powtarzać, mieć zdanie swoje, a nie cudze.
0: Właśnie, jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby zobaczyć, zachęcamy.
1: I dyskutować, możemy się kłócić. Może ktoś do mnie napisać, ej, proszę pani, albo ej, Kasiu, byłam na tej Odysei, co ty mówisz? Mnie się nie podobało, bo tylko argumenty poproszę.
0: Tak, i można zawsze powiedzieć, że przecież mógł nie wrócić. No nie mógł, bo Homer oczywiście powiedział, że wrócił.
1: Ale to jest film o potędze miłości.
0: Miłości, pamiętam. I pamiętajcie, Kasia tutaj powiedziała...
1: Że... Antywojenny film o potędze miłości.
0: I pamiętajcie, Kasia powiedziała, rozkręca się powoli. Można by tutaj zacytować pewien wiersz. Najpierw powoli, jak żółw ociężal, ruszyła maszyna po szynach ospal.
1: I tak jest z Odyseją Nolana.
0: No właśnie, i tak jest z Odyseją Nolana, a myśmy tutaj cytowali zupełnie inny wiersz. Ale też dobry. Może nie tak dobry jak Odysea. Jest dziś

To w Radiu RMF 24. Teraz najnowsze informacje dotyczące zmian w ukraińskim rządzie. Najprawdopodobniej dziś Ukraińska Rada Najwyższa będzie głosować nad wnioskiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy, donosi portal Ukraińska Prawda. Wczoraj Zełenski mówił, że Korecki, dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz, jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera. Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne, przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki po wszystkich konsultacjach jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy, mówił prezydent Ukrainy. Ukraińska Prawda przekazała też, że dotychczasowy minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow nie zostanie zgłoszony przez Zełenskiego na to stanowisko w nowym rządzie. Ma to być pokłosie konfliktu z Naczelnym Dowództwem Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Oleksandrem Syrskim oraz innymi dowódcami wojskowymi. To jest Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej, jeszcze bardziej gorących informacji. Już za chwilę nowe, kolejne fakty Radia RMF FM. A po faktach miejsce w tym studiu zajmie niezawodne Piotr Salak, który poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. Będzie między innymi rozmawiał na temat Odysei. Zostańcie z nami.

0: za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra. Mówi wam Tomasz Tertikowski. Piotr Salak już jest przygotowany. Za chwilę startuje z przedpołudniowym programem radia RMF24. Ale zanim Piotr zasiądzie w studia, w studiu, to najpierw fakty RMF FM o godzinie 10. A o godzinie 10 przygotowali je dla was Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
1: Minister klimatu i środowiska przekonuje w RMF FM. Program ETS zostanie złagodzony.
2: Posłuchajcie, co ma się zmienić.
1: Kolumbijczyk zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
2: O szczegóły zapytamy naszego dziennikarza.
1: Dziś w Poznaniu piłkarski super puchar. Lech kontra Górnik Zabrze.
2: W RMF FM mamy informacje dla kibiców.
1: Dojazd na stadion będzie utrudniony.
2: Program ETS zostanie złagodzony.
1: Zapewniała w porannej rozmowie RMF FM Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska.
2: Przypomnijmy, europejski system handlu emisjami to opłaty za emisję dwutlenku węgla, które wpływają na koszty produkcji energii.
1: W warszawskim studiu jest prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, co ma się zmienić?
0: Dzięki mniejszości blokującej, jaką zbudowała Polska, o czym jako pierwsi informowaliśmy w faktach, udało się uzyskać ustępstwa.
3: Bo dotychczas, kiedykolwiek podchodziliśmy do dyskusji na poziomie Brukseli o ETS, o emisjach, to mieliśmy do czynienia z zaostrzaniem przepisów.
0: Czyli
3: a my
0: tu nie
3: teraz
0: będzie zaostrzanie.
3: Pierwszy raz będziemy mieli do czynienia z łagodzeniem polityki.
0: Co się zatem zmieni?
3: Bezpłatne certyfikaty w dłuższej perspektywie, ale także pewne inne podejście do redukcji, uwzględniające bardziej też specyfikę krajów, poszczególnych krajów członkowskich, które mają różny poziom startu, uwarunkowań historycznych, ale też różne warunki klimatyczne.
0: Zbudowana już koalicja państw będzie też pracować nad zmianą programu ETS-2, zapewnia minister klimatu i środowiska.
1: Kolumbijczyk został zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau pod zarzutem propagowania nazizmu.
2: Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu. W faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Krzysztofie, co wydarzyło się w muzeum?
4: Muzealni strażnicy zatrzymali 34-letniego obcokrajowca, który podczas zwiedzania obozu pozował do zdjęć, wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia. Zdjęcia robił mu znajomy. Na miejsce wezwano patrol policji, który przejął Kolumbijczyka. Funkcjonariusze zabezpieczyli też telefon, którym wykonywano fotografie. Kolumbijczyk, zatrudniony w jednej z firm w Wielkopolsce, po przewiezieniu do oświęcimskiej komendy policji przyznał się do zarzutów i dobrowolnie poddał się karze. Musi zapłacić 2000 zł.
2: Jest przełom w sprawie śmierci młodego strażaka po bójce w remizie OSP w Białym Dunajcu koło Zakopanego.
1: Po niemal 2 latach domniemany sprawca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, informuje reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
5: Tragedia wydarzyła się w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku podczas zakrapianego alkoholem spotkania w remizie. W jego trakcie doszło do sprzeczki i bójki między strażakami. Niedługo potem rodzina znalazła nieprzytomnego Pawła niedaleko remizy. Młody strażak zmarł po kilku dniach w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Jak mówi rzecznik prokuratury, kluczowe dla sprawy okazały się ostatnie zeznania świadków i opinie biegłych, którzy uznali, że po ciosie kolegi Paweł przewrócił się i uderzył głową w betonowe podłoże, co doprowadziło do powstania krwiaka mózgu, który go zabił. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Mgła utrudnia podróże lotnicze. Ze względu na trudne warunki na lotnisku w podkrakowskich Balicach, do Pyrzowic w Śląskiem przekierowane zostały rejsy z Helsinek, Kopenhagi i Tel Awiwu.
2: Linie lotnicze zorganizują transport pasażerów do docelowego miejsca. Wcześniej z powodu ograniczonej widoczności rejs z Monastyru do Pyrzowic został przekierowany na lotnisko Chopina w Warszawie.
6: Tym żyje Poznań.
2: Ważna informacja dla kibiców wybierających się dziś na Super Puchar Polski.
1: Przypominamy, na stadionie w Poznaniu Lech zmierzy się z Górnikiem Zabrze.
2: No i z powodu wakacyjnych remontów torowisk tramwaje nie dojeżdżają w rejon stadionu, o czym przypomina reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Mimo remontów i wynikających z nich ograniczeń, wciąż najlepszym rozwiązaniem pozostaje komunikacja miejska. Tramwaje nie kursują od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego w kierunku stadionu, mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
8: Uczulamy wszystkich kibiców, żeby w miarę możliwości wcześniej po prostu na ten stadion się wybrać. Mogą być utrudnienia. Musimy się z tym liczyć, że to nie będzie w takim standardzie, na takim poziomie, jak to jest w momencie, kiedy mamy kilka linii tramwajowych, które dosyć często jeżdżą.
7: Można zatem dojechać do ronda Nowaka Jeziorańskiego i tam przesiąść się w komunikację zastępczą lub od razu wybrać się na stadion autobusem. Dojazd samochodem może być problematyczny, bo remonty torowisk wpływają również na organizację ruchu na ulicach prowadzących w okolice Arena stadionu.
1: Początek meczu o 19:00.
2: A najnowszy obraz faktów RMF FM już o 11:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Polecamy się. Dzień dobry, Radio RMF 24, 16 lipca, w czwartek. Piotr Salak, dzień dobry. Do 11:00 między innymi u nas sięgniemy głęboko do starożytności. Odyseja, wiadomo, ale także nowa pozycja na polskim rynku księgarskim o Homerze. To wszystko po godzinie 10:30. Oczywiście też nie uciekamy od teraźniejszości, czyli niepokoje wokół cieśniny Ormus i co dalej z cenami benzyny. Na razie program CPN na etapie analiz. Będzie też o Superpucharze. Zapraszamy. I hear the

przedpołudniowy program w Radiu RMF24. Teraz najnowsze informacje, ale nie z Afryki, tylko z Bliskiego Wschodu. Niestety, minionej nocy siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. Według komunikatu Centralnego Dowództwa Amerykańskiego celem ataków były centra dowodzenia, systemy obrony przeciwlotniczej, infrastruktura związana z atakami pociskami rakietowymi i dronami i obiekty służące do monitorowania wybrzeża. Amerykańskie dowództwo podkreśliło, że działania mają ograniczyć możliwości Iranu, jeśli chodzi o zagrażanie statkom handlowym, które przepływają przez cieśninę Ormus. Rzecznik dowództwa wojskowego irańskiej armii, Ibrahim Zolfakari, nazwał te działania, cytat, łamaniem prawa i zapowiedział, że nic nie zmusi Iranu do oddania kontroli nad cieśniną Ormus. Przestępcze Stany Zjednoczone nadal łamią prawo i podejmują działania mające na celu destabilizację regionu. Po raz kolejny podkreślamy, że pod żadnym pozorem i w żadnej formie nie pozwolimy Stanom Zjednoczonym jako obcemu państwu spoza regionu ingerować w cieśninę Ormus. Jest to nienaruszalna czerwona linia Iranu. Tak mówi przedstawiciel irańskiej armii, która w odpowiedzi na nocne uderzenie Amerykanów przeprowadziła kolejny atak dronowy. Tym razem m.in. na Bahrajn.

0: I kwadrans po godzinie 10. Płaczecie po Anglikach, czy może kibicujecie Messiemu i jego drużynie? Zostały tylko dwa mecze i mundial się skończy, a potem wraca ligowa piłka. Zaczyna się powoli rozkręcać sezon piłkarski. Zazwyczaj początkiem tego sezonu jest mecz o Superpuchar. Dzisiaj mecz o Superpuchar rzeczywiście. Superpuchar Polski, czyli Lech Poznań, mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski Górnik Zabrze. Początkowo miał być ten mecz rozgrywany we Wrocławiu. Odbędzie się dzisiaj, ale odbędzie się w Poznaniu. Docelowo mecz o Super Puchar Polski powinien odbywać się na jednym stadionie. Tak mówi w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym, z Cezarym Dziwiszkiem, sekretarz generalny PZPN, czyli Łukasz Wachowski.
1: Z perspektywy czasu potrzebne było to zamieszanie z Wrocławiem w ogóle?
2: Nie, znaczy ja bym tego nie rozpatrywał w kategorii zamieszania związanego z Wrocławem. Znaczy na pewno trzeba sobie jasno powiedzieć, że przez ostatnie 12 lat funkcjonowania tego meczu o Super Puchar nie wypracowaliśmy takiej formuły, która byłaby adekwatna do rangi tego spotkania. Ranga tego spotkania...
1: Czyli to nie jest docelowa, przepraszam, że wejdę w słowo. Miasto, że gospodarz mistrz Polski jest tym gospodarzem, czy planujecie przy tym zostać?
2: Proszę sobie prześledzić historycznie, jak wyglądały mecze o Super Puchar, jak sobie prześledzimy tą historię 12 lat, jakie były związane z tym problemy, najczęściej utyskiwanie na kalendarz, na termin rozegrania meczu, na brak nagród finansowych, na niską frekwencję, na brak zaangażowania po stronie klubów uczestniczących w Super Pucharze. Mieliśmy przecież różnego rodzaju sytuacje, kiedy kluby mówiły, nie zagramy najlepszymi zawodnikami, to nie jest dobry moment, my przygotowujemy się do rozgrywek europejskich pucharów i tak dalej. Ja patrzę na to absolutnie czysto technicznie i czysto z perspektywy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Te 12 lat na pewno to nie jest ten poziom i ta jakość i to wydarzenie, które powinno być. To znaczy Super Puchar powinien być meczem o podobnej estymie i o podejściu jak finał Pucharu Polski, gdzie naprawdę pracowaliśmy w fantastyczną jakość, jeśli chodzi o organizację. I teraz z punktu widzenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeżeli kluby mówią, chcielibyśmy większe nagrody finansowe, to ja mówię, jesteśmy w stanie to zrobić, ale musimy być organizatorem tego meczu. Musimy mieć wybrane jedno miejsce, które przez kilka lat stabilnie będzie gościło mistrza Polski z zdobywcy Pucharu Polski. Musimy mieć podpisane umowy długoletnie z partnerami, którzy będą finansowali jako sponsorzy, jako partnerzy tego meczu. Żeby to zrobić, no mecz nie może odbywać się jednego roku w Warszawie, drugiego roku w Gliwicach, trzeciego roku w Częstochowie i tak dalej, bo to nie buduje pewnego rodzaju stabilizacji, jakości. Jesteśmy po rozmowach ze sponsorami, wiemy czego oczekują, wiemy jaki mieliśmy pomysł i plan na tegoroczny ten Super Puchar, wiemy jakie możliwości finansowe chcieliśmy uzyskać i co chcieliśmy zaproponować klubom, gdyby ten mecz był rozgrywany na terenie, nazwijmy to neutralnym. Oczywiście wsłuchując się w głosy zarówno Lecha, jak i Górnika, uznaliśmy, że przecież tutaj nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób być w niepotrzebnym jakimś zwarciu i kontrze. I można powiedzieć tak trochę, wsłuchując się w ten głos klubu, po prostu powiedzieliśmy, okej, zagrajmy jeszcze raz. To u mistrza Polski nie ma z tym dużego problemu, ale na pewno wzorem nawet tego, co się dzieje w innych federacjach, w innych ligach, gdzie mecze o Super Puchar nazywany różnie, tak, czy to jest tarcza dobroczynności, czy jak my tam sobie nazwiemy, co do zasady takie mecze odbywają się raczej na stadionach neutralnych, czasami w innych krajach, gdzie próbuje się uatrakcyjniać dane rozgrywki na innych rynkach. Patrzmy na dobre przykłady i uważamy dalej w związku, że docelowo to jednak powinien być mecz organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej na neutralnym stadionie, jednym wybranym na kilka lat w Polsce i tam będziemy wtedy mogli to odpowiednio, mówiąc kolokwialnie, opakować, sprzedać pod kątem naszych pakietów sponsorskich, podzielić się tymi wpływami oczywiście z klubami, zbudować odpowiednią frekwencję, bo ten stadion na pewno to nie powinien być stadion na 5 czy na 10 tysięcy miejsc, tylko jednak to powinien być stadion duży, kilkudziesięciotysięczny i na pewno to będzie z korzyścią dla wszystkich i dla związku, i dla klubów uczestników.
1: Krótko mówiąc, stały termin Super Pucharu tylko wtedy, jak i stałe miejsce.
2: Dokładnie, dokładnie. Stałe miejsce, stały termin, odpowiednie przygotowanie, odpowiedni branding, cała ta organizacja tego wydarzenia, które można sobie fajnie kompaktowo zorganizować, z jakimś może dniem szerzej rozumianej piłki, jakimś turniejem dla dzieci, z jakimiś łączonymi atrakcjami, żeby to po prostu okres wakacyjny fajnie wpisało się w kalendarz imprez piłkarskich.
0: No to wiemy w takim razie, jak być powinno. A jak wyszło? A każdy może sobie to ocenić. Całą rozmowę Cezarego Dziwiszka z sekretarzem generalnym PZPN-u, z Łukaszem Wachowskim, oczywiście znajdziecie na portalu rmf24.pl. A pierwszy gwizdek w spotkaniu o Super Puchar Polski dzisiaj o 19:00.
3: Raz, dwa, trzy! Maj!

0: No i 10:30 na zegarach w Radiu RMF 24. Co to oznacza? Że czas najwyższy na fakty. Karol Płaczkiewicz razem z nami. Dzień dobry, Karol.
1: Zapraszam. Co najmniej 9 osób zginęło, a 21 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na obwód mikołajowski i obwód zaporoski na południu Ukrainy, poinformowały dziś rano lokalne władze. Według szefa administracji wojskowej obwodu zaporoskiego Iwana Fedorowa 7 osób zginęło w tym regionie, a 20 zostało rannych. W obwodzie zaporoskim doszło do 30 rosyjskich ataków powietrznych z użyciem ponad 680 dronów. Dwie osoby zginęły w obwodzie mikołajowskim, a jeden mężczyzna odniósł ciężkie obrażenia. Poinformował z kolei szef administracji wojskowej tego regionu Witalij Kim. Lekarze bez granic alarmują, że rosyjskie wojska regularnie atakują szpitale, karetki i personel medyczny w Ukrainie. Organizacja podkreśla, że ostrzały są zbyt częste i precyzyjne, by uznać je za przypadkowe. Według opublikowanego dzisiaj raportu o nazwie bezpiecznego miejsca, by lecieć już nie ma. Od początku pełnoskalowej wojny uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 2,5 tysiąca placówek medycznych. Skutkiem ataków jest coraz trudniejszy dostęp do leczenia, zwłaszcza w rejonach przyfrontowych, gdzie wielu pacjentów nie może otrzymać podstawowej pomocy medycznej. W faktach przenosimy się teraz do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami i burzami. Alerty drugiego stopnia przed upałami dotyczą 9 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych województwach temperatura może sięgnąć nawet 34 stopni. Na południu Polski obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 85 km na godzinę oraz lokalnie grad. Burze mogą występować dziś do godziny 20. Na koniec wracamy do tematu Pumy z województwa zachodniopomorskiego. Co prawda została ona schwytana, ale jej przygoda się nie kończy. Zwierzę trafiło do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, gdzie przebywa na kwarantannie. Drapieżny kot nie zostanie w poznańskim zoo. Jednak dopiero później dowiemy się, dokąd zwierzę trafi już na stałe.
2: Bardzo ważna jest odległość, bo było relatywnie niedaleko. Miejsce, które już mieliśmy technicznie przygotowane. Zwierzę trafia do nas na kwarantannę, więc na okres powiedzmy 30-40 dni, aczkolwiek to zależy od stanu zdrowotnego, czas pokaże, będziemy musieli przeprowadzić jakieś badania weterynaryjne. Na razie pewnie w miarę możliwości nieinwazyjne.
1: Tłumaczył Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 11, to jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Wiecie doskonale, że jutro wielka premiera Odysei Christophera Nolana. Mówiliśmy o tym jeszcze przed godziną 10, opowiadała o tym filmie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, ale to nie tylko jedyny element dotyczący czasów homeryckich, z którymi mamy do czynienia ostatnio, bo na polskim rynku pojawiła się książka zapowiadająca się fascynująco, nowa książka o Homerze profesora Marka Węcowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, historyka starożytności. Dużo o starożytności, dużo o tej książce, dużo w rozmowie z profesorem Węcowskim w Tygodniku Powszechnym, w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. I teraz właśnie porozmawiamy z dziennikarzem Tygodnika Powszechnego, Marek Rabi, razem z nami. Dzień dobry, panie Marku.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy my żyjemy w czasach homeryckich? Skąd takie nagłe zainteresowanie teraz tym wszystkim, co się działo wokół wojny trojańskiej i po wojnie trojańskiej?
1: Ja się w ogóle strasznie cieszę, że w paśmie radiowym możemy rozmawiać o Homerze, o Iliadzie, o Odysei. To jest fantastyczny moment, więc też bardzo Państwu dziękuję za zainteresowanie. Odpowiadając na Pańskie pytanie, czy my żyjemy w czasach homeryckich, muszę zacytować swojego rozmówcę i powiedzieć, że czasy homeryckie są zawsze. O. W tym sensie, że opowieść Homera to jest taka uniwersalna skrzynka, można by powiedzieć, w której zawarte są w pewnym sensie uniwersalne wątki, toposy ludzkiego życia. Jest to opowieść na tyle współczesna, że w zasadzie każda epoka historyczna potrafi znaleźć własne odczytanie eposów homeryckich, znaleźć własny klucz do nich. Podam tylko przykład, na który zresztą powołuje się Marek Węcowski w swojej książce. Historia opowiedziana w Iliadzie i Odysei. Na przykład w okresie średniowiecza bardzo często była interpretowana jako epos rycerski opowiadający o losach rycerzy, czyli odbijający, odzwierciedlający ówczesne stosunki społeczne i zainteresowanie ówczesnych elit, czyli stanu rycerskiego. Z kolei, gdybyśmy spojrzeli na oba te dzieła, i na Iliadę i Odyseję, to zobaczymy wyraźnie, że one w pewnym sensie, one oczywiście, warto je czytać razem, bo to jest opowieść o tym, jak się coś zaczyna i jak się coś skończy i dlaczego pewne rzeczy, jak się zaczną, to nie mogą się skończyć. To jest też bardzo uniwersalny przekaz, bardzo zresztą niepokojący i też zastanawiający. I też Marek Węcowski zwraca uwagę na to, że o ile na przykład Odyseja jest bardziej historią, która rezonuje w czasach pokoju, to Iliada jest bardziej opowieścią na czas wojny, albo w drugą stronę, w zależności od tego, na jakim etapie wojny, albo po której stronie jesteśmy w stanie się bardziej z danymi postaciami utożsamiać, bo możemy uznać, że naszymi bohaterami pozytywnymi w tej historii są atakujący Troje Achajowie, a możemy uznać, że właśnie to są szwarc charaktery tej opowieści, a bohaterami prawdziwymi są obrońcy, więc to właściwie każda strona konfliktu w każdym momencie może sobie po tę Iliadę sięgnąć i przeczytać i wyczytać z niej to, co będzie chciała.
0: I to jest też lektura na każdy etap życia, bo o ile Iliada opowiada o młodych w gruncie rzeczy ludziach, którzy idą na wojnę, o tyle Odyseja opowiada historię człowieka, który jest co najmniej w wieku średnim, bo to mija jednak 20 lat, prawda? W związku z tym ta lektura jest w gruncie rzeczy dla każdego.
1: Tak, no mi się tutaj od razu przypomina bardzo kąśliwa uwaga mojego profesora ze studiów, profesora Aleksandra Krawczuka, który się właśnie zawsze zastanawiał nad tymi zalotnikami w Odysei, którzy walczą o rękę Penelopy i jemu się tam nijak to nie spinało z opowieścią homeryską, próbując tam przyłożyć jakąś metrykę, ale żarty oczywiście na bok. Rzeczywiście, i to jestem bardzo ciekaw, bo jeszcze oczywiście nie widziałem filmu, ale wybiorę się na niego przy najbliższej nadarzającej się sposobności. Jestem bardzo ciekaw odczytu Nolana, jak on zinterpretuje postać Odysa, no bo tak jak mówi nam w rozmowie Marek Węcowski, Odyseusz nawet w Grecji starożytnej przez wiele pokoleń był patronem, synonimem kogoś, kto wyrusza w podróż na zachód, czyli wyrusza w nieznany. Przypomnijmy sobie, że ten świat grecki koncentruje się początkowo w basenie Morza Egejskiego, ale potem się rozlewa właściwie na cały basen Morza Śródziemnego, aż po Sycylię i dalej. I Odyseusz jest patronem tych, którzy ruszają w nieznane, trochę tak jak hiszpańscy konkwistadorzy kilkanaście stuleci później, żeby odkryć coś nieznanego i żeby odnieść sukces, żeby spełnić to naturalną potrzebę podboju, samorealizacji. A ten Odysk, który jest opowiedziany również w historii homeryckiej, to nie jest postać, która odnosi sukces. On oczywiście wraca, udaje mu się tam w końcu trafić, no ale na swoją Itakę, ale po drodze doprowadza, niechcący, ale doprowadza do śmierci wszystkich swoich towarzyszy podróży. Przyjeżdża na miejsce, dowiaduje się, że w zasadzie świat, który opuścił, już nie istnieje, że jego żona w zasadzie jest na granicy wydania się za mąż, że są tam jacyś zalotnicy, którzy są bliskimi jego niedawnych przyjaciół i on ich wszystkich, chcąc, nie chcąc, też musi pozabijać, więc to jest to postać wypalona, zniszczona. Tak jak mówił nam w rozmowie Marek Węcowski, no, to nie jest opowieść, to nie jest success story.
0: Do tego jeszcze fascynująca postać autora, bo tak to jest, tak to się ułożyło w naszej kulturze europejskiej, że w pewnym sensie każdy z nas uczy się czytać. Czytać w sensie rozumieć kulturę, uczestniczyć w kulturze od Iliady i od Odysei. Zresztą w starożytności właśnie na tych dziełach uczono czytać właśnie. Natomiast my dużo wiemy i znamy oczywiście te dzieła, ale nie wiemy mało, czy bardzo mało wiemy o samym autorze. O tym też rozumiem, opowiada profesor Węcowski.
1: Oczywiście, no to jest bardzo długa opowieść właściwie o obecności Homera. Tytuł Homer na nasze czasy nie znaczy, że to jest tylko koncentracja na tym, co Homer, przepraszam, przynosi tu i teraz, ale to jest też opowieść o tym, co Homer przynosił i co znaczył innym, dla innych pokoleń, dla innych ludzi, dla różnych kultur. Przepraszam bardzo. Natomiast rzeczywiście, co do samego Homera, co do samego jego istnienia, myślę, że to trzeba traktować wszystko, co o nim wiemy i co o nim myślimy, jako pewna myśl, pewien zbiór informacji, czy też przekonań ujęty w pewien cudzysłów. Dlatego, że no, specyfika świata greckiego, antycznego w ogóle miała to do siebie, że oni nie przykładali przesadnego znaczenia do praw autorskich. W ogóle czegoś takiego jak copyright świat starożytny nie znał. Wszyscy, którzy zajmują się badaniami tekstów greckich czy rzymskich, zderzają się prędzej czy później z tym, że w zasadzie każdy, kto dokonywał kopii jakiegoś pisma, czasem dodawał coś od siebie, nawet nie informując czytelników, że to są tylko i wyłącznie jego didaskalia, ale w pewnym sensie uważał się za uprawnionego do tego, żeby pewne rzeczy poprawić, udoskonalić. Więc to jakby my też nie do końca wiemy, na jakim etapie ta Iliada i Odyseja, te opowieści homeryckie się ukształtowały w obecnym czasie. Są pewne hipotezy, nie będę Państwa tutaj zanudzać danymi i hipotezami. To wszystko jest w książce, zresztą powiedziane w fantastyczny, taki zgoła nienaukowy sposób, bo to się czyta trochę jak kryminał. Natomiast no, my sami też na dobrą sprawę nie wiemy, czy Homer istniał, czy było ich dwóch, czy było ich wielu.
0: Otóż tak.
1: To jest coś, co było spisane, a jeśli było spisane, na jakim etapie. Wiemy, że wiele eposów w przeszłości rozwijało się niezależnie od kultury pisanej i to niekoniecznie w świecie antycznym, bo nawet jakbyśmy spojrzeli na fińską Kalewalę, to mamy dokładnie taką samą sytuację, czyli opowieść o jakiejś zamierzchłej przeszłości, która gdzieś jest osadzona w realiach historycznych, podobnie jak opowieści homeryckie, ale która jest przekazywana z ust do ust przez takich wędrownych poetów, śpiewaków, czyli właśnie takich aoidów, o których mówi tradycja starogrecka i do których niektórzy zaliczają samego Homera, jeśli on oczywiście istniał.
0: Marek Węcowski, historyk starożytności, rozmowa z autorem książki Homer w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Polecamy tę rozmowę, polecamy najnowszy numer Tygodnika Powszechnego. Marek Rabi, dziennikarz Tygodnika, razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, panie Marku, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się i polecamy oczywiście i Iliadę, i Odyseję do czytania, a do oglądania najnowszy film Christophera Nolana, premiera już jutro.

0: Radio RMF 24 i ważna informacja, którą otrzymujemy od stołecznej policji. Policjanci warszawscy zatrzymali w Bydgoszczy 23-letniego obywatela Ukrainy, który nawoływał do popełnienia przestępstwa oraz obrażał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Tak informuje Komenda Stołeczna. 23-latek usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek zgromadzenia. Tak przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Tak jak mówiłem, zero tolerancji dla agresji i nienawiści. Policja zawsze będzie reagować twardo i zdecydowanie, niezależnie od tego, kto jest sprawcą takich czynów. Tak skomentował te działania szef MSWiA, czyli Marcin Kierwiński. To wszystko na portalu X. Do faktów na naszej antenie niespełna 5 minut.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina 11, czas na wizytę w studiu faktów. Tam już czekają na nas Anna Wachowska i Tomasz Baryński.
1: Wypadek na trasie S6 w Zachodniopomorskiem.
2: A także na drodze krajowej 42 w Świętokrzyskiem.
1: Od ważnych informacji dla kierowców zaczynamy fakty.
2: Przed sądem stanie obywatel Ukrainy oskarżony o działalność dywersyjną w Polsce.
1: Grozi mu dożywocie.
2: Poza tym poprawa pogody ożywiła mazurskie porty.
3: No na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania.
1: Za chwilę też fakty kulturalne. RMF FM. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Dobre i Bielice dachował samochód osobowy.
2: Jezdnia w kierunku Koszalina jest zablokowana. Z utrudnieniami musicie się liczyć przez 3 godziny. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej nr 42 w Świętokrzyskiem.
1: W pobliżu Skarżyska Kamiennej zderzyły się 2 samochody osobowe z ciężarówką.
2: Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Starachowic oraz wjazd na trasę S7 w kierunku Krakowa.
4: Reporterzy RMF FM wiedzą więcej.
1: Dożywocie grozi Ukraińcowi Ilii K., który w Polsce usłyszał zarzuty dotyczące działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu.
2: Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej zakończył śledztwo wobec cudzoziemcy i wysłał do sądu akt oskarżenia w jego sprawie.
1: Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztofie, za co konkretnie będzie odpowiadał obywatel Ukrainy?
5: To w sumie 47 zarzutów. Po pierwsze, chodzi o udział w zorganizowanej grupie dywersyjno-sabotażowej, która miała działać na zlecenie obcego wywiadu. Po drugie, umieścił 50 napisów na budynkach i miejscach pamięci, a te napisy wychwalały UPA. Rozwieszał też czerwono-czarne flagi. Według śledczych jego celem było wywołanie niepokojów społecznych i pogłębianie polsko-ukraińskich antagonizmów. Ostatni zarzut dotyczy przygotowań do dywersji podczas zeszłorocznej defilady w Dniu Wojska Polskiego w Warszawie. Planował przelot dronem nad pojazdem, którym podczas parady miał jechać prezydent. Nie udało mu się jednak tej akcji przeprowadzić, bo został zatrzymany. Zlecenia otrzymywał przez komunikator internetowy, a z ustaleń prokuratury wynika, że jego główną motywacją była chęć zysku. Wynagrodzenie otrzymywał w kryptowalutach.
2: Prokuratura nie złoży ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM.
1: Śledczy mieli uznać, że wystąpienie ONA mogłoby skomplikować uzyskanie zgody na ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
2: Z tymi informacjami Tomasz Skory, dlaczego pomysł ponownego wniosku o ONA upadł?
6: Mimo że zwolennikiem złożenia wniosku był Waldemar Żurek, prokuratura wzięła pod uwagę możliwe skutki takiego działania. Minister mówił, że śledczy muszą wybrać, co robić.
7: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję.
6: Wzięto więc pod uwagę, że gdyby sąd, który najpierw taki wniosek odrzucił, wydał go później w drugim podejściu na żądanie ministra, to obrońcy Ziobry przed amerykańskim sądem mogliby zacząć twierdzić, że polskie sądownictwo podlega naciskom. To przekreślałoby szanse na ekstradycję i dlatego ponownego wniosku o wydanie ENA za Zbigniewem Ziobro nie będzie.
1: Poprawa pogody przyciągnęła na szlak Wielkich Jezior Mazurskich turystów.
2: W portach zrobiło się gwarno, a na jeziorach widać białe żagle.
8: Po 2 tygodniach takiego ciężkiego dla nas czasu przyjechali turyści na Mazury i widać uśmiechy na ich twarzach.
3: Z Lublina przyjechaliśmy tutaj.
9: Od kiedy na Mazurach?
3: W tym roku jesteśmy od tygodnia i niestety przeżyliśmy tą złą pogodę. No na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania. Mamy dzieci 3-letnie, 6-letnie.
9: I da się pływać.
3: I da się pływać bez problemu. Także są ponad tydzień już na jachcie i naprawdę super pomagają.
10: Robimy to tyle lat, to jest nasz 6. rejs już ogólnie rodzinny. Mhm. Nie tylko to.
9: Nie nudzi się?
10: Nie, absolutnie nie.
1: Naszą żółto-niebieską wioskę żeglarską w Mikołajkach odwiedził Piotr Bułakowski.
2: A w tej chwili w Mikołajkach przyjemne 23 stopnie i słońce.
1: Po południu termometry pokażą nawet 26 kresek.
2: A w faktach kulturalnych RMF FM o filmie I Play Rocky.
1: A zaprasza tak. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
11: Kasiu. Dzień dobry. To film o tym, jak młody Sylwester Stallone stał się legendą kina. Opowieść o biednym aktorze z wadą wymowy, który pisze scenariusz o bokserze. A gdy duże studio chce go kupić, ten stawia warunek. Tak, tylko jeśli zagram Rockiego. Równo 50 lat temu produkcja staje się hitem i dostaje Oscara za najlepszy film. Rolę Sylwestra Stallona gra Anthony Ippolito. Jest Rocky, którego wszyscy znamy i kochamy, i jest Sylwester Stallone, który dał tej roli wiele z siebie. Jest tu sporo elementów autobiograficznych, choć aktor nie był bokserem, nie pochodził z Filadelfii. Próbujemy opowiedzieć, gdzie kończy się Rocky, a gdzie zaczyna się Stallone. No właśnie pojawił się zwiastun I Play Rocky, kinowa premiera w listopadzie. Prawie 50 artystów wystąpiło. wystąpi na zaczynającym się dziś festiwalu Jarocin. Dziś między innymi koncert Kobiety Jarocina z Renatą Przemek, Anią Ortodoks i Anną Rusowicz. Kulminacją będzie niedzielny koncert Moja Krew, Twoja Krew. Muzycy wykonają utwory ze słynnego dokumentalnego filmu pod tym samym tytułem. W Nowej Zelandii ruszyły zdjęcia do nowego Władcy Pierścieni. I o tej nowej produkcji będę jeszcze dzisiaj mówić w naszych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w tej godzinie w Radiu RMF 24, między innymi o sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim, jak to, co się dzieje w polityce ukraińskiej, czyli konflikt szefa resortu obrony z głównodowodzącym armii, wpływa na działania wojskowe. O tym powie nam analityk wojskowy Jarosław Wolski.

0: 10 minut po godzinie 11, radio RMF 24 i zapowiadany teraz rzut oka na to, co się dzieje w Ukrainie. Przede wszystkim na to, co się dzieje w sytuacji frontowej w walkach z rosyjską agresją, ale nie tylko. Razem z nami analityk wojskowy Jarosław Wolski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Mówię o tym, że nie tylko przyjrzymy się sytuacji wojskowej, bo wydaje się, że to, co się dzieje w polityce ukraińskiej, może mieć znaczenie dla tego, co się na froncie dzieje. Tam potężny konflikt między szefem resortu obrony Michałem Fedorowem, a generałem głównodowodzącym sił ukraińskich, czyli Aleksandrem Syrskim. Doszło do zwolnienia Fedorowa. Pańskim zdaniem to zamieszanie polityczne, ono się może jakoś przełożyć na sytuację militarną?
1: No niestety tak, zawsze tego typu zamieszania przekładają się na sytuację militarną. Trzeba pamiętać o tym, że przy całym szacunku dla Ukraińców oni mieli szereg fatalnych strategicznych decyzji. Rozpoczęcie operacji ofensywy zaporowskiej w 2023 roku, jedna z większych porażek ukraińskich. Uporczywa obrona Bachmutu, która trwała zdaniem wszystkich komentatorów o pół roku za długo, a która spowodowała bardzo duże straty armii ukraińskiej. Specyficzne mikrozarządzanie, czyli próba zarządzania poszczególnymi batalionami z poziomu Kijowa. To wszystko powoduje, że armia ukraińska ma swoje bolączki. I teraz generał Syrski jest generałem twardym, jest generałem skutecznym, jest generałem, który zapobiegł posypaniu się na skutek dezercji armii ukraińskiej. Natomiast jest to też generał, który no, dowodzi w sposób dość krwawy, jeżeli chodzi o porządek i dyscyplinę, jeżeli chodzi o działania ofensywne. Nowy szef Ministerstwa Obrony, on wprowadził szereg bardzo dużych zmian dotyczących wdrażania innowacji, pozyskiwania sprzętu wojskowego. I te innowacje bardzo mocno naruszyły szereg interesów na Ukrainie. Różnych polityków, oligarchów, ludzi, którzy dorobili się milionów, miliardów hrywien na sprzęcie sprzedawanym do Ministerstwa Obrony Ukraińskiego. I to spowodowało, że wiele osób, wielu polityków, nie tylko, zaczęło delikatnie niechętnie patrzeć na ministra obrony, który zburzył po prostu część starych układów, który spowodował, że pewne nowe innowacje były wdrażane do sił zbrojnych Ukrainy, amunicja była kupowana taniej. I niestety to jest wyraz tej wewnętrznej polityki ukraińskiej i prawdopodobnie doraźnie decyzji politycznej Zełenskiego.
0: Na razie mamy sytuację taką, że Fedorow składa dymisję, może do tej dymisji zostaje zmuszony. Są protesty także w samym Kijowie z powodu tej decyzji. Syrski zostaje jako głównodowodzący sił ukraińskich. Ale porozmawiajmy, panie Jarosławie, o tym, co się dzieje na froncie. Wydawało się, że Ukraina jest blisko przełomów tej wojny. Przynajmniej tak się wydaje to z daleka, z punktu widzenia zachodniej Europy. Jak to wygląda z bliska, z punktu widzenia analitycznego? Czy rzeczywiście blisko jesteśmy jakiegoś przełomu w tym konflikcie, czy jednak nie?
1: Ukraińcom udało się skutecznie wyizolować Krym. Czyli przerwali większość logistyki rosyjskiej przechodzącej na Półwysep Krymski, w tym logistyki, czyli dostaw drogą morską przez Morze Azowskie. Udało się Ukrainie o ponad 3/4 zmniejszyć dostawy jakiegokolwiek zaopatrzenia na Krym. Powoduje, że mieszkańcy Krymu mają kilka niewesołych alternatyw. Pierwsza, najważniejsza jest taka, że muszą po prostu wyszedć ewakuacji z półwyspu. No i głównym problemem jest zaopatrzenie w wodę Krymu. Natomiast czy to jest przełom w tej wojnie? Nie, to nie jest przełom. To jest próba pokazania, że Rosja nie jest w stanie kontrolować Krymu, że nie będzie w stanie kontrolować Krymu. To jest próba wywołania niepokojów społecznych w Rosji. Natomiast Ukraina nie ma na razie możliwości siłowego odbicia Półwyspu Krymskiego. Do tego są po prostu potrzebni żołnierze, piechota zmechanizowana, czołgi, artyleria. Na razie chyba w większości dających się przewidzieć scenariuszy Ukraińcy nie będą mieli takich możliwości względem Krymu. Natomiast operacja blokady krymskiej, ona jest obecnie dość skuteczna, ale ona na skutek warunków atmosferycznych zostanie znacząco zredukowana na jesieni. Czyli silne wiatry i warunki atmosferyczne, deszcz, wiatr spowodują, że nie będzie możliwa aż taka kontrola akwenu morskiego za pomocą bezzałogowców. No i też utrudnione będzie zwalczanie linii zaopatrzeniowych przez korytarz Zapolski na Krym. Natomiast to jest jedyny duży sukces ukraiński obecnie, a co do reszty kierunków mamy mniej lub bardziej udaną defensywę i po prostu powstrzymywanie Rosjan.
0: To, co w tej chwili widzimy, to nasilone rosyjskie ataki na ukraińskie miasta. Te najnowsze dane mówią, że czerwiec był, no, chyba tak trzeba powiedzieć, rekordowy, jeśli chodzi o liczbę ofiar wśród cywilów, jeśli mówimy o wojnie na Ukrainie. Dlaczego Rosja w tym momencie akurat zaatakowała przede wszystkim cele cywilne z taką intensywnością, pańskim zdaniem?
1: Znaczy, jest to odpowiedź na ataki ukraińskie na rafinerie rosyjskie. To rozświeczyło Putina, rozświeczyło generalicję rosyjską, ponieważ ośmiesza Rosję. Co więcej, no, w istotny sposób szkodzi Rosji, zmniejsza możliwości rosyjskie, jeżeli chodzi o przetwórstwo węglowodorów, o możliwość zarabiania na eksporcie. No, Rosja jest de facto upokorzona, ponieważ zmuszona jest do importowania ropy z Indii i Kazachstanu, przetworzonych paliw. I to spowodowało odwet. Ten odwet idzie w miasta ukraińskie. Jest to zaplanowane działanie rosyjskie w ramach zemsty. Natomiast chyba dobrze, że idzie to w tym kierunku dla Ukraińców. Już tłumaczę, dlaczego tak jest. Ponieważ gdyby Rosjanie skupili się na niszczeniu ukraińskiej energetyki ponownie, przemysłu zbrojeniowego, miałoby to więcej sensu z punktu widzenia militarnego i paradoksalnie bardziej szkodziłoby państwu ukraińskiemu. Ataki odwetowe na ukraińskie miasta, na jakieś tam cele wybierane, byleby były w miastach, byleby coś zademonstrować, pokazać, wyglądają przerażająco, brzmią przerażająco, natomiast z punktu widzenia czysto militarnego, z punktu widzenia całego systemu odporności państwa, one są mniej groźne niż precyzyjne, celowane ataki na poszczególne obiekty związane z siłami zbrojnymi Ukrainy albo z przemysłem. Ten taki rosyjski odwet idzie nie tam, gdzie iść powinien. Rosjanie wtedy się dali się sprowokować i w historii, no, mieliśmy już takie przypadki, jak na przykład bitwa o Anglię w 1940 roku, gdzie też Hitler sprowokowany nalotami brytyjskimi zadecydował o niszczeniu miast brytyjskich. Nastąpiło to w ostatnim momencie, nie udało się zniszczyć lotnictwa brytyjskiego właśnie przez decyzję o kampanii bombardowań miast brytyjskich. Obecnie mamy sytuację, która, nie wysuwając za daleko idących analogii, jest troszeczkę podobna co do ogólnego kształtu. Czyli odwet rosyjski idzie za wszelką cenę w miasta, żeby zademonstrować Ukraińcom, że naloty na Moskwę nie będą bezkarne, że naloty na rafinerię nie będą bezkarne. A gdyby te siły i środki Rosjanie przeznaczyli na atakowanie celów związanych tylko z infrastrukturą militarną ukraińską, prawdopodobnie skutki generalnie dla państwa ukraińskiego byłyby dużo gorsze.
0: I jeszcze na koniec chciałem pana zapytać o koalicję antybalistyczną. Nie ma w niej Polski. Na ile pańskim zdaniem to jest bardziej inspiracja ukraińska? Na ile to jest nasza decyzja, pańskim zdaniem?
1: Myślę, że to akurat jest nieistotne. Najistotniejsze jest to, żeby wybrzmiała jasna rzecz. My nie potrzebujemy inicjatywy antybalistycznej, ponieważ to my jesteśmy inicjatywą antybalistyczną wschodniej flanki NATO. Polska zakupiła 8 baterii rakiet Patriot, zakupiła de facto 16 dywizjonów, gdybyśmy chcieli tak według nomenklatury sowieckiej się trzymać, czyli ogromną ilość wyrzutni rakiet. Zakupiliśmy najnowocześniejsze i najlepsze na świecie radary LTS-MD Ghost-Eye od Amerykanów. Zakupiliśmy ponad 800 pocisków PAK-3MC, ponad 800 pocisków GMT. Integrujemy w Patriocie własne radary, własne systemy dowodzenia, łączności, radiolinie, szyfrowanie polskie. Wpinamy do tego system NAREW z rakietami na licencji brytyjskiej, ale znacząco udoskonalonymi KAMR i MR, które będą produkowane w całości w Polsce. Budujemy trzecią najsilniejszą w NATO obronę przeciwrakietową, po amerykańskiej i niemieckiej. My nie potrzebujemy inicjatywy przeciwbalistycznej, która może czymś zaowocuje, może nie, będzie zajmować dekadę czasu albo i więcej. My potrzebujemy skutecznego rozwiązania na tu i teraz i rozwiązania, które budujemy od tak naprawdę zeszłej dekady. Będziemy mieli naprawdę bardzo dobrą, bardzo mocną obronę przeciwbalistyczną, bo to my jesteśmy tą antybalistyczną tarczą wschodu NATO, wschodniej flanki NATO. I myślę, że warto, żeby to wybrzmiało. Ta inicjatywa ma zerowy wpływ na siły zbrojne RP i tak naprawdę dającej się przewidzieć w perspektywie czasu, czyli do dekady, miałaby bliski zero wpływ na bezpieczeństwo Polski, a my potrzebujemy skutecznego rozwiązania tu i teraz. I takie rozwiązanie w zasadzie do 2032 roku powstanie.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, bardzo panu dziękuję za komentarz. Jarosław Wolski, przypomnę, był gościem radia RMF24. Pięknie dziękujemy. Radio RMF24.

24, czas najwyższy zajrzeć do Sejmu. Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej właśnie złożyła wniosek do Sejmowej Komisji Etyki. Wniosek o ukaranie prezesa PiS-u, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o jego słowa, które powiedział o policji. Te słowa, które padły podczas ostatnich obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Zgodnie z zapowiedzią jest wniosek do Komisji Etyki. Nie można tolerować chuligańskich zachowań posła, tak napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej na portalu X. O co chodzi? Chodzi o wypowiedź prezesa PiS-u z ubiegłego piątku po zdarzeniach na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Tam Kaczyński z grupą polityków PiS jak co miesiąc poszedł, żeby złożyć wieńce przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii smoleńskiej. No i na placu znajdowali się też protestujący. Niemal jak co miesiąc. Byli protestujący i była też policja. No i politycy PiS nie zostali dopuszczeni przez policjantów do pomnika. Tak się akurat to wszystko ułożyło i musieli złożyć wieńce w pewnej odległości od tegoż pomnika. Kaczyński, komentując samo zdarzenie, mówił, że zgromadzeni tam protestujący ludzie są, cytat, osłaniani, a politycy PiS są tutaj, znowu cytat, obrażani, atakowani łącznie z pogróżkami zabójstwa. No i jak dodał, policja ma obowiązek w takiej sytuacji interweniować, a nie interweniuje. No i za to Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej składa do Sejmowej Komisji Etyki wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. W Radiu RMF 24 za chwil kilka, czyli dokładnie za 5 minut, najnowsze fakty o 11.30, a po faktach zabiorę Was do Wrocławia.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 11.30, czas na fakty. Karol Płaczkiewicz.
1: Energetyka jądrowa i OZE mają być podstawą polskiej energetyki. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział dziś w Sejmie, że do 2040 roku polska energetyka ma opierać się przede wszystkim na elektrowniach jądrowych i odnawialnych źródłach energii. Rząd planuje rozwój morskich farm wiatrowych, fotowoltaiki oraz dużych magazynów energii. Jeszcze w tym roku do sieci ma popłynąć prąd z pierwszej farmy Baltic Power, a do 2030 roku moc polskich farm wiatrowych ma osiągnąć 6 gigawatów. A teraz w faktach informacja sprzed chwili. Ukraiński parlament powołał Serhija Koreckiego na stanowisko premiera. Do tego tematu wrócimy w faktach o 12. Tymczasem w Kijowie trwają protesty po dymisji ministra obrony Ukrainy. Tysiące osób wyszły na ulice ukraińskiej stolicy po decyzji o odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Protestujący domagali się jego powrotu oraz dymisji naczelnego dowódcy ukraińskiej armii generała Oleksandra Syrskiego. Fedorow był ceniony za walkę z korupcją i rozwój ukraińskich dronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski tłumaczył, że powodem zmiany jest konflikt między ministrem a dowódcami wojskowymi, którego nie udało się rozwiązać. Nowym ministrem obrony ma zostać obecny szef MSW Ihor Kłymanko. Przebieg procedury powołania sędziego może wystarczyć do podważenia jego niezawisłości i bezstronności, jeśli doszło do nieprawidłowości mogących wzbudzić wątpliwości co do wpływu innych władz na nominacje. Tak wynika z dwóch wyroków ogłoszonych dziś przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyroki w dwóch sprawach zapadły w odpowiedzi na pytania Polskiego Sądu Najwyższego dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Nieprawidłowości, których waga i charakter stwarzają ryzyko, że pozostałe władze, zwłaszcza władza wykonawcza, zagroziły prawidłowości skutku w postaci nominacji sędziego, mogą same w sobie wystarczyć do zakwestionowania niezawisłości i bezstronności sędziego powołanego w tym trybie, zdecydował Trybunał.
2: Fakty zza oceanu.
1: Dziś w nocy możliwy jest debiut Roberta Lewandowskiego w barwach nowego klubu. O 2.30 czasu polskiego mecz Chicago Fire kontra Vancouver Whitecaps. Jak słyszeliście w faktach, z niecierpliwością na występy Lewandowskiego w barwach strażaków czeka Polonia Amerykańska. A jak sam Robert zapatruje się na występy w MLS?
3: To jest inna liga, jest to inny typ trochę piłki nożnej albo patrzenia na piłkę nożną, że nie tylko bramki się liczą, ale też to, co się dzieje na boisku albo też i poza nim, więc oczywiście też będę na to otwarty. Moja głowa też będzie jakby patrzyła na to, jak to wygląda, jak to funkcjonuje i to też jest ciekawe doświadczenie. Będzie to też coś, co da mi pewnie kolejny punkt w moim rozwoju życiowym czy nawet piłkarskim. No.
1: Tak mówił Robert Lewandowski podczas swojej pierwszej konferencji prasowej w Chicago. Do tematu możliwego debiutu Polaka będziemy jeszcze wracać dziś w faktach.
2: Radio, muzyka, fakty.

0: Za 19 minut będzie 12, za 19 minut będzie południe. Teraz Wrocław w Radiu RMF 24. Jeszcze kilkanaście lat temu na Dodrze Wrocławskie kojarzyło się przede wszystkim z zaniedbanymi kamienicami, z brudnymi podwórkami, ale dzisiaj jest przykładem tego, jak sztuka może odmienić wizerunek całej dzielnicy. A wszystko, uwaga, za sprawą murali. W naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi, właśnie Wrocław i kolorowe na Dodrze. Razem z nami nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyna.
1: Dzień dobry, witam z Nadodrza.
0: No to powiedz, gdzie można zobaczyć te murale?
1: Właściwie bardzo, bardzo blisko centrum, bo na Dodrze leży tuż przy Starym Mieście, można się tam przespacerować z rynku. Na ścianach kamienic, na bramach i w podwórkach powstały dziesiątki murali. Trudno je zliczyć od ogromnych, kolorowych kompozycji widocznych już z daleka po takie kameralne prace ukryte w wąskich uliczkach. Tak jak powiedziałeś, to nie jest oczywisty cel dla turystów. Trzeba zapuścić się trochę w miasto, żeby odkryć te, można powiedzieć, niezwykłą galerię pod chmurką. Takim najbardziej znanym, rzucającym się w oczy muralem jest brama do Nadodrza. Ona się znajduje na takiej wielkiej ścianie przy Łokietka 3. Na muralu możemy zobaczyć całe osiedle przez dziurkę od klucza. Niedawno został odsłonięty po renowacji, także znów robi ogromne wrażenie, bo wcześniej już trochę zbladł, ale wiele dzieł jest, jak powiedziałam, poukrywanych. O tych kolorowych podwórkach wie wszystko Elżbieta Mirowska, przewodniczka po wrocławskich muralach. Zapytałam ją, czy ma jakieś perełki.
2: Tak, tak, mam absolutne perełki. To mamy na przykład świnka, która gra na harmonii i ona jest przy archiwum państwowym. I ta świnka jest taka szczęśliwa, ponieważ nie pójdzie do rzeźni, więc ona sobie gra na tej harmoszce, patrzy w nasze nadodrzańskie niebo i się uśmiecha. Potem drugi taki to jest mural ze Skąpcem i to Blue zrobił znowu na Cybulskiego 15. Jest facet, który ma oczka z okien. I on po prostu cały czas śpi na forsie, ale nie może zasnąć, bo on jest taki po prostu skąpy.
1: Każdy z tych murali jakąś historię przedstawia.
2: Oczywiście. Każdy z tych murali przedstawia jakąś historię. Teraz jak mówiłam o Blue, to od razu powiem, że ten mural ze Skąpcem, on nie jest jedynym muralem, który jest namalowany na ścianie tejże kamienicy, bo pod nim pani Anka Mierzejewska. Tam namalowała też taki mural Jesteś w porządku, jesteś taki po prostu, że wszyscy ludzie są w porządku. Tak?
1: Czyli super. Też przesłanie za tym.
2: Tak, jest przesłanie i to jest fantastyczne, że na jednej kamienicy mogą być dwa murale.
1: Czy turyści, a pewnie i mieszkańcy, którzy wędrują z panią od podwórka do podwórka, są zaskoczeni, że one mogą w taki sposób wyglądać, że to już nie są te szaro-bure podwórza, które znamy z przeszłości?
2: Znaczy, tak, oczywiście i na spacerach muralowych mam największą liczbę osób, no bo to jest takie bardzo ludyczne, bym powiedziała, tak? I w ogóle, żeby powiedzieć, dlaczego mural? No bo mural to jest tak, że artysta wychodzi do ludzi. To nie jest tak, że sztuka jest zamknięta tylko i wyłącznie w muzeach, bo nie każdy ma dostęp do tego muzeum, a to jest sztuka, która wychodzi. No i chciałam powiedzieć, że na Dodrze już nie jest takie, że tak powiem, straszne, że w ogóle gdzie diabeł nie może, tam mieszkańca Nadodrza posła. Nie, to jest już zupełnie inne osiedle. I mówię, to jest tak fajnie, jak człowiek idzie i patrzy, aha, tu to, taki obrazek, taki mural. No dla mnie to jest fantastyczne, no po prostu. I po prostu zapraszam, z całego serca zapraszam na te podwórka.
0: Martyna, ale powiedz jeszcze, czy mieszkańcy mogą brać i biorą w ogóle udział w tworzeniu tych obrazów na ścianach?
1: Zazwyczaj to robią artyści, ale czasami mieszkańcy również. Jest takie niezwykłe podwórko przy ulicy Roosevelta. Kiedy artysta przyszedł do mieszkańców z propozycją zapełnienia sztuką ścian, mieszkańcy podobno byli bardzo, bardzo sceptyczni, ale on się nie poddawiał, wiercił tą dziurę w brzuchu, rozmawiał, spotykał się z nimi. W końcu wpadł na pomysł, że to oni sami staną się bohaterami tych malowideł. Niemal wszystkie rodziny przyniosły mu swoje portrety. portrety na zdjęciach, a on przeniósł je na ścianę. Jest tam na przykład pan Zenon ze swoją rybką, jest pani Renia z ukochanym psem i zdjęciem rodziców. Są kibice Śląska Wrocław. No niesamowite miejsce z duszą. Co ciekawe, mieszkańcy kamienicy po drugiej stronie Roosevelta pozazdrościli sąsiadom i na ich podwórkach 2 lata później też zrobiło się kolorowo. Sami tym razem chwycili za pędzle, no i stała się magia. Kopie dzieł Van Gogha, Muchy, Klimta, Wyspiańskiego zdobią teraz ściany tego podwórza. Co najważniejsze, też nikt tych murali nie niszczy, a nawet gdyby spróbował ktoś podnieść pędzel lub farbę ze sprayem na dzieło, to okoliczni mieszkańcy pilnują tam porządku, często siedzą przed kamienicami, witają gości, którzy zwiedzają te miejsca. No jest to na pewno taki cudowny przykład na renowację sztuką. Dzięki temu, jak usłyszeliśmy, to na Dodrze stało się taką galerią pod gołym niebem, do której wstęp jest całkowicie bezpłatny, miejsce nieoczywiste, bo myślę, że nieodkryte nawet przez wielu mieszkańców Wrocławia. Ja zaliczyłam już kilka wycieczek tymi podwórzami, ale zachęcam do wyprawy z przewodnikiem. Pani Elżbieta, którą przed chwilą słyszeliście, organizuje taki darmowy spacer najbliższy 22 sierpnia. Zbiórka o 14 przy Archiwum Państwowym, także można to usłyszeć i zobaczyć przede wszystkim na własne oczy.
0: Polecamy taki letni wrocławski spacer. Martyna Czerwińska wprost z wrocławskiego Nadodrza. Bardzo dziękujemy, Martyna. Pozdrawiamy. 22 sierpnia, godzina 14 przy Archiwum Państwowym.

0: W Radiu RMF 24 jeszcze przed południem wrócimy do porannej rozmowy na naszej antenie i nasz w pewnym sensie wakacyjny cykl, czyli co z cenami peletu. Tak, rzeczywiście mówimy dużo na ten temat, ale sprawa jest poważna. O pelecie przede wszystkim rozmawiał Tomasz Terlikowski z Pauliną Henning-Kloską, czyli z szefową resortu klimatu i środowiska. Posłuchajmy, czy przedstawicielka rządu będzie w ogóle rozmawiała na ten temat z leśnikami, no i przede wszystkim dlaczego jest tak drogo.
1: Ja cały czas siedzę z leśnikami, cały czas siedzę przy stole z leśnikami, bo to oni kreują politykę gospodarczą lasów państwowych.
2: No ale zarzuty są takie, że jest za mało wycinki, że za mało drewna trafia, że efekt będzie taki, że będzie drożej i na rynku meblarskim, i na rynku peletu.
1: My realizujemy politykę pozyskiwania drewna w lasach państwowych zgodnie z 10-letnim planem, które obejmują nadleśnictwa i które pozwala pozyskiwać przyroda, bo to jest my, leśnicy, generalna dyrekcja musi też odtwarzać zasoby, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną. I dokładnie to leśnicy planują realizację.
2: Ale
1: pozyskanie, i teraz kluczowe, to są oczywiście kłamstwa. Pozyskanie drewna w ubiegłym roku zamknęło się na tym samym poziomie, na którym zamknęło się w roku 2023. Więc nie ograniczamy żadnego pozyskania drewna. Plany zawsze są niższe, bo mamy wiatrołomy, różne zdarzenia nadzwyczajne, które też zwiększają pozyskanie drewna w lesie, więc szacujemy, że w tym roku pozyskanie będzie na poziomie porównywalnym jak w ubiegłym roku, a w ubiegłym roku było na tożsamym, co w 2023.
2: Może...
1: I tu można pochylić się nad porządkami w lasach prywatnych, natomiast co do w ogóle ceny drewna, to ona jest niższa w stosunku do cen, które były, kiedy ja obejmowałam stery w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
2: Ale ceny peletu,
1: mimo inflacji,
2: oczywiście spadły w porównaniu do zimy, ale nadal są bardzo wysokie, wyższe niż w ubiegłym roku w lato i ludzie mówią, no mieliśmy mieć opłacalne źródło energii, płacimy dużo więcej.
1: To po kolei, bo odróżnimy drewno okrągłe, które jest pozyskiwane na produkcję, przetwarzanie, na produkcję mebli, okien, nie wiem, budowę domów i tak dalej.
2: Skupmy się teraz na
1: pelecie. Bo to jest pełnowartościowe okrągłe drewno. Natomiast pelet nie produkuje się z pełnowartościowego okrągłego drewna. Wtedy on musiałby być, bardzo wysoki. I dokładnie pelet produkuje się z odpadów, które daje przemysł drzewny, nie z pełnowartościowego drewna.
2: Pani minister, to nie zmienia faktu, że pelet, on jest drogi.
1: Produkcja peletu w ubiegłym roku, nawet dane GUS to potwierdzają, wzrosła o 24%.
2: To dlaczego jest drożej?
1: Mieliśmy bardzo strogą zimę. Rozumiem, że w związku z tym ludzie zatowarowują się też na zimę, obawiając się równie strogich mrogów. I tu trzeba pomyśleć, wczoraj mieliśmy spotkanie z ministrem Motyką, na pewno przestrzenią do dużego rozwoju. I myślę, że trzeba racjonalnie usiąść i zastanowić się, jak ten rozwój wesprzeć jako państwo. Jest produkcja agropeletu ze słomy, ze słonecznika, z tego typu elementów.
2: Czyli będzie wsparcie dla produkcji agropeletu, a będzie jakieś wsparcie dla ludzi ogrzewających mieszkania, domy peletem?
1: My dofinansowywaliśmy kotły. Teraz słyszę, że jest nawoływanie, by zaprzestać dopłat do kotłów, ale największym problemem jest przestawianie się ciepłownictwa. To są zupełnie inne wolumeny i od paru lat, i ja już uprzedzałam ciepłowników, że dojdzie do pewnego momentu, w którym podaż peletu będzie, czy biomasy leśnej będzie nieadekwatna do zapotrzebowania i należy się elektryfikować.
2: A może właśnie problemem jest fakt, że nie mogą teraz elektrociepłownie korzystać z tej trochę lepszej jakości drewna i muszą korzystać z peletu. Efekt jest taki, że pelet idzie do elektrociepłowni, a nie idzie do zwykłych obywateli.
1: Tak jak powiedziałam.
2: To jest wasze rozporządzenie, wiceministra klimatu i środowiska.
1: Jeżeli chodzi o pełnowartościowe drewno, tak, powiedzieliśmy, że nie można go spalać w piecach. To jest naturalne. I faktycznie jest tak, że to drewno pełnowartościowe trafia do produkcji, do przetwarzania, co zresztą było wyrażone w apelu tej pani, która zabierała głos w wiadomościach, w serwisie informacyjnym. Żeby było więcej drewna do przetwarzania tu w kraju. Zresztą zresztą też o 51% zmniejszył się import drewna, na przykład do Chin, co było naszym postulatem wyborczym. Więc to, tego drewna więcej ma zostawać w kraju. Produkcja płyty też się zwiększyła. Tego drewna więcej do przetwarzania i z tego powstaje więcej odpadu do produkcji paletu.
0: Paulina Heniklowska i Tomasz Terlikowski próbowali nam wytłumaczyć, dlaczego jest drogo, a nie jest tanio, jeśli chodzi o pelet. Wiecie już? No właśnie. Jeśli chodzi o fakty, to ja wiem na pewno, że będą za niespełna 5 minut, czyli punktualnie o godzinie 12:00.

0: Czas na fakty w samopołudnie. Ewa Kwaśna razem z nami. Zaczynajmy.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Niestety na początek tragiczne doniesienia z S6 w Zachodniopomorskiem. Dachował tam samochód, nie żyje 6-letnie dziecko. W faktach także polityczne komentarze po uchwale PiS-u w sprawie stowarzyszeń. Serhii Korecki nowym premierem Ukrainy. Jakie będą priorytety nowego rządu w Kijowie? O tym nasz dziennikarz. Super Puchar Polski pod znakiem sporów. Poznań areną nie tylko piłkarskich emocji. Sześcioletnie dziecko śmiertelną ofiarą wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Jak informowaliśmy już w faktach przed godziną, na wysokości miejscowości Stare Bielice dachował samochód osobowy. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Jezdnia w kierunku Koszalina jest zablokowana. To kuriozalna uchwała. Tak politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, mówią o wczorajszej decyzji swojej partii. Kierownictwo PiS-u postanowiło, że członkowie ugrupowania muszą zrezygnować z przynależności do wszelkich stowarzyszeń pod groźbą usunięcia z Prawa i Sprawiedliwości. Przenosimy się teraz do sejmowego studia RMF FM. Tam jest nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, co na temat tego ultimatum mówią członkowie stowarzyszenia byłego premiera?
2: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus twierdzą, że te zapowiedzi o usunięciu z PiS-u trzeba brać na poważnie, ale przynajmniej na razie nie zamierzają rezygnować ze swojej działalności pozapartyjnej.
3: Stowarzyszenie absolutnie nie koliduje ze statutem Prawa i Sprawiedliwości i także nie zamierzamy się wycofywać z działalności w tym stowarzyszeniu.
2: Mówił Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej przewidują jednak, że posłowie ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego w końcu się ugną.
4: Mateusz Morawiecki już wielokrotnie, jego środowisko polityczne udowodniło, że silni są, ale w gębie. Przychodzi co do czego i trzeba się postawić, to dość szybko uszy po sobie i chowają się pod ten płaszcz Jarosława Kaczyńskiego.
2: Tak twierdzi minister energii Miłosz Motyka. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają tydzień na podjęcie decyzji, czy chcą pozostać w PiS-ie.
1: Ukraina ma nowego premiera. Parlament w Kijowie powołał na to stanowisko Serhija Koreckiego. Wcześniej dotychczasowy prezes państwowego koncernu Naftohaz przedstawił deputowanym priorytety nowego rządu. Mówił o obronie, rozwoju gospodarczym i europejskiej integracji. Jego wystąpienia wysłuchał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, co jeszcze mówił Korecki?
5: Na początku przypomniał o swych sukcesach jako prezesa firm paliwowych. Następnie podał główne zadania, które chciałby postawić przed swoim gabinetem. Po pierwsze, to wsparcie sił zbrojnych i przemysłu obronnego. Po drugie, wsparcie społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na mieszkańców przyfrontowych terenów. Bardzo ważne będzie też przygotowanie do przetrwania zimy, wsparcie dla biznesu oraz efektywne wykorzystanie międzynarodowej pomocy. Korecki mówił też o aspiracjach Ukrainy.
6: Ukraina będzie członkiem Europejskiego Sojuzu.
5: Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. To jeden z konstytucyjnych priorytetów. To jest historyczna misja naszego pokolenia. Obiecuję, że rząd zrobi wszystko, co możliwe i konieczne, aby osiągnąć ten cel.
6: Na tym szlachu.
5: Co ciekawe, całe wystąpienie jeszcze wtedy kandydata na premiera przed deputowanymi trwało niespełna 7 minut.
7: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Nie skończył się jeszcze mundial, a polskie kluby już wracają do gry. Wieczorem w Poznaniu mecz o Super Puchar Polski Lech Poznań Górnik Zabrze, który znów wzbudza emocje niekoniecznie związane ze sportem. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, czego tym razem dotyczą kontrowersje?
8: Dzień dobry, te najświeższe nowych przepisów rodem z mundialu dotyczą sędziowania, na przykład sprawdzania żółtych kartek i rzutów rożnych w systemie VAR. O zmianach PZPN miał jednak poinformować kluby dopiero co, a to mocno skrytykował trener Lecha Poznań Niels Frederiksen. To kompletny brak szacunku ze strony federacji, żeby informować nas o tym dzień przed meczem? Wcześniej wiele emocji wzbudzała też lokalizacja meczu. PZPN długo forsował Wrocław, ale odpuścił po protestach klubów i fanów. Zdania jednak nie zmienił.
9: Uważamy dalej w związku, że docelowo to jednak powinien być mecz organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej na neutralnym stadionie, jednym wybranym na kilka lat w Polsce.
8: Powiedział w rozmowie ze mną sekretarz PZPN Łukasz Wachowski. Prezesa Związku Cezarego Kuleszy na meczu w ogóle nie będzie. Skorzystał z zaproszenia Gianniego Infantino na finał mundialu.
1: Mecz na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu o 19:00. Relacje w wieczornych faktach RMF FM. A ja już teraz zapraszam na fakty o 13:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Góry i kino. W największym skrócie, ale oczywiście nie razem. Najpierw wpadniemy do Zakopanego i powiemy o problemach zakopiańskich przewodników. Będzie też o nowej produkcji opowiadającej historię Sylwestra Stallone, ale także wrócimy i czekamy na ogłoszenie wyroku w sprawie sprawcy tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Ogłoszenie sądu spodziewane jest przed godziną 13:00. Przypomnę, prokuratura domaga się 20 lat bezwzględnego więzienia dla Łukasza Żaka.

0: 13 minut po godzinie 12. Teraz będzie o pieniądzach, o dużych pieniądzach. Wprost z Ministerstwa Finansów. Ogromne sumy, mówimy o ogromnych sumach rzeczywiście, nawet 120 miliardów złotych. Tyle wyniosła kwota nieprawidłowości dotyczących wydatkowania publicznych pieniędzy w latach 2020-2023, czyli zarządów poprzedników dzisiaj rządzących. Poinformował o tym przed momentem Andrzej Domański, czyli minister finansów. To jest wynik audytów prowadzonych przez resort finansów.
1: Audytem objętych zostało 167 podmiotów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, w tym m.in. 17 ministerstw, fundacje, stowarzyszenia. 177 audytów rozpoczęto, spośród nich 135 już się zakończyło. I łączna kwota stwierdzonych nieprawidłowości to 120 miliardów złotych, około 3% naszego PKB, więcej niż połowa tego, co wydajemy na rok w rok na bezpieczeństwo. I te audyty mają bardzo konkretne...
0: Tak mówi Andrzej Domański, wskazuje też, że w związku z tymi audytami do prokuratury złożono 250 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. 200 wszczętych przez prokuraturę postępowań, no i na kwotę 106 miliardów złotych. W tej chwili to jest łączna kwota zawiadomień, które zostały skierowane do prokuratury. Tak przekazuje szef resortu finansów. Tyle jeśli chodzi o kwestie finansów, o wielkich pieniądzach już mówiliśmy, tyle jeśli chodzi o krajową politykę, bo nie ma co ukrywać, że to też jest sprawa polityczna. Dużo mniej polityki za moment. Zabieram was za chwilę do Zakopanego.

0: 19 minut po godzinie 12, radio RMF 24. Zgodnie z zapowiedzią, teraz pod Saniuszki Giewon was zabieram, dlatego że polscy przewodnicy tatrzańscy mają poważny problem. Od początku roku nie mogą prowadzić swoich wycieczek, ale w słowackich górach, bo na przeszkodzie stanęło Stowarzyszenie Słowackich Przewodników, które z kolei nie wydaje odpowiednich zgód. No to wszystko nam musi wytłumaczyć Maciej Pałachicki, czyli nasz zakopiański reporter. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry.
0: Słyszymy się?
1: Tak, tak, słyszymy, tak, się. Ja słyszę doskonale.
0: Maciej, to powiedz, na czym polega problem?
1: No, wszystko jest spowodowane zmianami przepisów. Od nowego roku na Słowacji zgodę na pracę przewodników tatrzańskich nie wydają już okresne uchrady, czyli taki odpowiednik naszego Urzędu Marszałkowskiego, a scedowano to ten obowiązek właściwie, ale też i przywilej, na zrzeszenia przewodników słowackich. No i tutaj pojawił się problem, bo Słoweńska Asocjacja Chorskich Spiewodców od początku roku nie wydała ani jednej zgody na pracę polskiego przewodnika, dodajmy przewodnika trzeciej klasy, czyli tej najniższej, przewodnika tatrzańskiego, i w związku z tym nasi przewodnicy nie mogą prowadzić wycieczek w słowackich Tatrach, no i niestety nie mogą też zarabiać, no i nie mogą polscy turyści korzystać z tego typu atrakcji, czyli na przykład przejść przez Rysy z przewodnikiem, bo na Rysach kończy się możliwość i pracy ich przewodnika. Od początku roku ta asocjacja, o której wspominałem, nie przyjęła ani jednego wniosku. Mało tego, tych wniosków nie przyjmuje, nie wydaje w ogóle polskim przewodnikom. W związku z tym nikt nie może uzyskać zgody na pracę. No to rodzi bardzo poważne komplikacje, nie tylko dla przewodników, ale także dla turystów.
0: Ale rozumiem, że to jest pewnego rodzaju spór i ochrona własnego terytorium, finansowa ochrona własnego terytorium przez słowackich przewodników. Tak czytam ten spór. Dobrze to odczytuję, Maciek?
1: Tak to rzeczywiście wygląda, tylko problem polega na tym, że słowacki ustawodawca nie przyznał uznaniowości temu stowarzyszeniu przewodników. Oni po prostu powinni taki dokument wydać, ale nie chcą tego robić. Nie przyjmują wniosków. Nawet nie wydają wniosku, więc nie ma czego wypełnić. W związku z tym żaden polski przewodnik w tej chwili trzeciej klasy, tatrzański przewodnik trzeciej klasy, nie może zgodnie z prawem, z literą prawa pracować na Słowacji. No a to rodzi poważne komplikacje, no bo jeżeli taki przewodnik rzeczywiście znajdzie się ze swoimi klientami po słowackiej stronie na jakimś słowackim szlaku i zostanie na tym przyłapany, no to może zapłacić bardzo poważną karę finansową.
0: O jakiej my grupie ludzi mówimy? Jak dużo jest tych przewodników, polskich przewodników, którzy mają z tym problem?
1: To jest kilkuset aktywnych przewodników tatrzańskich. Mówię aktywnych, bo są też przewodnicy, którzy mają te uprawnienia trzeciej klasy, ale już nie prowadzą. Także to jest dosyć spora grupa. No i to jest ta grupa, która obsługuje przede wszystkim wycieczki te takie większe, czyli wycieczki szkolne, wycieczki gdzieś tam z zakładów pracy, czy większe grupy. To nie są ci przewodnicy drugiej czy pierwszej klasy, czy też przewodnicy wysokogórscy, którzy zabierają na trudne szlaki, czy nawet poza szlak jednego czy dwóch turystów. Nie, no to są właśnie ci, którzy jeżdżą z wycieczkami, chodzą z nimi do Morskiego Oka, chodzą z nimi do Doliny Kościeliskiej. Mogliby pokazać przepiękne słowackie Tatry, chociażby wodospady zimnej wody, czy wyjechać tak jak na naszą Gubałówkę, kolejką naziemną na Hrebienok, czyli Siodełko. No, nie mogą już tego robić, w związku z tym polscy turyści też nie bardzo mogą tutaj korzystać z tych słowackich, z tych atrakcji słowackich Tatr.
0: Ale Maciej, a jakie są przepisy, powiedz, jeżeli jadę z zorganizowaną grupą, jako nauczyciel chciałbym zorganizować wycieczkę szkolną, to rozumiem, że muszę wziąć i skorzystać z usług przewodnika, polskiego przewodnika tatrzańskiego, jeżeli chcę poprowadzić grupę w góry.
1: Dokładnie tak. Takie przepisy obowiązują po obu stronach.

0: słynny wypadek lawinowy pod Rysami, gdzie zginęła młodzież licealna z Tychów, w których no, nie było tego przewodnika i kończyło się to tragicznie. Więc ze względu na to bezpieczeństwo, przepisy wprowadzone już po tych wypadkach mówią o tym, że trzeba mieć przewodnika, jeżeli się prowadzi w góry grupę młodzieży szkolnej.
1: I jeszcze jedna sprawa, bo rozumiem, że Słowacy nie chcą wydawać polskim przewodnikom tych certyfikatów, powiedzmy. Natomiast jak to działa w drugą stronę? Czy polscy przewodnicy też muszą wydawać takie certyfikaty słowackim przewodnikom, którzy prowadzą grupy?
0: No właśnie, tutaj jest zupełnie odmiennie, bo w Polsce to nie przewodnicy decydują o tym, jacy przewodnicy z innych krajów mogą tutaj prowadzić grupy. Nie, to o tym decydują urzędy marszałkowskie, w związku z tym samorząd wojewódzki, i to nie ma nic wspólnego z przewodnikami. Więc tutaj u nas nie ma takiej bariery. Tu przewodnik słowacki dostaje jak gdyby od ręki takie zezwolenie.
1: I może prowadzić swoją grupę.
0: Natomiast polscy przewodnicy niestety od kilku miesięcy takiej możliwości nie mają, no bo to zostało zupełnie inaczej rozwiązane u naszych południowych sąsiadów i jak widać, no widocznie słowaccy przewodnicy, jak mówiłeś, nie chcą polskiej konkurencji.
1: No pewnie tak, pewnie do tego się to wszystko sprowadza. Dużo ludzi w górach w ogóle macie?
0: Dzisiaj się pojawiło już naprawdę dużo, bo tak pierwsza połowa lipca była jeszcze spokojna. Poznawaliśmy to chociażby po tym, że można było swobodnie przez miasto przejechać. Dzisiaj już tak swobodnie nie da się przejechać. Pojawiły się też kolejki do kolejki na Kasprowy. Pojawiły się kolejki na szlakach. Także no, można powiedzieć, że sezon letni rozpoczął się już na dobre.
1: A warunki w górach piękne?
0: Jest dzisiaj naprawdę cudownie, jest pięknie, po burzach i deszczu nie ma właściwie śladu, jest słonecznie, nawet dosyć ciepło, jak na Tatry, no więc nic tylko wędrować. Oczywiście patrząc w prognozy i rozsądnie, bo po południu mogą pojawić się jakieś przelotne opady deszczu, a nawet burze, więc na to trzeba na pewno zwrócić uwagę.
1: I o tym przypomina nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Pięknie dziękujemy, Maciej, i trochę zazdrościmy.
0: Dziękuję, do zobaczenia na szlaku.
1: No właśnie. No właśnie, tylko kiedy? 27 minut po godzinie 12, za 3 minutki u nas fakty oczywiście.

0: Czas najwyższy na fakty, 12.30 na zegarze. Karol Płaczkiewicz razem z nami.
1: Tak jest, zapraszam. Spięcie w Prawie i Sprawiedliwości po decyzji władz partii. Chodzi o stowarzyszenia Morawieckiego i Sasina. W PiS narasta spór po decyzji kierownictwa partii, które zobowiązało działaczy do rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną. Chodzi m.in. o organizacje związane z Mateuszem Morawieckim i Jackiem Sasinem. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że wybór jest prosty. Albo działalność w partii, albo w innej organizacji politycznej. Jacek Sasin zapowiedział zakończenie działalności swojego stowarzyszenia Po Pierwsze Polska. Mateusz Morawiecki z kolei nie zamierza jednak likwidować Rozwój Plus, które, jak stwierdził, ma być miejscem debaty o przyszłości Polski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają czas na decyzję do 23 lipca. W partii pojawiają się pytania, czy dalsza działalność Stowarzyszenia Morawieckiego może doprowadzić do jego konfliktu z władzami ugrupowania. Więcej o tym piszemy dla Was na naszym portalu rmf24.pl. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje przepisy w sprawie kwalifikacji wojskowej na przyszły rok. Od początku lutego do końca kwietnia 2027 roku potrwa kwalifikacja wojskowa. Wezwania dostaną przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2008 roku, czyli ci, którzy w tym roku osiągną pełnoletność. Przed komisjami staną też osoby z wcześniejszych roczników bez określonej kategorii zdolności do służby oraz część kobiet, m.in. po kierunkach ważnych dla wojska, takich jak medycyna czy psychologia. Podczas kwalifikacji sprawdzany będzie stan zdrowia i zdolność do ewentualnej służby. Obowiązkowe stawienie się przed komisją nie oznacza jednak automatycznego powołania do armii.
2: Sport w faktach RMF FM.
1: Rusza Speedway Euro Championship. Pierwszy z czterech planowanych finałów odbędzie się w Zielonej Górze 18 lipca, czyli w najbliższą sobotę. Na torze przy Wrocławskiej 69 zobaczymy śmietankę żużlowego świata. Międzynarodowe zawody wracają po latach do Winnego Grodu, mówi Piotr Szymański, przewodniczący Komisji Wyścigów Torowych FIM Europe.
3: Ostatni raz tutaj zawody chyba międzynarodowe to był w deszczu, chyba odwołany Puchar Klubowy Europejski i wcześniej Challenge, bardzo dawno temu. W związku z tym bardzo się cieszę, że wróciła ta impreza do Zielonej Góry w klas z historią żużla, która ma potencjał żużlowy, który jest tak naprawdę, jak tu się wjeżdża, to się czuje żużel. 6 zawodników z Grand Prix, kilku potencjalnych, naprawdę bardzo dobrych zawodników. Myślę, że warto przyjść na stadion, bo PIP całkowicie inaczej odczuwa wrażenie.
1: Zmienne warunki pogodowe w tym tygodniu jednak zmuszają organizatorów do nieustannego spoglądania w niebo i monitorowania sytuacji. Jeśli sobotnie zawody odbędą się w terminie, to rozpoczną się o 18.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 20 minut będzie 13, a my teraz do kina. No bo w sieci właśnie pojawił się zwiastun I Play Rocky, filmu o tym, jak powstawał film, Kasia?
1: Rocky.
0: No właśnie. Tak. Katarzyna Sabiechowska-Szuchta razem z nami. Czyli to będzie, rozumiem, filmowa historia o powstawaniu filmu. Trochę gonimy w piętkę, mam takie wrażenie.
1: Wiesz co, tylko, że ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego kino do tej pory jeszcze nie wykorzystało tej historii.
0: A, bo to jest taka historia.
1: Filmowa, posłuchaj, bo to nie będzie biografia Sylwestra Stallona.
0: No
1: to
0: właśnie.
1: Mówimy od początku. Nie będzie. Czym to będzie? Będzie to historia o tym, jak młody Stallone stał się legendą kina, bo była taka historia, że był biedny aktor, biedny w sensie finansowo. Nosił kosze z rybami, zamiatał przystanki, spał w różnych miejscach.
0: Czyli zaczynał,
1: a jeszcze czyścił klatki w zoo też. Miał wadę wymowy.
0: Aktor z wadą wymowy.
1: Tak.
0: To ryzykowne, powiem ci, zestawienie.
1: Tak. No trochę z wadą wymowy, trochę z paraliżem twarzy i napisał scenariusz o bokserze. Świetny scenariusz. I duże studio chciało kupić ten scenariusz, ale on postawił wtedy warunek. Ja to napisałem z serca w 3,5 dnia. I dam wam ten scenariusz i prawa do niego, jeśli ja zagram Rockiego. Oni mówią, nie no, przepraszam, spójrz na siebie, nie będziesz grał Rockiego, my sobie zatrudnimy jakąś gwiazdę Hollywood. I on mówi, nie. Ostatecznie kupuje to ktoś inny, daje mu zagrać. No i właściwie co? No kurczę, nie wiadomo co. I 76 rok, czyli dokładnie pół wieku temu, 50 lat temu, ta produkcja staje się hitem.
0: Oczywiście.
1: Ta historia o tym bokserze Rockim staje się hitem, ma 10 nominacji do Oscara, dostaje Oscara za najlepszy film i rolę Sylwestra Stallona w tym filmie I Play Rocky gra Anthony Ippolito. It's a dream of an opportunity as an actor. Dla aktora to jest po prostu wymarzona rola. To jest niesamowity, jedyny w swoim rodzaju człowiek. Niezwykle oryginalny i błyskotliwy. W swoim życiu Sylwester Stallone stworzył wiele wybitnych rzeczy, ale właśnie ten pierwszy projekt sprawił, że zrobiło się o nim głośno na całym świecie. Co więcej, sam go napisał. I ta możliwość uchwycenia zarówno jego jako scenarzysty, ale i ducha człowieka, który nie przestawał walczyć, mimo że cały świat mówił mu nie. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Móc wcielić się w taką postać, to jest wielki zaszczyt, tak mówi Anthony Ippolito. Jak sobie możecie go wygooglać, zobaczcie, jaki on jest podobny. On kiedyś grał w The Offer młodego Al Pacino i ma umiejętność niesamowitą dopasowywania się do ról, które gra. Zresztą umówmy się też, że Al Pacino jest trochę w typie urody Sylwestra Stallone, jeśli chodzi o tego człowieka z takimi dosyć dużymi, głęboko osadzonymi oczami, czarne włosy. I zwiastun jest w sieci, jak mówiłaś, a kinowa premiera I Play Rocky, to ważne, że to jest kinowa, nie streamingowa. W listopadzie.
0: No to już nie tak wcale długo, oczywiście. Ale wiesz co, oprócz tej zapowiedzi filmu o Rockim, pojawiły się też informacje, że w Nowej Zelandii już zaczęły się przygotowania do nowego Władcy Pierścieni, tak? Przecież mówiłaś o tym.
1: Tak, że będą, a teraz już się zaczęły, bo pojawiło się nagranie w sieci, to wszystko wiemy dzięki sieci, nagranie z planu polowania na Golluma, taki tytuł ma ten film. Akcja rozgrywać się będzie pomiędzy wydarzeniami z trylogii Hobbit i Władcy Pierścieni. No, jak ktoś zna tę historię,
0: to wie, jak się skończy.
1: Ale to tak samo jest ze spin-offami, nie wiem, Gwiezdnych Wojen na przykład, że coś jest pomiędzy drugą a trzecią częścią, no to jak znasz trzecią, to wiesz.
0: I to rozumiem, że Gollum będzie głównym bohaterem, tak?
1: Tak, to się skupi na pościgu za Gollumem, którego Gandalf i Aragorn spróbują odnaleźć, żeby on nie zdradził po prostu Sauronowi informacji o jedynym pierścieniu. Andy Serkis ponownie gra Golluma, ale też będzie reżyserem tego filmu. Do swoich ról wracają Sir Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo. Będzie młodsza wersja Aragorna, bo Viggo Mortensen, dobrze pamiętam, chyba grał. W każdym razie teraz będzie Jamie Dornan, bo pan Viggo powiedział, że nie, ja już dziękuję. W obsadzie są też Anya Taylor-Joy, Kate Winslet, Leo Udall. No i jest dokładna data premiery. Jakbyś chciał już mieć plan.
0: Tak, zapisasz sobie w kalendarzu.
1: 17 grudnia 2027.
0: Czyli już wiem, co mam robić. No dobrze, ale powiem ci szczerze, jestem przekonany, że to będzie wielki sukces.
1: Tak?
0: Bez względu na to, jak ten film się skończy. Same pejzaże, same z miejsca, to wiesz, jeżeli ktoś się kręci w Nowej Zelandii, wiem, że Nowa Zelandia zachwyciła wszystkich wielbicieli i Władców Pierścieni, i w ogóle trylogii filmowej,
1: tak,
0: i w ogóle samego Tolkiena. Rzeczywiście, całe pielgrzymki do Nowej Zelandii. No, trochę daleko, może my się wybierzemy kiedyś do Nowej Zelandii. Byłaś?
1: Ja bym zrobiła, akurat w Nowej Zelandii nie była i zrobiłabym tam plenerowe, mam taki pomysł, zrobiłabym tam plenerowe wydanie Radia RMF 24.
0: Brawo, brawo!
1: Piotr prowadziłby program, tak? A ja robiłabym te wszystkie filmowe od nogi.
0: Będziemy za chwilę nad tym pracować w takim razie. Kolejne wydanie i kolejne spotkanie z Kasią oczywiście w Nowej Zelandii, przepraszam, w Radiu RMF 24.

0: Za 9 minut będzie godzina 13. Za chwilę, dosłownie za moment, ogłoszenie wyroku w sprawie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Prokuratura chce 20 lat bezwzględnego więzienia dla Łukasza Żaka, który, przypomnę, we wrześniu 24 roku spowodował tragiczny wypadek samochodowy. Według opinii biegłych w chwili wypadku Żak był pijany i trzymał jeszcze telefon komórkowy, którym nagrywał swoją brawurową jazdę. Miał pędzić samochodem z prędkością 226 km na godzinę. Przypomnijmy, w tym miejscu na trasie łazienkowskiej, w ogóle na trasie łazienkowskiej w Warszawie, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W wyniku zderzenia Volkswagena, którego prowadził Żak, i Forda zginął 37-letni pasażer tegoż drugiego auta. Do szpitala trafiły trzy osoby z tego samochodu, w tym kierująca nim 37-letnia żona zmarłego mężczyzny i ich dzieci w wieku 4 i 8 lat. Ranna została także Paulina K., która jechała z Żakiem, tym Volkswagenem. Po wypadku na miejsce zdarzenia dojechali znajomi Łukasza Żaka i pomogli mu uciec z miejsca zdarzenia. Jego samego zatrzymano potem w Niemczech, w Lubece, na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wciąż czekamy na ogłoszenie tego wyroku. Ten wyrok miał być ogłoszony za kwadrans 13. Jeszcze tej decyzji sądu nie ma, ale natychmiast, jak tylko zostanie ogłoszona, zostaniecie poinformowani. Być może już w faktach. Fakty na naszej antenie za niespełna 7 minut.
1: Radio RMF 24.

0: Jest 13:00, czas na fakty. Ewa Kwaśna razem z nami.
1: Zapraszam. Polska i Francja przeciwko 10 krajom Unii Europejskiej w sprawie kontrowersyjnej umowy z Mercosur. Posłuchajcie, co ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli. Robert Lewandowski może dziś zadebiutować w Chicago Fire. Decyzja trenera tuż przed meczem, donosi nasz amerykański korespondent. W każdy wakacyjny czwartek w faktach RMF FM mówimy o miejscach, które warto odwiedzić. Za moment przeniesiemy się do Wrocławia na tor wyścigów konnych. Duże różnice zdań przed unijnym Trybunałem w sprawie budzącej kontrowersji umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Ameryki Południowej. Chodzi o wydanie opinii w sprawie zgodności z unijnymi traktatami umowy z krajami Mercosur. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, swoje stanowisko w TSUE przedstawiło w tej sprawie 12 państw. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to za różnica zdań i co ona w praktyce oznacza?
2: To oznacza, że spór o umowę z Mercosur przeniósł się z polityki na salę sądową i zapowiada się ostre starcie dwóch obozów. Po stronie Parlamentu Europejskiego, który kwestionuje sposób wdrożenia umowy, stanęły tylko Polska i Francja. Po drugiej stronie jest 10 państw, w tym Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Holandia i państwa skandynawskie. Od lat najwięksi zwolennicy Mercosur. Trybunał wyda wiążącą opinię, która rozstrzygnie, czy Komisja Europejska mogła zgodnie z prawem tymczasowo wdrożyć od 1 maja handlową część umowy. Na rozstrzygnięcie poczekamy jednak około 2 lat. Polska złożyła też własną skargę do TSUE, ale jak ustaliłam, dotąd nie przyłączyło się do niej żadne państwo.
1: A teraz uwaga kierowcy. Po kolizji dwóch samochodów osobowych są utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. W pobliżu węzła Pietrzykowice na jezdni w kierunku Wrocławia. Przejezdny jest tylko jeden pas. Awaria magistrali wodociągowej spowodowała utrudnienia dla kierowców w rejonie ulicy Marywilskiej w Warszawie. Przez awarię na ulicy Odlewniczej zapadła się jezdnia. Na miejscu pracują wodociągowcy. Kierowcy muszą jeździć wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W faktach teraz przenosimy się za ocean. Chicago Fire zmierzą się dzisiaj z Vancouver Whitecaps. To może być pierwszy mecz Roberta Lewandowskiego w jego nowym klubie. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest w Chicago. Pawle, trener podejmie decyzję na godziny przed meczem.
3: Dzień dobry. Tak, Tim Hotsey, dziennikarz sportowy z Chicago, zajmujący się klubem Chicago Fire, jest przekonany natomiast, że dziś Robert Lewandowski wejdzie na murawę. Myślę, że zagra. Nie wiem, ile minut spędzi na boisku, ale zaliczy swój debiut przeciwko swojemu byłemu koledze z drużyny, Thomasowi Millerowi, powiedział mi Hotsey, który jest podekscytowany przejściem Lewandowskiego do drużyny z Chicago. To największy piłkarz w historii naszego klubu. Na początku istnienia drużyny byli w niej znani polscy zawodnicy jak Robert Nowak, którzy odegrali ważną rolę, ale z czasem klub stracił więź z polską społecznością. Przejście Roberta to zmienia. Myślę, że wynosi Chicago Fire na poziom, na którym klub od dawna nie był. Szczerze mówiąc, to wciąż wydaje się nierealne. Być może dziś, kiedy najprawdopodobniej zadebiutuje, naprawdę do nas dotrze, że to się dzieje, ale myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim wszyscy to w pełni poczujemy, powiedział. Z Chicago Paweł Żuchowski.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Gdzie chodzą lokalsi? O to pytamy w każdy wakacyjny czwartek. Szukamy miejsc nieoczywistych, z dala od tłumu i turystycznego zgiełku. Jeśli chodzi o Wrocław, to na pewno tor wyścigów konnych Partynice. Na miejscu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, dlaczego to miejsce jest nieoczywiste?
5: Bo wielu kojarzy je tylko z gonitwami. Tymczasem, kiedy nie ma tu wyścigów koni, to ta zielona enklawa w centrum zatłoczonego, zakorkowanego osiedla służy miłośnikom sportu. Wokół toru jest utwardzona i oświetlona ponad 2-kilometrowa ścieżka dla biegaczy, rowerzystów czy miłośników maszerowania z kijkami, tak jak pani Marta.
6: Jest teraz to miejsce ogólnodostępne, bezpłatne, czynne praktycznie 24 godziny na dobę, więc życie naprawdę tutaj kwitnie.
5: Mówią, że to są płuca u Taszyna.
6: Tak, i takie zrównoważenie może wiecznie stojącej zakorkowanej ulicy Zwycięskiej, więc mi się tutaj bardzo dobrze żyje, mieszka.
5: To także jedno z moich ulubionych miejsc we Wrocławiu. Z toru wyścigów konnych Martyna Czerwińska.
1: Na ten tor właśnie wyścigów konnych zajrzymy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Cały czas trwa odczytywanie sentencji wyroku dla Łukasza Żaka, czyli sprawcy wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Ta lista zarzutów jest bardzo długa, stąd to odczytywanie trwa też długo, ale wciąż nie mamy jeszcze decyzji sądu. Przypomnę, prokuratura domaga się 20 lat bezwzględnego więzienia dla człowieka, który spowodował wypadek i uciekł potem z miejsca wypadku. W każdej chwili spodziewamy się tej informacji, podamy ją na pewno.

8 minut po godzinie 13. 20 lat bezwzględnego więzienia. Znamy już wyrok. Wyrok zapadł, tyle otrzymał Łukasz Żak, czyli sprawca wypadku na trasie łazienkowskiej z 2024 roku. Sprawca wypadku, przypomnę, w którym zginęła jedna osoba, 4 osoby zostały ranne. Prowadził samochód mimo bezwzględnego zakazu, który go dotyczył. Do tego trzymał też jeszcze telefon komórkowy, którym nagrywał swoją brawurową jazdę. Pędził po trasie łazienkowskiej z prędkością ponad 200 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 80 km na godzinę. Uderzył z całym impetem w tył samochodu, którym jechała spokojnie rodzina po trasie łazienkowskiej. W tym wyniku tego wypadku zginął człowiek, a cztery osoby zostały ranne. 20 lat dla Łukasza Żaka. Trwa w tej chwili odczytywanie wyroku, trwa odczytywanie sentencji tego wyroku, trwa odczytywanie uzasadnienia decyzji sędziego. Będziemy do tego wracać w Radiu RMF 24 jeszcze w tej godzinie. Radio RMF.

0: 13 minut po godzinie 13 w radiu RMF 24. Jeszcze chwilkę o Ukrainie i o sprawach ukraińskich. Tam duże zmiany. Krzysztof Zasada razem z nami. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry.
0: Duże zmiany, bo Ukraina ma po prostu nowego premiera.
1: Tak, po odejściu premiera Swierdenko bardzo szybko nastąpiła zmiana rządu i nowym premierem został Michajło Korecki. To jest dość ciekawa postać, jeśli chodzi o świat polityczny, bo tak naprawdę on wywodzi się ze świata biznesowego. Nie zrobił kariery w polityce. Od 20 lat pracuje w branży paliwowej, a swoją karierę w ogóle rozpoczął w latach 90. jeszcze, także w przedsiębiorstwach branżowych, ale pracował tam jako ochroniarz. Przeszedł tak naprawdę wszelkie szczeble kariery, aż do prezesa. Najpierw w 2022 roku w listopadzie UKNAFTY, czyli przedsiębiorstwa zajmującego się wydobyciem ropy na Ukrainie, a w 2025 roku został prezesem Naftogazu Ukraina, czyli no takiego odpowiednika polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa w Ukrainie. Jest to wielkie przedsiębiorstwo i on jako biznesmen, można powiedzieć, postawił na nogi te przedsiębiorstwa. Mimo wojny zaczęły przynosić zyski. Co więcej, no ma takie zasługi, zresztą pochwalił się nimi w swoim wystąpieniu bardzo krótkim przed deputowanymi Rady Najwyższej. Rozpoczął od tego, że jako prezes Naftogazu, a wcześniej UKNAFTY, zadbał o to, aby Ukraińcom nie zabrakło gazu i żeby przeżyli zimę, a jednym z priorytetów swojego rządu wyznaczył przygotowanie Ukrainy do bardzo ciężkiej zimy, która prawdopodobnie będzie czekała Ukrainę w związku z potężnymi zniszczeniami w dziedzinie energetyki, jeśli chodzi o elektrociepłownię elektrową.
0: A myślisz, że ta zmiana rządu, ona będzie miała jakieś znaczenie dla stosunków polsko-ukraińskich? Czy są jakieś sygnały płynące z Kijowa, właśnie też od nowego, ze strony nowego gabinetu, co do tego, żeby doprowadzić do jakiegoś ustabilizowania czy unormowania tych stosunków polsko-ukraińskich?
1: Nie padł w ogóle temat Polski. Jedyny międzynarodowy temat w takiej tej jego nowego
0: expose,
1: premiera.
0: Tak?
1: Pre-expose, jedyny temat międzynarodowy był taki, że będzie dbał o należyte i efektywne wykorzystywanie pomocy międzynarodowej oraz głównym zadaniem i priorytetem jego rządu będzie integracja Ukrainy z Unią Europejską. On powiedział, że to jest powinność pokoleniowa i on zrobi wszystko, co może i co jest konieczne, aby Ukraina weszła do Unii. To jedyne na razie deklaracje związane z kwestiami zewnętrznymi, zagranicznymi.
0: Krzysztof, ale to, co się dzieje, jeśli chodzi o zmianę premiera, czy o nominację dla nowego premiera, jeśli chodzi o rząd ukraiński, toczy się trochę w cieniu tego, co dzieje się na linii Ministerstwa Obrony, a głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy. Tutaj mamy potężny konflikt, no i dymisję wręcz szefa ukraińskiego.
1: Mamy potężny konflikt, ale w związku z zmianą premiera do dymisji podał się cały rząd. Natomiast przez ostatnie pół roku ministrem obrony był Michajło Fiodorow, który wprowadzał swoje reformy do armii. Też technokrata, taki człowiek myślący trochę innymi kategoriami niż żołnierze i armia i ta generalicja ukraińska, o której mówił, że oni tworzą sowiecką armię, a on chciał stworzyć armię europejską, zachodnią. Fiodorow nie został na stanowisku, bo został zdymisjonowany, natomiast to wywołało falę protestów dzisiaj na Ukrainie. Pierwszy raz widzę coś takiego, aby po dymisji ministra obrony ludzie wychodzili na ulicę w kilkunastu miastach. W Kijowie 2000 ludzi wyszło, we Lwowie około 1000 ludzi, w Iwano-Frankowsku, w Dnieprze, w Zaporożu. Ludzie wychodzili na ulicę, domagając się tego, by Fiodorow został ministrem obrony. Został ministrem obrony w nowym rządzie. Może to mieć troszeczkę związek z tym, że on miał trochę inne podejście do mobilizacji. On chciał uczłowieczyć trochę mobilizację i wezwania ludzi do wojska. Zarzucał generałom i syrskiemu, czyli naczelnemu dowódcy, że ci ludzie są łapani podstępem, że są oszukiwani, wysyłani na front jako mięso armatnie. Dlatego ludzie no, liczyli pewnie na to, że jeżeli ten proces i służba kontraktowa by się zmieniła, może by nie trafiło na nich, że pójdą na front. Być może tu chodzi o to poparcie dla niego, natomiast nadzwyczajne poparcie dla odchodzącego ministra pokazali Ukraińcy. Oczywiście skala nie jest tak wielka, no bo to nie są setki tysięcy ludzi, ale jednak jest to zauważalny proces, że nagle odchodzi minister i ludzie wychodzą na ulicę. Dzisiaj podczas posiedzenia Rady Najwyższej, gdy przemawiał w tym pre-expose Korecki, jedna z deputowanych postawiła kartonową tabliczkę na mównicy, właśnie wsparcie dla Fiodorowa. Przewodniczący Rady Najwyższej w ostrych słowach przywołał ją do porządku, aby zdjęła to i tyle. Widać, że problem jest i jest ten konflikt bardzo mocno zarysowany w świecie politycznym Ukrainy.
0: Fiodorow dostał też propozycję od Włodomyra Zełenskiego, żeby zostawił jego doradcą, ale odrzucił.
1: Jego nie interesują takie rzeczy. On też powiedział, że nie przyszedł po stanowisko ministra. On chciał reformować armię, miał swoje pomysły, natomiast miał też potężną i ma do tej pory potężną opozycję wśród generalicji.
0: Krzysztof Zasada o zmianach, o poważnych zmianach dotyczących tego, co się dzieje w Kijowie, polityczny przewrót w rządzie ukraińskim. My za moment zostawiamy już Ukrainę i wracamy do warszawskiego sądu. Przypomnę, 20 lat bezwzględnego więzienia dla Łukasza Żaka.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy. Najważniejsza informacja dnia. Łukasz Żak skazany na 20 lat bezwzględnego więzienia. O możliwość warunkowego zwolnienia będzie mógł się ubiegać najwcześniej po 15 latach odsiadki. Łukasz Żak, przypomnijmy, to jest człowiek winny wypadku na trasie łazienkowskiej. Wypadku, do jakiego doszło we wrześniu 2024 roku. Wtedy Żak, będąc pod wpływem alkoholu, pędził ponad 220 km na godzinę. Jednocześnie nagrywał z telefonem komórkowym swoją brawurową jazdę. Uderzył w tył samochodu, którym podróżowała rodzina po trasie łazienkowskiej. W wyniku wypadku zginął człowiek, zginął 37-latek, a trójka innych osób trafiła do szpitala, w tym dwójka dzieci. Cała rodzina dostanie też od Żaka odszkodowanie o łącznej wysokości 900 tysięcy złotych.
1: Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności. Na mocy artykułu 77 paragraf 2 kodeksu karnego uznaję, że może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności. Na mocy artykułu 42 paragraf 4 orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio. Na mocy artykułu 43a paragraf 2 orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej w kwocie 10 tysięcy złotych. Na mocy artykułu 46 paragraf 1 kodeksu karnego orzeka od niego tytułem zadośćuczynienia za krzywdy na rzecz Eweliny Płatek, Julii, Jakuba Płatek 300 tysięcy złotych dla każdej z tych osób, a dla Pauliny Konstanty 150 tysięcy złotych.
0: Tak mówił sędzia Maciej Mitera z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Jeszcze głos sędziego, który odniósł się do zachowania Łukasza Żaka na sali sądowej.
1: Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Myślę, że wydałem tutaj orzeczenie sprawiedliwe i jeszcze raz podkreślę, to nie jest wina mediów. Naprawdę, to nie jest tu zapotrzebowanie medialne. Panie Żak, dlaczego ta kara? Nie chcę już, żeby były Julię, Jakuby, Pauliny, Anię, Kasię na drodze. I uważam, że tylko ta

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 13.30, czas na fakty. Karol Płaczkiewicz.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Do tragedii, przypomnę, doszło we wrześniu 2024 roku. W wyniku zdarzenia Volkswagena i Forda zginął 37-letni pasażer, a 4 osoby, w tym 2 dzieci, zostały ranne. Według ustaleń śledczych Żak prowadził auto pod wpływem alkoholu i nagrywał swoją jazdę telefonem komórkowym. Oprócz wyroku więzienia dostał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Cała rodzina dostanie odszkodowanie o łącznej kwocie 900 tysięcy złotych.
2: Na mocy artykułu 43a, paragraf 2, orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej w kwocie 10 tysięcy złotych. Na mocy artykułu 46, paragraf 1 kodeksu karnego, orzeka od niego tytułem zadośćuczynienia za krzywdy na rzecz Eweliny Płatek, Julii, Jakuba Płatek 300 tysięcy złotych dla każdej z tych osób, a dla Pauliny Konstanty 150 tysięcy złotych.
1: Mówił sędzia Maciej Mitera z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Wyrok jest nieprawomocny. Skazany może się ubiegać o warunkowe zwolnienie z więzienia po 15 latach. Ten temat wróci w faktach o 14.
3: Fakty ze Świętokrzyskiego.
1: W szpitalu Świętego Leona w Opatowie otwarto nowy zakład opiekuńczo-leczniczy z 28 dodatkowymi łóżkami. Dzięki temu liczba miejsc wzrosła z 30 do 58, co ma skrócić czas oczekiwania na przyjęcie, który dotąd wynosił nawet pół roku. Inwestycja kosztowała 12 milionów złotych, z czego ponad 9 milionów pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwsi pacjenci trafią na oddział w przyszłym tygodniu. Placówka zapewni całodobową opiekę, rehabilitację i wsparcie osobom wymagającym długoterminowego leczenia. A teraz w faktach przenosimy się do województwa małopolskiego. Znamy dane rekrutacji na najstarszą polską uczelnię, czyli Uniwersytet Jagielloński. Najwięcej chętnych zgłosiło się na prawo. W systemie zarejestrowano 42 077 zgłoszeń od 23 401 kandydatów. To odpowiednio o blisko 33% i 29% więcej niż rok temu.
4: Zanotowaliśmy rekordowe liczby. Oczywiście są one związane z ilością maturzystów, którzy podeszli do tegorocznego egzaminu maturalnego. Natomiast mówimy o pewnych rekordach w kontekście ostatnich kilku lat rekrutacyjnych. Zanotowaliśmy ponad 42 tysiące zgłoszeń, które zostały to dokonane przez ponad 23 tysiące kandydatów. Patrząc na lata poprzednie, to mamy tutaj ponad 10 tysięcy zgłoszeń więcej niż w roku poprzednim, no i ponad 5 tysięcy kandydatów więcej. Także wydaje się, że możemy mówić o dużym sukcesie.
1: Wyjaśnia Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyniki rekrutacji kandydaci poznają jutro.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24, popołudniowy program w czwartek 16 lipca, wakacyjny czwartek. A jak każdy wakacyjny czwartek, to mamy podpowiedzi dla Was. Podpowiadamy oczywiście, gdzie można spędzić czas z dala od zgiełku miasta i turystycznych, obleganych zazwyczaj teraz. Powiedzmy po prostu, gdzie chodzą lokalsi. Gdzie chodzą lokalsi we Wrocławiu, jak się okazuje, na tor wyścigów konnych w Partynicach. I tam pojechała z mikrofonem nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
1: Nogi mają być tylko podtrzymaniem, a ty masz iść na kijach. I czym mocniej będziesz szła na kijach, tym będzie lepszy Nordic Walking.
2: Jesteśmy na Partynicach. Jak się idzie?
3: Ja przyznam szczerze, jestem tutaj drugi raz. Pierwszy raz przyjechałam tutaj jakieś 3 tygodnie temu. Byłam właśnie zdziwiona, że tu jest teren dookoła, który można świetnie wykorzystać na aktywność. Zaskoczyła mnie też infrastruktura, czyli właśnie siłownia, czyli wszelkiego rodzaju sklepy, gdzie można kupić coś do picia. No na pewno miejsce, które od tamtej pory odwiedzam przynajmniej raz w tygodniu. No a teraz z racji treningów pewnie będzie częściej.
2: Przyjemnie się tutaj trenuje?
4: Bardzo przyjemnie. Jest to taka ostoja, zawsze była. Ja z torem jestem bardzo długo związana. Początkowo z 18 roku życia, więc ponad 20 lat.
2: To miejsce w tym czasie się bardzo zmieniło.
4: Bardzo. Początkowo było tu tylko jeździectwo i właśnie tak się związałam. A później po zmianie władz bardzo się rozwinęło. Jest teraz to miejsce ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Bezpłatne, czynne, praktycznie 24 godziny na dobę. To świadczy o tym, między innymi właśnie ścieżka, na której się znajdujemy, na której można jeździć na rowerze, spacerować, biegać. Zeszłoroczny projekt, który z budżetu obywatelskiego udało się dopiąć, czyli siłownia kalistyniczna, i jak widać jest zapełniona i młodzieżą, i osobami starszymi trenującymi, więc życie naprawdę tutaj kwitnie i dla tej części Wrocławia, dla południa, no to widać, że jest cały czas ruch.
2: W końcu tu mamy wrażenie, jest czym oddychać, jest przestrzeń przede wszystkim ogromna, patrzę w dal i daleko, daleko są dopiero pierwsze drzewa.
4: Tak, i takie zrównoważenie może wiecznie stojącej, zakorkowanej ulicy Zwycięskiej. Ale ten teren jest bardzo specyficzny, ja go bardzo sobie cenię za kontakt właśnie z naturą. Nie wiem, na ile osoby, które tutaj przybywają, zauważają, to już stad saren nie ma, bo ze względu na bezpieczeństwo dla koni zostały odłowione, wywiezione. W zeszłym roku jeszcze tutaj szalały stada dzików, mieliśmy rodzinkę lisów, są też sowy w okolicy hali, więc jak ktoś jest taki czujny i naprawdę zauważa tą przyrodę, to miejsce ma wiele do zaoferowania.
2: Pani idzie na spacer?
5: Ja na spacer, ale też tu biegam. Tak, też tu biegam.
2: Tak sobie myślę, że chyba dużo przyjemniej się tu biega niż na ulicy. To jest taka zielona enklawa na południu Wrocławia.
5: Tak. Rzeczywiście i wie pani co, ja mieszkam całkiem niedaleko i powiem pani szczerze, ja się od 3 lata temu zorientowałam, że tu po prostu zrobiono bite ścieżki, tak? Bo zawsze można było chodzić tutaj dookoła wyścigów, ale to były po prostu chaszcze, a te bite ścieżki są. I w ogóle oświetlili to niedawno i można do 22 w świetle reflektorów, naprawdę jest bardzo jasno, jest całkiem bezpiecznie, także no, naprawdę jest super. Także no, to jest taki właściwie, można powiedzieć, park dla Otaszyna.
2: A tu można się poczuć prawie jak na wsi.
5: Tak, i tu jest też, wie pani, inny klimat, bo tu często jest tak, że tam jest ten skwar, a tutaj zwłaszcza przy tych terenach wodnych jest po prostu i więcej wiatru, i jest tak świeżo, chłodno, także naprawdę polecam. No, kiedyś można było na łódeczkach nawet popływać, ale już nie ma. No, dużo rzeczy ja sama, powiem szczerze, nie odkryłam jeszcze, tak? Ale no, polecam.
2: Państwo często korzystacie tutaj z Partynic?
6: Tak, dosyć często. Mieszkamy niedaleko, więc na spacerki wybieramy się właśnie tutaj. Cisza, spokój, zielono, jest fajne miejsce do spacerowania, jest też dosyć duży obszar, więc ten spacerek jest dłuższy.
2: Ile robicie kilometrów? Kółko wokół toru?
6: Staramy się takie 12 tysięcy kroków, więc myślę, że dzisiaj będzie tyle.
2: Niektórzy mówią, że tutaj jest taki angielski, nietypowy klimat.
7: Może coś w tym jest. Przy wyścigach konnych faktycznie ludzie przebierają się w takie stroje i może to nawiązywać do stylu angielskiego. A jeśli chodzi o samo miejsce, tak, na pewno fajnie, że jest i jest tutaj fajnie zielono, jest mało ludzi zazwyczaj i w związku z tym fajnie można pospacerować i trochę odpocząć od tego miejskiego zgiełku, tak.
2: Mówią o tym miejscu zielone płuca Ołtaszyna.
7: Zgodziłbym się. No, biorąc pod uwagę takie duże miasto jak Wrocław, to jednak ta zieleń jest super istotna i faktycznie ona mocno wycisza. Dzięki temu można trochę naładować baterie w trochę inny sposób i na tą godzinę czy dwie możemy się odciąć od tych wszystkich samochodów, od tych telefonów itd. itd.
1: No my tu ćwiczymy przez cały rok, czyli nie bez względu na pogodę, jak śnieg czy deszcz, to też ćwiczymy, więc widzimy tych osób, no nie boję się powiedzieć, że tysiące.
2: Trzyma pan w ręku kiki Nordic Walking i rozumiem, że idzie na trening?
1: Tak, ja jestem instruktorem, prowadzę zajęcia, grupa już poszła całe kółko, a ja zostałem z początkującą osobą.
2: No to życzę powodzenia. Proszę oddychać tym świeższym na pewno niż tam powietrzem.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Zapraszamy oczywiście serdecznie do Partynic we Wrocławiu. Miejsce magiczne, miejsce, które wybierają lokalsi.

0: 11 minut zostało do godziny 14 w Radiu RMF 24 w programie popołudniowym. Wracamy do wyroku, który dzisiaj ogłosił sąd w Warszawie. Przypomnijmy, 20 lat bezwzględnego więzienia dla Łukasza Żaka, dla sprawcy wypadku na trasie łazienkowskiej z września 2024 roku. Człowieka, który pędził ulicami Warszawy ponad 220 km na godzinę, będąc pod wpływem alkoholu i jeszcze rejestrując swoją jazdę brawurową telefonem komórkowym, uderzył w samochód, którym wracała ze spotkania rodzinnego rodzina. Zabił człowieka, ranił dodatkowo 4 osoby. Oprócz 20 lat więzienia będzie się mógł ubiegać najwcześniej o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Łukasz Żak będzie musiał też zapłacić 900 tysięcy złotych poszkodowanej rodzinie. Będzie się też odwoływał od tego wyroku. Zapowiedziała to jego pełnomocniczka, adwokatka mecenas Izabela Ławińska. Zwracała też uwagę, że na wysokość wyroku wpłynęła opinia publiczna.
1: No oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, no jakieś argumenty już na pewno padły w mojej mowie końcowej, natomiast no ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Proszę Państwa, tu chodzi o to, że akurat ten człowiek wybitnie został postawiony na świeczniku. Zapewne Państwo też znacie przypadki innych przestępstw, gdzie znacznie gorsze czyny zostały popełnione i ja nie widziałam, żeby aż takie komentarze, takie sugestie co do wyroku się pojawiały i dlatego uważam, że mój klient został tutaj wytypowany.
0: Tak mówiła reprezentująca Łukasza Żaka Izabela Ławińska. Z kolei pani prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka twierdziła po ogłoszeniu wyroku, że jest sprawiedliwy.
2: Oceniam ten wyrok jako słuszny. On jest praktycznie w całości zgodny z wnioskami złożonymi przez prokuraturę. Pani obrończyni Łukasza Żaka w mowie końcowej w poniedziałek wnosiła o to, żeby sąd wydał sprawiedliwy wyrok i w mojej opinii taki właśnie wyrok dzisiaj zapadł. Ta kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa, zarówno przez Łukasza Żaka, jak i pozostałych oskarżonych. Jest adekwatna do ich zachowania, zarówno przed popełnieniem przestępstwa, jak i po jego popełnieniu. Jest adekwatna do ogromnego, gigantycznego i niespotykanego wręcz w polskiej historii stopnia społecznej szkodliwości tych popełnionych przez nich przestępstw.
0: Dodajmy też, że Łukasz Żak po spowodowaniu tego wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i został zatrzymany dopiero w Niemczech. Tam z Niemiec został przywieziony do Polski i stanął przed sądem. Jego zachowanie na sali sądowej też budziło, to w opinii sędziego, budziło bardzo duże wątpliwości, bo nie było widać skruchy u oskarżonego, a dzisiaj skazanego. Dodajmy tylko, że wyrok jeszcze nie jest prawomocny. Na pewno będziemy do tego tematu wracać na antenie radia RMF 24 i w faktach RMF FM, które już za 8 minut.
3: Tu radio RMF 24.

0: Kulik już za moment w popołudniowym programie Radia RMF 24. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Piotr Salak, słyszymy się jutro. Już jutro o godzinie 10 w piątkowym programie przedpołudniowym. A teraz już czas najwyższy na fakty. Zaglądamy do studia faktów, a w studiu faktów oczywiście czeka na was Ewa Kwaśny. Wiem na pewno, od czego zaczynamy.
1: Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i ucieczkę z miejsca tragedii, usłyszał wyrok.
2: Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności.
1: W warszawskim sądzie jest dziennikarz RMF FM, który opowie o szczegółach tego wyroku. Groźny wypadek na autostradzie A4 w Opolskiem, 6 osób jest rannych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znowu ostrzega, tym razem przed upałami. Wyrok 20 lat więzienia usłyszał w warszawskim sądzie Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej i ucieczkę z miejsca tragedii. Przypomnijmy, 2 lata temu we wrześniu, siedząc za kierownicą Volkswagena, mężczyzna w Warszawie, znacznie przekraczając prędkość, po pijanemu doprowadził do zderzenia z Fordem. Zginął 37-letni pasażer Forda, a jego żona i dwoje małych dzieci oraz jeszcze jedna osoba zostały ranne. O warunkowe zwolnienie Łukasz Żak będzie mógł się ubiegać dopiero po 15 latach i będzie musiał w sumie wypłacić poszkodowanym w wypadku ponad 1 000 000 zł. Przenosimy się do warszawskiego sądu. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, witamy. Jakie było uzasadnienie wyroku?
3: To uzasadnienie, które wygłosił sędzia Maciej Mitera, było przede wszystkim bardzo osobiste i dzięki temu dla wszystkich zrozumiałe. Sędzia wprost, zwracając się do skazanego, pytał: jechał pan pijany 220 na godzinę i nagrywał pan to telefonem, żeby się chwalić? Really? Mówił sędzia.
2: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czoł, do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nikt by nie miał szans z tym Arteonem. Tak jak mówię, przyrównuję go do małego czołgu.
3: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed panem. Może się pan odwołać, odpowiadał sędzia skazanemu. Obrońca Łukasza Żaka, Izabela Ławińska, zapowiedziała, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem oczywiście złoży apelację, ale pytana o jej podstawy była skrępowana i unikała odpowiedzi. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka nie była tym wcale zdziwiona.
4: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i podjął je świadomie. I wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy. Te kary dzisiaj wymierzone, one nie są niskie. Wyrok w takiej wysokości, w tego rodzaju sprawie, przy wypadku drogowym, zapadł po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
3: Ani Łukasz Żak, ani wdowa po zabitym przez niego mężczyźnie nie powiedzieli po wyjściu z sali sądowej ani słowa. Poruszona była jednak tylko pani Ewelina. Z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Tomasz Skory.
1: Tu RMF FM, słuchacie faktów. 6 osób zostało rannych w wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek. Aniu, co więcej wiadomo o tym zdarzeniu?
5: Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 4 samochody zderzyły się w pobliżu miejscowości Siedliska między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Do Polski wróciły upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla całego kraju. Miejscami termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza. Na południu Polski dodatkowo obowiązują alerty przed burzami. Szczegółową prognozę pogody mamy na rmf24.pl.
6: To fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: W Nowej Zelandii ruszyły zdjęcia do nowego Władcy Pierścieni. Do sieci trafiło pierwsze nagranie z planu polowania na Golluma. Jaką historię opowie nowy film? To pytanie do naszej dziennikarki Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty.
7: Akcja rozgrywać się będzie pomiędzy wydarzeniami z trylogii Hobbit i Władca Pierścieni. Fabuła skupi się na pościgu za Gollumem, którego Gandalf i Aragorn spróbują odnaleźć, zanim zdradzi Sauronowi informacje o jedynym pierścieniu.
1: Kasiu, a kogo zobaczymy na ekranie?
7: Andy'ego Serkisa, on i ponownie wcieli się w Golluma i będzie też reżyserem filmu. Do swoich ról wracają Ian McKellen jako Gandalf oraz Elijah Wood w roli Frodo. Młodszą wersję Aragorna zagra Jamie Dornan. W obsadzie są też Anya Taylor-Joy, Kate Winslet oraz Leo Woodall.
1: Dodajmy, premiera nowej odsłony Władcy Pierścieni w grudniu przyszłego roku. A punktualnie o 15:00 kolejne wydanie faktów w RMF FM. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.
8: Jak słyszeliśmy w faktach RMF FM, 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Do tego tematu na pewno będziemy wracać w radiu RMF 24. Ale obiecuję jeszcze więcej informacji. Czwartkowe popołudnie, Krzysztof Urbaniak. Witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: W Radiu RMF24 teraz powiemy o rozłamie w PiS-ie. Jak już mówiliśmy, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło członkom wszystkich stowarzyszeń ultimatum. Albo jesteście w partii, albo w stowarzyszeniach. Jacek Sasin od razu po uchwale partii Jarosława Kaczyńskiego oświadczył, że kończy działalność inicjatywy Po pierwsze Polska. Tego samego nie zamierza jednak robić przynajmniej na razie Mateusz Morawiecki, założyciel stowarzyszenia Rozwój Plus. Łączymy się z sejmowym reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry, Jakubie.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Czy to oznacza, że duża grupa posłów szykuje się do odejścia?
1: No na pewno szykuje się do tego, że mogą ich spotkać konsekwencje. Oni sami twierdzą, że no nie chcą na razie podporządkowywać się tej uchwale swojej partii bez żadnych zastrzeżeń. No mają zastrzeżenia. Krzysztof Szczucki, jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, powiedział dzisiaj wprost, że ta uchwała jest po prostu kuriozalna. Jest to uchwała, z którą oni się nie zgadzają, która w pewien sposób jest też dla nich niezrozumiała, ponieważ według nich Stowarzyszenie Rozwój Plus nie godzi w żaden sposób w funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest to ugrupowanie czy organizacja konkurencyjna do działań Prawa i Sprawiedliwości. Twierdzą, że chcą dalej być w PiS-ie i chcą dalej współpracować na rzecz wyborów, kampanii, która już wkrótce przed przyszłorocznymi wyborami do parlamentu. No, ale inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Michał Wójcik, z którym dzisiaj rozmawiałem, twierdzą, że no nie może być albo, nie można być jedną nogą tutaj i drugą w innym stowarzyszeniu. Michał Wójcik mówi wprost, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie mają 7 dni, żeby po prostu zdecydować, gdzie chcą być w przyszłości.
2: Jest jedna partia. Ta partia dała bardzo wiele Mateuszowi Morawieckiemu, przecież dzięki temu był premierem, był wicepremierem, był ministrem finansów, o ile pamiętam. Jest szefem dużej partii konserwatywnej europejskiej, jest wiceprezesem największej partii w Polsce. Właściwie PiS politycznie dał mu wszystko, więc nie można stać okrakiem i tu. Nie da się tak zrobić w polityce. Jeżeli nie zdecyduje się jakaś osoba na to, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości, ma prawo do tego, może być w stowarzyszeniu, więc wówczas zostanie uruchomiony mechanizm normalny, przewidziany przez statut.
1: To się wydarzy. To jest to ultimatum.
2: Zobaczymy, mam nadzieję, że się to nie wydarzy, ale to nie może być tak, że pan Szczucki mówi, że będzie sobie trochę tu, a trochę tu. Nie da się trochę tu i trochę tu. Trzeba się opowiedzieć, no, życie na tym polega.
1: No to posłuchajmy teraz, co na to wywołany już do tablicy Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
3: Stowarzyszenie Rozwój Plus doskonale wpisuje się w ten apel, który sam pan prezes Jarosław Kaczyński kierował do członków Prawa i Sprawiedliwości mniej więcej rok temu, kiedy zachęcał do angażowania się w Stowarzyszenie Biało-Czerwonych. Mówił, że Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje nowych inicjatyw, nowych pól działania, nowych pól współpracy. No i właśnie Stowarzyszenie Rozwój Plus takim jest i absolutnie w żaden sposób nie koliduje ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, więc my zamierzamy nadal to stowarzyszenie rozwijać. Jeżeli rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości wychodzi i komunikuje jakąś uchwałę, która no moim zdaniem jest uchwałą kuriozalną, której nie rozumiem, to oczywiście, że trzeba brać to na poważnie, natomiast w tym sensie na poważnie, że to, o czym mówi, może się zadziać, natomiast nie rozumiemy, dlaczego taka uchwała została podjęta.
1: No, z jednej strony pojawiają się takie argumenty właśnie, że część posłów Prawa i Sprawiedliwości wybiera jakąś taką odrębną drogę, którą chcą podążać. Z drugiej strony Rafał Bochenek w swoim wpisie, w którym zakomunikował przyjęcie takiej uchwały przez PiS, stwierdził, że stowarzyszenia takie jak Rozwój Plus, ale też stowarzyszenie Jacka Sasina Po prostu Polska, zagrażają finansowaniu Prawa i Sprawiedliwości. Niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości właśnie twierdzą, że mogą mieć później problem z subwencją. Działalność takich stowarzyszeń może mieć wpływ później na zwrot subwencji w kampanii wyborczej. No chociaż, tak jak już wspomniał Krzysztof Szczucki, Jarosław Kaczyński już w przeszłości namawiał do udziału w różnych stowarzyszeniach. Te stowarzyszenia istniały. Politycy Prawa i Sprawiedliwości brali udział w takich organizacjach, w takich gremiach i nie było problemów z taką subwencją, ale Michał Wójcik później jeszcze po tym, jak z nim rozmawiałem już poza tym nagraniem na mikrofonowym, mówił mi, że no, muszą być ostrożni, ponieważ chcą w ten sposób się też zabezpieczyć na wypadek tego, żeby w przyszłorocznych wyborach nie obecna władza nie spowodowała, nie utrudniała im właśnie tego finansowania kampanii wyborczej. Mają takie wątpliwości, przecież może się tak wydarzyć według Michała Wójcika, może dojść do takich prób właśnie ograniczenia tego finansowania Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony niektórzy politycy zastanawiają się, przede wszystkim politycy koalicji rządzącej, czy te właśnie ruchy, ta decyzja o uchwale, wczorajsza decyzja o uchwale, nie jest przypadkiem taką próbą takiego zamaskowania trochę tego kryzysu wizerunkowego wokół Przemysława Czarnka. No przecież Przemysław Czarnek podpadł prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu tymi swoimi wypowiedziami antyukraińskimi. W jednej z telewizji, przypomnę, tylko mówił o odebraniu finansowania wobec Kijowa przez Unię Europejską. To spotkało się z krytyką ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który musiał publicznie na portalu X upomnieć swojego kandydata na premiera i byłego ministra edukacji. Politycy koalicji rządzącej uważają, że w ten sposób może próbują politycy Prawa i Sprawiedliwości nieco przykryć te właśnie te kryzysy w partii Prawo i Sprawiedliwość. Z drugiej strony rozmawiałem dzisiaj chociażby z Miłoszem Motyką, który twierdził, że on nie wierzy w to, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie postawią się prezesowi, i on twierdzi, że ten tydzień, który mają na decyzję, to ultimatum. No i jednak ugną się członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus i zrezygnują z członkowstwa, albo być może wypracują jakiś konsensus, jakieś kompromisowe rozwiązanie z prezesem. Na pewno nie dojdzie tutaj do żadnego rozłamu według polityków koalicji rządzącej. Już tylko na koniec. Dzisiaj w Sejmie był też wicemarszałek Polski 2050, Szymon Hołownia. Próbowałem go dopytać, czy co by się stało, jeżeli Mateusz Morawiecki jednak i jego ludzie odeszliby z PiSu, jeżeli by zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości, tak. Czy tutaj byłoby jakieś pole do potencjalnej współpracy politycznej Polski 2050 i ludźmi Mateusza Morawieckiego, którzy jednak są bardziej centrowi niż prawicowi, czy skrajnie prawicowi, jak chociażby ludzie z otoczenia Przemysława Czarnka. Posłuchajmy tutaj wypowiedzi Szymona Hołowni.
4: Zobaczmy, co się w ogóle będzie działo, bo zobaczmy, kto to będzie. Ja zawsze powtarzałem kolegom z PiSu, którzy przychodzili i proponowali Złote Góry już od tam 5 lat. Jak przestaniecie, po pierwsze, zrozumiecie, że coś było też źle, a nie wszystko było dobrze. A po drugie, przestaniecie proponować grupę rekonstrukcyjną cały czas, to kto wie, co się na tej scenie ułoży. Ja nie mówię o sobie, ale mówię o tym, że może wytworzy się jakaś nowa grawitacja, nowa dynamika. To są dwie funkcje. Jedna to jest czas. Im będzie bliżej wyborów, tym więcej będzie możliwe i tym więcej się na tych korytarzach będzie działo. To jest pierwsze. A drugie, to są te procesy, o których mówimy, czyli słabsze sondaże, 190 czy tam 180 paru posłów rozglądających się, czy będą tutaj jeszcze za 2 lata.
1: No więc taka niejednoznaczna odpowiedź Szymona Hołowni. Nie wyklucza, można to się domyślać, że nie wyklucza takiej potencjalnej współpracy, potencjalnej politycznej kooperacji, ale to na razie są tylko i wyłącznie takie hipotetyczne rozważania, ponieważ mamy na razie tylko jeszcze tydzień na decyzję. No i zobaczymy, co w tym tygodniu nas czeka, czy Mateusz Morawiecki jednak zrezygnuje ze swojego stowarzyszenia, czy może właśnie, tak jak już wspomniałem, dogada się z Jarosławem Kaczyńskim.
0: I te wszystkie informacje zebrał dla nas reporter RMF FM Jakub Rybski, prosto z sejmowego studia teraz. Jakubie, bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja przypomnę, że jest ultimatum, albo jesteście w partii, albo w stowarzyszeniach. Takie ultimatum pojawiło się z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, a jak to będzie, to oczywiście będziemy was informować na bieżąco w radiu RMF 24. No na razie czekamy, jeszcze niecały tydzień został. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie Radio RMF 24, u nas dalej polityka, ale tym razem europejska. Wiemy już, jakie kraje zabrały głos w sprawie umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Ameryki Południowej. To budzi od miesięcy wiele kontrowersji, gdyż może mieć zły wpływ na europejskie rolnictwo. Jak informuje nasza dziennikarka, 12 państw członkowskich przedstawiło w tej sprawie swoje stanowiska w TSUE. Chodzi o odpowiedzi na wniosek Parlamentu Europejskiego o wydanie opinii w sprawie zgodności umowy Unia-Mercosur z unijnymi traktatami. Termin na ich składanie upłynął, przypomnę, 10 lipca. I na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginio. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, wyjaśnij proszę, jakie to ma znaczenie?
1: No, to ma duże znaczenie, bo to jakby przypowiada to wielkie starcie w sprawie Mercosuru i że jakby ta walka o Mercosur przenosi się ze sfery politycznych deklaracji na salę sądową. I trzeba powiedzieć, że udział w tym postępowaniu, bo te 12 krajów będzie brało teraz udział w tym postępowaniu Parlamentu Europejskiego, więc one będą mogły, te kraje będą mogły przedstawiać swoje argumenty, zabierać głos podczas rozprawy, no po prostu przekonywać i wpływać na sędziów, na wydanie przez nich tej opinii. I te dwa obozy, no to niełatwo, nie trudno się domyśleć. Z jednej strony właśnie będzie Parlament Europejski, Polska i to potwierdził w rozmowie ze mną wiceminister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Z jednej strony będzie właśnie Polska i Francja. Dwa pozostałe kraje, które również głosowały przeciw w Radzie Unii, Austria i Węgry, nie zgłosiły się, nie będą zabierały głosu, więc w zasadzie na tym polu walki pozostały tylko dwa państwa, Polska i Francja. Po przeciwnej stronie to będą przede wszystkim Niemcy. Wiadomo, że Niemcy liczą na ten eksport samochodów, maszyn. Mówiło się przecież, że ta umowa to są samochody za krowy, że Mercosur będzie do nas wysyłać krowy, a my będziemy samochody, głównie te samochody z Niemiec, ale także Hiszpania, Portugalia, które postrzegają tą umowę jako zacieśnianie więzi z Ameryką Południową, prawda, te związki historyczne i tak dalej. No i te kraje, które w ogóle zawsze się opowiadają za wolnym handlem i za umowami, za rozwijanie tej liberalizacji handlowej, czyli Dania, Szwecja, Finlandia, Holandia. To są te kraje, które wyraźnie opowiedziały się po przeciwnej stronie. One będą razem z Komisją i Radą bronić decyzji w sprawie Mercosuru.
0: Kasiu, a kiedy TSUE wyda swoją opinię i czy w ogóle jest szansa na wygraną?
1: No, opinia zapadnie za około 2 lata, to trzeba będzie troszeczkę poczekać, no ale przedtem może będzie właśnie ta rozprawa, może się jeszcze trochę dziać.

0: nikłe. Wiadomo, że to też jest kwestia takiej polityki wewnętrznej zarówno w Polsce, jak i we Francji. Chodzi właśnie tutaj o opinię rolników i no tak moim zdaniem nie daje wielkich szans na wygraną, ale oczywiście to sędziowie, którzy są niezależni, niezawiśli, podejmą decyzję, więc no tak na 100% trudno przewidzieć. Można tylko jeszcze dodać, że jeżeli tak by się zdarzyło, że ta wygrana by nastąpiła, jeżeli by sędziowie uznali, że ta umowa nie jest zgodna z unijnym prawem, z tymi traktatami, to trzeba by ją renegocjować, co jest no wielkim problemem, albo po prostu zmienić traktaty, to by w ogóle wywaliło wszystko do góry nogami. To też dlatego wydaje się no, bardzo mało prawdopodobne, żeby tutaj sędziowie na to przystali. Tym bardziej jeszcze dodam, że w przeszłości były inne umowy, które były poddawane pod opinię TSUE, umowa z Kanadą i również TSUE, unijni sędziowie nie dopatrzyli się tutaj jakiejś sprzeczności z unijnym prawem, a też chodziło o tą sprawę podziału na tą część handlową, która już weszła w życie, przypomnę, od 1 maja, i część polityczną. Komisja specjalnie tak podzieliła tą umowę na dwie części, żeby nie musiały tej części handlowej ratyfikować parlamenty narodowe, bo wiadomo, że prawdopodobnie w wielu parlamentach by ta umowa nie przeszła, a tak komisja może, powołując się na swoje wyłączne kompetencje w sprawach handlowych, mogła ją no, wprowadzić w życie.
1: Z Brukseli nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy. Spokojnego popołudnia.
0: Dziękuję również.
1: A wysłuchacie Radia RMF24. U nas za chwilę najnowsze wydanie faktów.
2: Relacje i komentarze, czyli popołudnie Radia RMF24.

0: 14.30, Karol Płaczkiewicz i fakty.
1: Na początek tego wydania konflikt na Bliskim Wschodzie. Irańska armia zapewnia, że Teheran utrzymuje dobre relacje z państwami regionu i nie jest z nimi skonfliktowany. Jednocześnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że w nocy przeprowadził ataki na cele w Bahrajnie, Jordanii i Kuwejcie. Iran ostrzegł też, że jeśli Stany Zjednoczone zrealizują zapowiadane uderzenia na irańską infrastrukturę, odpowie atakami na obiekty w całym regionie. Teheran podkreślił również, że nie dopuści do amerykańskiej interwencji w cieśninie Ormus, uznając ją za swoją czerwoną linię. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że Wielka Brytania przekaże 300 milionów euro i będzie współpracować ze Szwecją w celu dostarczenia 16 zaawansowanych samolotów, aby pomóc w obronie Ukrainy. Starmer złożył to zobowiązanie podczas wizyty w Kijowie, która jest jednym z jego ostatnich ważnych działań na rzecz wsparcia kraju przed opuszczeniem urzędu. A w faktach teraz: Warszawa. Dwóch młodych mężczyzn usłyszało łącznie 118 zarzutów za wyłudzenie ponad 300 tysięcy złotych metodą na podszywacza. Zatrzymani mają 17 i 22 lata. Sprawcy podszywali się pod inne osoby i wyłudzali od ofiar kody do płatności mobilnych. Wpadli na gorącym uczynku, na warszawskim Bemowie, gdy jeden z nich nerwowo wypłacał gotówkę z bankomatu. Decyzją sądu obaj trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat za kratkami.
2: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Podlaskie staje się coraz częstszym wyborem wyjazdów urlopowych. Tak wskazują raporty Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Ta malownicza i spokojna kraina może okazać się antidotum na nadmiar na przykład naszego stresu.
3: Województwo podlaskie zawsze było bardzo atrakcyjne, jednak przechodziliśmy trudne czasy związane z sytuacją geopolityczną czy z pandemią i faktycznie troszkę turystyka zeszła na drugi plan. Nasze województwo było postrzegane jako może te, gdzie turyści troszkę bali się przyjechać, jednak praca ostatnich 2 lat wpłynęła na to, że naprawdę poprawiliśmy ten wizerunek. U nas jest cisza, spokój, można odpocząć. U nas nie ma tłumów, nie ma takiej turystyki masowej, my nie cierpimy na overbooking.
1: Mówiła prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska. Przez okres wakacyjny od każdego czwartku do niedzieli można w Podlaskiem korzystać m.in. z wakacyjnej ósemki, czyli specjalnej linii autobusowej, która zawiezie Was w najciekawsze miejsca turystyczne regionu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Na 20 lat więzienia został skazany Łukasz Żak, winny tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wypadku zginął 37-letni pasażer innego auta, a inne osoby trafiły do szpitala. Łukasz Żak był pijany, pędził ponad 220 km na godzinę, w ręku trzymając telefon. Na ogłoszeniu wyroku był dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Witaj, Tomku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co jest...
1: Muszę powiedzieć, bardzo poruszające, zwłaszcza, że całą sprawę zna cała Polska, bo wszyscy widzieli ogromnego Arteona wbijającego się w Ford Focusa, w którym jechało 5 osób. Jedna z nich zginęła, pan Rafał, a pani Ewelina, jego wdowa po nim, była dziś na sali sądowej ubrana na czarno. To dość poruszające wszystko.
0: Jak sędzia argumentował ten wyrok?
1: To była bardzo, powiedziałbym, osobista rodzaj tyrady pana sędziego, który chyba najlepszą, taką najbardziej przemawiającą do wyobraźni i bardzo prostą w konstrukcji była ta jej część, która nawiązywała do argumentacji obrony Łukasza Żaka. Pani adwokat mówiła podczas wcześniejszych rozpraw o błędzie. Sędzia nawiązał do tego i powiedział: rozumiem, że błąd mamy rozumieć jako mylną ocenę sytuacji. Czy możemy o tym mówić w tej sytuacji? Pytał sędzia.
2: Czy pan Łukasz Żak miał mylne wyobrażenie? Nie, nie miał mylnego wyobrażenia o istniejącym stanie rzeczy. Rozpoczynając zabawę na terenie miasta Warszawy z grupą swoich przyjaciółmi, tam pił, w lokalu ćma pił i później z pełną premedytacją wsiadł. Nie wiem, codziennie przemierza trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nie ma szans, naprawdę, to nie ma szans nawet reakcji. Nikt by nie miał szans z tym Arteonem. Tak jak mówię, przyrównuję go do małego czołgu. Rozpędził pan do tej prędkości mały czołg i z premedytacją pan to zrobił. Nagrywanie tutaj, nie wiem, chciał pan komuś zaimponować? Przecież to groziło katastrofą. To groziło katastrofą i tak się skończyło. Panie Żak, powiem tak, może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami.
1: Tak właśnie bardzo osobiście, jak słyszeliście, do sprawy odnosił się także mieszkańców w Warszawie sędzia Mitera. Ten ostatni fragment to było nawiązanie do długiej listy wykroczeń drogowych i narkotykowych i innych kryminalnych Łukasza Żaka. Nie znalazłem żadnych okoliczności łagodzących, mówił sędzia. Nie wiem, co pan ma w głowie. Oceniałem tylko fakty, mówił Maciej Mitera, i ta ocena była bardzo zbieżna z tym, jak sprawę przedstawiała prokuratura. Zdaniem pani prokurator, Łukasz Żak w pełni świadomie podejmował 15 września 2024 roku decyzje i były to decyzje wszystkie najgorsze z możliwych. Mimo takiej oceny sądu, jednak broniąca go Łukasza Żaka mecenas Katarzyna Niemiec-Rudnicka natychmiast po opuszczeniu sali sądowej zapowiadała:
3: oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, no jakieś argumenty już na pewno padły w mojej mowie końcowej, natomiast no ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. To, co Wysoki Sąd dzisiaj powiedział na sali, no to jest no tylko troszeczkę, tak, z tego uzasadnienia, natomiast jak otrzymam pisemne, wtedy będę mogła zająć już konkretne stanowisko.
1: Ale i to ustne jest, powiedziałbym, miażdżące dla Pani klienta.
3: Jako obrońca pozwolę sobie nie skomentować.
1: Widać w tych słowach potężną bezradność pani mecenas, skazany dzisiaj na 20 lat więzienia, jest z możliwością wyjścia dopiero w 2041 roku. Na pewno swój adwokat nie pomagał swoją arogancją i butą w czasie procesu. Dzisiaj Łukasz Żak opuścił sąd bez słowa. Ale nie było w tym żadnego wzruszenia. Powiedziałbym, wyszedł z sali z obojętnością, nie zatrzymując wzroku na nikim. Po prostu poszedł sobie razem z konwojentami. Podobnie bez słowa wyszła też z sądu wdowa po 37-letnim panu Rafale, zabitym przez Łukasza Żaka. Pani Ewelina wciąż na czarno w żałobie wyszła z sali jako pierwsza i ona była bardzo poruszona.
0: Tomasz Skory, dziennikarz RMF FM, z tymi informacjami. Tomku, bardzo dziękujemy. A ja przypomnę, że na 20 lat więzienia został skazany Łukasz Żak, winny tego tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Dodam jeszcze, że ten wyrok nie jest prawomocny. Tu Radio RMF 24.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Jeszcze więcej informacji mamy dla was w radiu RMF 24. Niemiecki trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel po porażce z Argentyną 1-2 w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata oświadczył, że zamierza pozostać na swoim stanowisku. Tuchel, który stery reprezentacji Anglii objął w styczniu 25 roku, na początku 26 roku przedłużył swój kontrakt do Mistrzostw Europy 2028. Umowa gwarantuje mu zarobki rzędu około 6 milionów euro rocznie, a Euro odbędzie się w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Niemiecki szkoleniowiec zapytany wprost, czy zostanie z drużyną po Mistrzostwach Świata, odpowiedział, tu cytat: kontrakt obowiązuje do czasu domowych Mistrzostw Europy. Półfinał to już samo w sobie wielkie osiągnięcie. Wiele potęg piłkarskich odpada z turnieju przed tą fazą, powiedział Tuchel, którego cytuje Sky Sports. W niedzielnym finale, przypomnę, Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, Anglia dzień wcześniej zagra o trzecie miejsce w Miami z Francją. A piłka nożna wróci już za chwilę w Radio RMF24, ale nie w wydaniu mundialowym, a naszym krajowym. Super Puchar Polski. Już dzisiaj będziemy się łączyć z byłym piłkarzem Łukaszem Trałką. To już po 15, a wcześniej najnowsze wydanie faktów RMF FM.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Śmierć senatora Lindsey'a Grahama wstrząsnęła Waszyngtonem. Kim był polityk kształtujący amerykańską politykę zagraniczną i czy w jego śmierć zaangażowane były obce służby?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: To wasze radio RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji. Teraz Studio Faktów RMF FM. Przy mikrofonie
1: ponownie zapraszam.
0: Witam ponownie Ewa Kwaśny.
1: Minister Sprawiedliwości komentuje wyrok dla sprawcy tragicznego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak ma spędzić w więzieniu 20 lat. Dramatyczne braki krwi w zachodniopomorskim, najbardziej potrzebna ta z grupy RH minus. Tysiące Ukraińców na ulicach kraju po dymisji ministra obrony. W faktach o 15:00 także ważne informacje dla osób chcących zadbać o swoją skórę. Osoby, które świadomie łamią przepisy, prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, ignorują sądowe zakazy i narażają życie innych uczestników ruchu, muszą liczyć się z najsurowszą odpowiedzialnością karną. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował w mediach społecznościowych wyrok, który 2 godziny temu zapadł przed sądem w Warszawie. 29-letni Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2024 roku. Na trasie Łazienkowskiej prowadzony przez niego Volkswagen, jadący z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w jadący prawidłowo samochód. Zginęła jedna osoba, 4 zostały ranne.
2: Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robi. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem, proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą, ale mało tego, przykro mi jest to mówić. Pana również powinni tam nauczyć zwykłej kindersztuby.
1: Sędzia Maciej Mitera podkreślił w uzasadnieniu, że Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Musi też wypłacić poszkodowanym wypadku w sumie ponad 1 000 000 zł. Banki krwi w zachodniopomorskim świecą pustkami. Najbardziej brakuje krwi z grup RH minus, potrzebnych na przykład ofiarom wypadków, mówi Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
3: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przytoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
1: Reporterka RMF FM spotkała honorowych dawców. Jak często odwiedzają te centra?
4: Staram się regularnie dawać, jak czas pozwala, a więc 3-4 razy do roku.
1: Od dawna?
4: Od 10 lat.
1: Wow, to już trochę tej krwi jest.
4: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
1: A dlaczego pan oddaje tę krew?
4: Zawsze chciałem pomagać.
5: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Wciąż zablokowana jest autostrada A4 na Opolszczyźnie po zderzeniu 4 samochodów. Jak informowaliśmy już w faktach, poszkodowanych zostało 6 osób. Wyznaczono objazd na węźle Opole Południe drogą krajową nr 45. Kilka tysięcy Ukraińców wyszło na ulicę w związku z dymisją ministra obrony, Michajła Fedorowa. Polityk odszedł ze stanowiska wraz z całym gabinetem Julii Sferydenko. Nowym premierem został dziś były szef Naftohazu, Sierhii Korecki. Krzysztof Zasada z nami teraz w faktach. Krzysztofie, dlaczego odbyły się te demonstracje?
6: Fedorow chciał reform. Ludzie w kilku miastach domagają się, by Fedorow został na stanowisku. Stracił funkcję, bo wdał się w konflikt z głównodowodzącym sił zbrojnych Ukrainy Aleksandrem Syrskim. Prezydent w tym sporze opowiedział się za generalicją. Fedorow natomiast skarżył się, że wszelkie jego propozycje usprawnienia sytuacji na froncie spotykały się z oporem wojskowych.
1: A dlaczego ludzie wyszli na ulicę popierając byłego ministra?
6: No bo on chciał reformować wojsko na wzór nowoczesnych zachodnich armii. Obecnie ukraińskie siły zbrojne były porównywane przez niego do sowieckiej armii. Wytykał im wiele błędów. Miał też swoje pomysły na zmiany systemu mobilizacyjnego i kontraktowego.
1: A co na te protesty prezydent Zełański?
6: Obywatele mają prawo do wyrażania swojego stanowiska nawet w czasie stanu wojennego, tak powiedział, i zapewnił, że władze wysłuchują społeczeństwa i odpowiadają na jego żądania, a i poinformował jednocześnie, że na następcę Fedorowa rozważany jest były szef MSW Ihor Kłymenko.
1: Odsłaniamy fakty. Naukowcy odkryli metodę odkrywania wczesnych, niewidocznych jeszcze oznak starzenia się skóry. I z tymi doniesieniami w studiu Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
1: Witamy, Grzegorz. Jak rozumiem, nie chodzi o to, by nas wcześniej pognębić.
7: Chodzi przede wszystkim o to, by te zmiany zrozumieć. Jeśli już się pojawiają, skutecznie im przeciwdziałać. Sprawa dotyczy kolagenu, podstawowego białka budującego skórę, odpowiadającego za jej elastyczność, wytrzymałość i młody wygląd. Tworzy on złożoną sieć włókien, która z czasem ulega stopniowej degradacji. degradacji i dotychczasowe metody diagnostyczne pozwalały na wykrycie zmian dopiero w zaawansowanym stadium, kiedy spadek ilości czy zaburzenie struktury jest już widoczne. Zespół pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Hiroshimy odkrył, że znacznie wcześniej zaczynają się zmieniać własności optyczne kolagenu, sposób w jaki pochłania i załamuje spolaryzowane światło. Wykrycie i zrozumienie tego mechanizmu może pomóc wcześniej i skuteczniej tym zmianom przeciwdziałać.
1: Jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam jest artykuł Grzegorza. Polecamy i zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: Polecała i zapraszała Ewa Kwaśny z faktów RMF FM. A u nas za chwilę sport, piłka nożna. Dzisiaj super Puchar Polski, Lech Poznań, Górnik Zabrze. I o tym spotkaniu porozmawiam z byłym piłkarzem, a teraz ekspertem telewizyjnym Łukaszem Trałką. Ale będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: Tak, dla was gramy w Radiu RMF 24 w naszym programie popołudniowym. Jak już mówiliśmy w faktach, wakacje to jest czas, kiedy krwi brakuje najbardziej. W zachodniopomorskich bankach krwi sytuacja jest bardzo poważna. Brakuje prawie wszystkich grup krwi. Ponownie łączymy się z naszą szczecińską dziennikarką Anią Połamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jak wygląda sytuacja w Szczecinie?
1: No dzisiaj brakuje aż 7 grup krwi, tylko jednej zapas jest wystarczający. Wszystkie grupy minusowe mają stan bardzo niski. Jak mówiła mi Anna Lipińska z RCKiK, wakacje to najtrudniejszy czas w roku. Krwi potrzebne jest więcej ze względu na wypadki, a chętnych do donacji mniej.
2: Wakacje zawsze są trudnym czasem dla krwiodawstwa. Ten ruch wzmożony turystyczny przekłada się niestety na większą liczbę wypadków, a co za tym idzie na konieczność pilnego zaopatrzenia w składniki krwi, żeby to leczenie było skuteczne. Dla jednego pacjenta tak naprawdę musi przyjść i oddać krew kilku dawców. I stąd właśnie są te wakacyjne problemy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie wszystkich potrzeb. Jest gorący apel do osób, które są grupy krwi zero. To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przetoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
1: Aby tej krwi było wystarczająco, każdego dnia w Szczecinie powinno być minimum 100 dawców, ale nie zawsze tak jest. W Centrum Krwiodawstwa rozmawiałam też z dawcami, którzy zdecydowali się dzisiaj przyjść i oddać krew. Czwartki akurat są zwykle dość zatłoczone, bo wiele osób zachęcają 2 dni wolnego, które przysługują za oddanie krwi. Ale jak podkreślali dawcy, główną motywacją jest po prostu satysfakcja, że można komuś pomóc.
3: Staram się regularnie dawać, jak to czas pozwala, a więc 3-4 razy do roku.
1: Od dawna?
3: Od 10 lat.
1: Wow, to już trochę tej krwi jest.
3: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
1: A dlaczego pan oddaje tę krew?
3: Zawsze chciałem pomagać z szczerym serduszkiem dla innych osób, które bardzo potrzebują tą krew. Nie ma na czym się zastanawiać, tylko przyjeżdżać i oddawać, nawet w okres wakacyjny.
4: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
1: Jak by pan zachęcił, żeby więcej osób się zgłaszało i oddawało krew?
4: No przede wszystkim zachęca miła obsługa, która tutaj jest w naszym krwiodawstwie. Wszyscy są uprzejmi, dbają tutaj o krwiodawców. To jest super atmosfera.
1: Ta igła całkiem gruba, ale nie ma się czego bać.
4: Nie ma się czego bać.
1: Aby oddać krew, trzeba mieć minimum 18 lat, maksymalnie 65, być osobą zdrową, ważyć co najmniej 50 kg. Mężczyźni mogą oddawać krew co 2 miesiące, kobiety nieco rzadziej, co 3 miesiące.
0: I te wszystkie informacje zebrała dziennikarka RMF FM, reporterka szczecińska Ania Połamar. Aniu, bardzo dziękujemy, jak słyszeliśmy w tym twoim materiale. Bardzo miłe towarzystwo jest, także można przychodzić śmiało oddawać krew, bo to też zachęca do tego. Dzięki, Aniu.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się do usłyszenia w Radiu RMF 24. Za chwilę jeszcze więcej informacji.
5: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: To jest Radio RMF 24, program popołudniowy. U nas teraz o wielkich futbolowych emocjach, ale tym razem no wyjątkowo nie mundialowych, a naszych krajowych. Dzisiaj Super Puchar Polski. Naprzeciwko siebie staną zespoły Lecha Poznań i Górnika Zabrze, czyli mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski. I właśnie o tym spotkaniu porozmawiam z naszym gościem. Na łączach pan Łukasz Trałka, wicedyrektor Akademii Lecha Poznań, były piłkarz, obecnie ekspert telewizyjny. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam pięknie.
0: Czy możemy się spodziewać takiego piłkarskiego święta i wysokiego poziomu, czy jednak jeszcze zawodnicy w połowie lipca no nie są w swojej najwyższej dyspozycji?
1: No z jednej strony ta dyspozycja pewnie nie jest najlepsza, może nie najwyższa, chociaż możemy się przekonać, że jest zupełnie inaczej. Natomiast taka trochę niepewność, co może też spowodować grę bardziej otwartą na starcie tego sezonu i to też da nam taki dodatkowy smaczek emocji. Mhm.
0: A jak pan ocenia te ruchy transferowe obu zespołów przed tym sezonem? No bo wiemy, że tak, no Lech wykupił z Celtiku swoją gwiazdę, Luisa Palmę. Do zespołu dołączył też zawodnik z Gany i Iranu, a z kolei Górnik kupił wychowanka Realu Madryt, Petera Federico, czy napastnika Bruno Durdowa z Hajduka Split.
1: Tak, jeśli chodzi o ruchy, zaczynając może od Lecha, no rzadko się zdarza, albo rzadko to widzieliśmy, żeby mistrz Polski na starcie nowego sezonu nie był trochę słabszy. Z reguły to wyglądało tak, że dwie, trzy najlepsze postaci ostatniego sezonu zostały sprzedawane i czekaliśmy na transfery praktycznie do końca

0: okienka, natomiast ten sezon ta runda, albo inaczej to okno transferowe wygląda zupełnie inaczej. Kadra utrzymana, do tego wzmocniona, tak jak pan powiedział, dwoma, trzema naprawdę bardzo dobrymi zawodnikami, którzy mają jakość od razu, na których nie trzeba czekać.
1: Tak.
0: I to jest nowość. Patrząc też na początek tego sezonu, kluczowy, bo za chwilę, oczywiście dzisiaj ważny super puchar, ale też za chwilę eliminacja do Ligi Mistrzów. Także taki moment, którego dotychczas nie widzieliśmy, to też zasługa oczywiście struktur, że był gotowy na to od razu, że udało się te transfery przeprowadzić. Natomiast po drugiej stronie Górnik, który stracił jednego z kluczowych swoich zawodników, czyli Helebranta, odszedł też Ambrosz, kilka, czyli dwóch ważnych zawodników odeszło, natomiast też te ruchy transferowe do klubu są, trochę też zainwestowali w młodzież, która była ogrywana na poziomie chociażby pierwszoligowym w Stali Rzeszów, bądź też nawet Hutnika Kraków. Kilku młodych takich zawodników na przyszłość, na inwestycje też się pojawiło, oprócz tych nazwisk, które pan wymienił, też w zupełnie innym miejscu trochę klub, zmiana struktur, zmiana właściciela, natomiast jestem przekonany, że będzie to budowane z głową, patrząc chociażby po samych ruchach. To jest pomysł na to i myśl o tym, co będzie nie tylko tu i teraz, ale też co będzie z Górnikiem zawsze za jakiś czas.
1: No tak, władzę w klubie przejął Łukasz Podolski. Kto przystępuje mocniejszy do tej rywalizacji?
0: Jeśli chodzi o jakość kadry, to pewnie Lech, tak, to Lech Poznań, natomiast tak na początku wspomnieliśmy, jakaś tam niepewność jest, no to jest pierwszy mecz o stawkę, jakbyśmy popatrzyli na hierarchię tych trofeów, które są do zdobycia na starcie sezonu, to pewnie nie będzie najwyżej, natomiast to zawsze jest mecz, przy którym, nie wiem, jest 35 tysięcy ludzi, tak gdzie się ma być na stadionie, czy nawet więcej, i zawsze to jest mecz o coś, to jest mecz o stawkę, to nie jest typowy sparring albo przygotowanie, element przygotowany do sezonu, natomiast tu startujemy, możemy sprawdzić na tym etapie, w jakim momencie jesteśmy.
1: Dużo kontrowersji wokół tej rywalizacji. Jedna z nich to stadion. Mecz odbędzie się w Poznaniu, czyli no nie na tym neutralnym gruncie. Tak powinno być?
0: Znaczy, kontrowersja mogła być. Naturalną sprawą było to, że zawsze superpuchar jest rozgrywany w zespole Mistrza Polski i tu nie było żadnych problemów. Natomiast przez chwilę był jakiś trochę inny pomysł. Ja rozumiem jak gdyby ideę nowego pomysłu albo rozgrywania na stadionie neutralnym. Natomiast jeśli przeprowadzamy jakąkolwiek zmianę, to dobrze by było tą zmianę przeprowadzić trochę szybciej, żeby dwie strony zainteresowane albo w ogóle i społeczeństwo i kluby o tym wiedziały wcześniej, że można do tego tematu ugryźć, pogadać na bazie argumentów, a nie tylko zmiana dla samej zmiany. I finalnie stało się dobrze. Dzisiaj też trochę takie większe święto, bo też kibice przyjezdni mogą pojawić się trochę w większym gronie. Także ta atmosfera tego super pucharu naprawdę będzie wyjątkowa.
1: Są różne wizje, jeżeli chodzi o miejsce rozgrywania tego super pucharu. Za czasów Zbigniewa Bońka te mecze były rozgrywane na Narodowym. Teraz tak nie jest. Według pana to jest dobre rozwiązanie, czy jednak takie spotkania powinny być no mimo wszystko rozgrywane w jednym miejscu co roku?
0: Jeśli chodzi o Puchar Polski, to zdecydowanie ta zmiana na Stadion Narodowy to był strzał w dziesiątkę, to już jest ranga tego wydarzenia, jest duża, to sam wyjazd na Narodowy, no cała otoczka tego wydarzenia, kibice z jednej, drugiej, porówno, no, to fantastyczny pomysł, to się przyjęło i absolutnie z tego nie rezygnujmy, idźmy w tą stronę. Natomiast Super Puchar to jednak trochę taki handicap dla Mistrza Polski, do tej pory tak bywało, nie widziałem z tym najmniejszych problemów. Żeby w ten sposób to rozgrywać, patrząc na moment sezonu, to spotkanie tak naprawdę rozpoczyna no, nowy sezon, nie zawsze zespoły są skompletowane, nie zawsze są gotowe na tę rywalizację, raczej też trochę element przygotowań, wydaje mi się, że ta formuła, która jest, ona jest odpowiednia.
1: Podczas tego meczu będą obowiązywać też takie same zasady sędziowskie jak na Mundialu. Trener Lecha powiedział, że kluby poinformowano o tym na ostatnią chwilę. Myślę, że to brak szacunku dla klubów, wściekał się wczoraj Nils Frederiksen. Co pan na to?
0: No, mógłbym się podpisać pod tymi słowami. To pewnie nie tylko trener Lecha w ten sposób myśli. Trener Gasparik pewnie może mieć podobny pomysł. I ja rozumiem ideę zmian. I te zmiany są, ten świat pędzi bardzo szybko i widzimy je praktycznie co nowe rozgrywki, co nowy format Mistrzostwa Świata wnoszą coś nowego. Natomiast no, pewnie każdy z nas życzyłby sobie, żebyśmy wiedzieli, jakie to zmiany są, dlaczego te zmiany są, uargumentował, co wprowadzamy i po co wprowadzamy. No, idziemy na stadion i za chwilę pewnie dwie, trzy ciekawostki albo nowości mogą się pojawić. Tak. No troszkę za późno się za to bierzemy.
1: Bo czy nie będzie wielkiego bałaganu dzisiaj na boisku? Bo skoro szkolenia przeprowadzono dosłownie kilkanaście godzin przed tym spotkaniem.
0: No pewnie jakaś tam z reguły jak się wprowadza takie zmiany trochę, nie powiem, że trochę po cichu, ale z drugiego rzędu, no to los tak, nie powiem, że nam sprzyja, ale los tak nas prowadzi, że no, któraś z tych zmian może być zaskoczeniem dużym, może gdzieś tam wprowadzić jakąś nerwowość, no niepotrzebnie, no mieliśmy trochę czasu do tego, żeby się przygotować, szkoda, że tak w ostatnim dniu tak naprawdę wprowadzamy albo informujemy o tym, że te zmiany następują.
1: Jaki wynik według pana dzisiaj? Pytam, chociaż pan grał w Lechu Poznań, więc no, nie wiem, czy pan będzie obiektywny.
0: Trochę tak i trochę pewnie nie. Natomiast chciałbym, żeby tych emocji takich bramkowych było dużo. No po to tak. Kibice przychodzą na stadion, żeby tych bramek było trochę i żebyśmy się emocjonowali, chociażby jak końcówką wczorajszego meczu, czyli te ostatnie 30 minut, to naprawdę ciężko było wytrzymać siedząc, żebyśmy tak podnosili się z siedzeń i podnosili ręce do góry, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Oby tak właśnie było. A jak pana przewidywania przed europejskimi pucharami?
0: Jeśli chodzi o to spotkanie z Duńczykami, to tak, duża ciekawość, trochę niepewności jest, no bo dzisiaj to spotkanie też nam da trochę odpowiedzi, w jakim punkcie jest zespół. Natomiast ta stabilizacja, tak jak na początku wspomniałem, jest. Powinniśmy być lepsi, lepiej przygotowani i bardziej gotowi do tego, żeby realnie myśleć o tym, żeby trochę dalej zajść.
1: Alek zagra już 21 lipca. Uda się polskim klubom awansować w tym roku do Ligi Mistrzów albo chociaż do Ligi Europy?
0: Bardzo byśmy tego chcieli, wszyscy. Nie tylko kibice Lecha, ale ogólnie pewnie takie piłkarskie społeczeństwo chcieliby zrobić ten krok, którego nie możemy długo zrobić, albo nie możemy go powtórzyć, a jak już zrobimy, to czekamy kilka lat na następny. Tak, wydaje się, że taki moment jest, w którym ta nasza piłka trochę ruszyła do przodu, albo trochę mocniej ruszyła do przodu, patrząc nawet na ruchy transferowe, jakie są wykonywane w tym okienku. Tego nie było od lat, a może nawet nigdy. To, żeby za tym poszedł też wynik. To na pewno i jeszcze bardziej napędzi i właścicieli, i ludzi związanych z piłką, wokół piłki, żeby ruszyć jeszcze mocniej do przodu.
1: A na razie dzisiaj super Puchar Polski, Lech Poznań kontra Górnik Zabrze. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Łukasz Trałka, wicedyrektor Akademii Lecha Poznań, były piłkarz, obecnie ekspert telewizyjny. Jeszcze raz dziękuję. Fantastycznych piłkarskich emocji panu życzę.
0: Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, a w Radiu RMF24 mamy jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie Radia RMF24. W naszym popołudniowym programie sprawdzamy, jak przebiega posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Sporo dzisiaj o tym mówiliśmy. To jest pierwsze spotkanie minister zdrowia z przedstawicielami medycznych związków zawodowych od momentu ogłoszenia pomysłu na zmiany w szpitalach. Przypomnę, planowana reforma, szeroko zapowiadana, ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki części medyków. Jest pomysł wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków. Nasz reporter przed chwilą pytał szefową resortu zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, kiedy te zmiany wejdą w życie. Posłuchajmy odpowiedzi.
1: No ja myślę, że przede wszystkim teraz czekają nas konsultacje społeczne i zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny, ale my zakładamy, że ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku, ale zobaczymy, jaki będzie proces legislacyjny. Ja bardzo szanuję to, że wszyscy do tej pory mówią o tych rozwiązaniach i używają tych sformułowań, że one od dawna w przestrzeni funkcjonują, natomiast do tej pory nie widziałam żadnego projektu w tym zakresie i żadnego wpisu do prac legislacyjnych rządu, a dzisiaj ten wpis mamy. W związku z tym jesteśmy już w innym miejscu.
0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz już po rozmowie z minister zdrowia jest z nami na linii. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czego jeszcze się dowiedzieliśmy? Jaki jest plan? Co pojawi się poza tym górnym limitem zarobków? Czy są w ogóle jakieś zaskoczenia, Michale?
2: Na razie są raczej potwierdzenia tego, co było. O tyle jest to istotne, że te potwierdzenia już znajdują swoje zastosowanie w projekcie ustaw i te projekty zostały tutaj przyniesione. One jeszcze nie są opublikowane, ale zostały pokazane właśnie kilka chwil temu związkowcom. To posiedzenie zespołu trójstronnego trwa tutaj, gdzie teraz jestem, w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog przy ulicy Limanowskiego w Warszawie. Szefowa resortu zdrowia już opuściła to posiedzenie, ale związkowcy zostali z jednym z wiceministrów, z Tomaszem Maciejewskim, z wiceministrem zdrowia. Także są tutaj przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i ta dyskusja trwa już czwartą godzinę. Wiem, że jest sporo pytań ze strony związkowej. Te obrady nie są jawne, natomiast rzeczywiście ja na chwilę zatrzymałem szefową resortu zdrowia i wtedy właśnie zarejestrowałem ten fragment rozmowy, którego przed chwilą wspólnie posłuchaliśmy w radiu RMF24. Tam także dowiedziałem się w trakcie tej rozmowy, że resort zdrowia nie rezygnuje z dotychczas proponowanego górnego limitu zarobków lekarzy, tak aby to była ta kwota, o której sporo ostatnio mówiliśmy, 240 zł brutto maksymalnie za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. O tym będę szeroko mówił w faktach o 16, bo także zbieram opinie związkowców na ten temat. I generalny pomysł jest taki, myślę, że to nie jest zaskoczeniem, ale doprecyzowaniem tego pomysłu, który był przedstawiany w ubiegłą środę, po tym szeregu nieprawidłowości, o których słyszymy w różnych szpitalach, przede wszystkim w Warszawskim Szpitalu Południowym. Teraz plan jest taki, mówiąc najkrócej. Będą dwie ustawy, tak zwana mała ustawa i duża ustawa. Górny limit zarobków lekarzy będzie w tej dużej ustawie, która jeszcze nie została pokazana. Za to do konsultacji już trafiła tak zwana mała ustawa. Ta mała ustawa zawiera jedną główną zmianę. Ma wprowadzić jawność wszystkich umów, które placówki ochrony zdrowia zawierają, tak aby to było transparentne, tak aby to było dostępne, tak aby nic nie mogło być ukryte, aby był po prostu rejestr jeden główny właśnie takich umów. I to są te dwie najważniejsze zmiany. Natomiast ta największa część zmian ma być w ustawie dużej, ta, która właśnie jest przygotowywana i ona pewnie będzie trafiała do konsultacji w przyszłym tygodniu. Tam właśnie ten górny limit zarobków lekarzy, a także zasada, że jeden lekarz musi być zatrudniony na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a ewentualne dodatkowe aktywności zawodowe będą wymagały zgody tego podstawowego pracodawcy. Tak to w największym skrócie tutaj, w tej chwili, na tym etapie obrad wygląda.
0: Michale, jeśli zmiany wejdą w życie w styczniu, to oznacza, że sytuacja zmieni się za prawie pół roku. Czy coś ma się zmienić jednak wcześniej?
2: Tak, są pewne plany, że pewne rzeczy, te, które można szybciej wprowadzić, szybciej to znaczy nie ustawą, tylko rozporządzeniami, pojawią się wcześniej. Jeden z planów zakłada, że już we wrześniu pojawi się górny limit, jeśli chodzi o część budżetu, jaki szpital może przeznaczać na wynagrodzenia. W tej chwili są szpitale i są dyrektorzy szpitali, którzy skarżą się, że te wynagrodzenia, pensje medyków pochłaniają absolutnie większość budżetu. 80, czasami 90, czasami nawet jeszcze więcej procent. Natomiast do końca sierpnia plan jest taki, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaproponuje ten górny limit wynagrodzenia, dokładnie budżetu szpitala, który ma być przeznaczany na pensje lekarzy, na wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników medycznych, i to ma wydarzyć się jeszcze wcześniej. Może to nie jest tak istotne z perspektywy pacjentów, bo to jest dosyć formalna zmiana, która ma uporządkować sytuację. Jest też takie założenie, że przyspieszą procedury związane z cyfryzacją i myślę, że to jest istotne dla nas, dla pacjentów, tak aby szybciej zaczął działać system, który pewnie słyszeliście o nim, centralna e-rejestracja. Ten system, który zakłada, że powstanie centralna baza wolnych terminów do lekarzy, do specjalistów. Pomysł jest taki, że od sierpnia kolejnych kilka specjalizacji będzie objętych na razie testowo, na razie w ramach pilotażu tą centralną e-rejestracją i szybciej będą wprowadzane kolejne specjalizacje w kolejnych miesiącach. Pierwotny plan zakładał, że cały nasz system ochrony zdrowia i rejestracje do wszystkich specjalistów będą w centralnej e-rejestracji do końca 2029 roku. Teraz plan zakłada, że wydarzy się to o 2 lata szybciej, czyli to mają być także najbliższe miesiące. Ta centralna rejestracja, wy czasami o to pytacie, myślę o was, o słuchaczach Radia RMF 24, to oczywiście oznacza w pierwszej kolejności rejestrację do lekarza przez internet, przez internetowe konto pacjenta, ale pojawiają się czasami pytania, a co jeśli ktoś nie używa sprawnie internetu? Jeśli jest osobą starszą, seniorem, naszym dziadkiem, pradziadkiem, w takiej sytuacji oczywiście też można z tego korzystać telefonicznie albo zapisując się na miejscu w przychodni, tam po prostu personel ma dostęp do tej centralnej bazy i może nas zapisać, zarejestrować. Wspólnie można poszukać w tej jednej bazie terminów tego najlepszego. Trochę tak, jak to działa teraz w prywatnych placówkach ochrony zdrowia, tylko że tutaj tak ma działać w przypadku lekarzy, do których idziemy na tak zwany NFZ. Taki jest plan i to faktycznie ma przyspieszyć. To też dzisiaj tutaj potwierdziła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
0: O czym dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Obrady trwają. Jakie są efekty? Na pewno będziemy o tym mówić. Także w Faktach o 16 już teraz zapraszamy.
0: Ja przypomnę, górny limit zarobków lekarzy ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Taki plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia na trwającym w Warszawie posiedzeniu zespołu trójstronnego. Tu Radio RMF 24 za 7 minut 16 i najnowsze wydanie Faktów RMF FM.

0: stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: już 16, czas na fakty RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Jestem i zapraszam. Znowu polskie myśliwce poderwane do akcji nad Morzem Bałtyckim. Przechwycono dwa rosyjskie Su-30, informuje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort zdrowia zaprezentował projekt nowelizacji ustawy w sprawie reformy ochrony zdrowia. Co w nim jest? O tym za moment reporter RMF FM. Polonia amerykańska czeka na występ Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Posłuchajcie, co mówią kibice lewego. Kolejny incydent z udziałem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Jak informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para polskich myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie Su-30. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi zostały skierowane do dodatkowego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20. Leciał on 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. W obu tych przypadkach nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Przypomnijmy, wczoraj polskie myśliwce przechwyciły dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe, a w poniedziałek maszynę rozpoznawczą. Górny limit zarobków lekarzy ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Taki plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia na trwającym w Warszawie posiedzeniu zespołu trójstronnego. Głównym tematem jest planowana reforma, która ma wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, w tym rekordowo wysokie pensje wybranych medyków. W Warszawie przed Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, gdzie trwa posiedzenie, jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry.
1: Michale, resort zdrowia zaprezentował dziś projekt nowelizacji ustawy. Co dokładnie w nim jest?
2: Jest zgodnie z zapowiedzią propozycja, by górny limit zarobków wynosił 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. Mimo uwag związkowców, resort na razie tego nie zmienia. To podkreśla tu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Proponujemy do 240 zł za godzinę, ale w przeliczniku oczywiście dwóch etatów możemy tutaj osiągnąć kwotę ponad 70 tysięcy złotych brutto.
2: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ten górny limit należy zróżnicować w zależności od tego, czym zajmuje się konkretny lekarz.
4: Powinniśmy mieć na pewno płacone za nasze kompetencje odpowiedzialność, jaką ponosimy.
2: Propozycje nowych ustaw niebawem mają trafić do konsultacji. W planie są też kolejne spotkania, podobne do dzisiejszego, w sprawie limitów zarobków ze związkowcami.
1: Wszystkie nadmorskie kąpieliska są dzisiaj dostępne dla plażowiczów. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w trzech miejscach na Kaszubach. W dwóch stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże, zakwit sinic. Z powodu zakwitu sinic sanepid również zakazał kąpieli na dwóch kąpieliskach miejskich na jeziorze Ukiel przy ulicy Kapitańskiej w Olsztynie. Przenosimy się za ocean. Polonia amerykańska czeka na występ Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Dziś w nocy czasu polskiego zespół zagra na własnym stadionie przeciwko Vancouver Whitecaps. Kibice, jak przekonał się nasz korespondent Paweł Żuchowski, gotowi są na spotkanie z Lewem.
5: Już koszulkę Chicago Fire masz na sobie. Teraz czas na taką z napisem Lewandowski z tyłu.
6: Tak, od razu. Jak będę, no to od razu kupuję.
5: Ale też masz inną koszulkę z podpisem Roberta Lewandowskiego.
6: To jest z Barcelony mam. Jak byliśmy, też tam grał.
5: Czy ona jest z podpisem?
6: Jeszcze nie, ale może kiedyś dostanę od niego.
5: Tata ma podpis. W jakich okolicznościach udało się zdobyć taką koszulkę?
7: No ta koszulka jest zdobyta na aukcji w Polsce, bo ta aukcja charytatywna jest to koszulka meczowa, gdzie Robert grał w meczu z Czarnogórą i no, udało mi się wygrać tą koszulkę.
1: Usłyszał od kibiców Roberta, tych młodszych i tych bardziej dojrzałych, Paweł Żuchowski. Całą rozmowę naszego korespondenta znajdziecie na rmf24.pl.
8: Wakacje z faktami RMF FM.
1: W każdy wakacyjny czwartek zabieramy Was w nieoczywiste, ale lubiane przez lokalnych mieszkańców miejsca. We Wrocławiu to na pewno tor wyścigów konnych Partynice. Zielona oaza na południu miasta kojarzy się głównie z gonitwami, ale przez większość roku żyje zupełnie innym rytmem.
9: Pomieszkamy niedaleko, więc na spacerki wybieramy się właśnie tutaj. Cisza, spokój, zielono, jest fajne miejsce do spacerowania, jest też dosyć duży obszar, więc ten spacerek jest dłuższy.
10: Ile robicie kilometrów, kółko wokół toru?
9: Staramy się takie 12 tysięcy kroków. Więc myślę, że dzisiaj będzie tyle.
10: Mówią o tym miejscu Zielone Płuca Ołtaszyna.
11: Zgodziłbym się. No, biorąc pod uwagę takie duże miasto jak Wrocław, to jednak ta zieleń jest super istotna i faktycznie ona mocno wycisza. Dzięki temu można trochę naładować baterię w trochę inny sposób i na tą godzinę czy dwie możemy się odciąć od tych wszystkich samochodów, od tych telefonów itd. itd.
1: Usłyszała na torze wyścigów konnych we Wrocławiu nasza reporterka Martyna Czerwińska. A w kolejnych faktach o 17 będziemy mieli ciekawe informacje dla tych, którym wiecznie zimno albo gorąco.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
0: No za chwilę gościem naszego Radia RMF 24 będzie Piotr Leńczowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Jazdy, i wrócimy do dzisiejszego wyroku 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, który doprowadził do tragicznego wypadku w Warszawie. Ale będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: W Radiu RMF 24 w naszym programie popołudniowym wracamy teraz do sprawy dzisiejszej decyzji sądu, który skazał Łukasza Żaka na 20 lat pozbawienia wolności. Przypomnę, Łukasz Żak został uznany winnym wypadku, do jakiego doszło we wrześniu 24 roku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W jego wyniku jedna osoba zmarła, a trzy kolejne zostały ranne. 27-latek pędził swoim samochodem ponad 220 km na godzinę, był pod wpływem alkoholu, a w ręku cały czas trzymał telefon. Z nami jest teraz pan Piotr Leńczowski, Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy według pana, patrząc na to, jakich czynów dopuścił się Łukasz Żak, to jest sprawiedliwy wyrok?
1: No wie pan, o kategorii sprawiedliwości można by dużo rozważać, natomiast jest to na pewno wyrok wyczekiwany i jest to pierwszy taki wysoki wyrok, właściwie maksymalny, bo on mieści się w widełkach maksymalnej granicy kary, jaką można wymierzyć za to przestępstwo. Tu jeszcze myślę, że warto przypomnieć, że do tej pory za takie przestępstwa drogowe z ucieczką po pijanemu jeszcze do zmiany w 23 roku było tylko 12 lat można wymierzyć maksymalnie. Natomiast teraz można wymierzać karę nawet do 20 lat. No i sąd w Warszawie taką właśnie wymierzył. Natomiast patrząc też, bo jednak to była medialna sprawa, cała Polska tym żyła, i patrząc też na późniejsze zachowanie tego oskarżonego, który oczywiście uciekał, nie udzielił pomocy, a podczas rozpraw ponoć nie zachowywał się poważnie, lekceważył całą sprawę, no to uważam, że w tej kategorii jest to wyrok, który no będzie jednak miał efekt edukacyjny, dlatego że nastąpiło wreszcie po tylu latach w Polsce w kategorii wypadków drogowych no przełamanie takiego poczucia bezkarności, że można jechać 200 po mieście i nawet jak się coś stanie, no to maksymalnie do tej pory sądy wymierzały średnio w granicach od 8 do 10 lat. To były najsurowsze wyroki. A tutaj dzisiaj mamy wyrok 20 lat i też myślę, że warto przypomnieć, dla 26-latka. Czyli to jest dość młoda osoba.
0: A czy ten wyrok może być przyczynkiem do skazywania piratów drogowych na no właśnie te bardziej surowe kary?
1: Myślę, że tak, że teraz każdy kolejny sędzia, nawet w najmniejszej miejscowości, znając tą sprawę, bo ona jest niezwykle medialna, no jednak też będzie miał punkt odniesienia, chociaż oczywiście każdy sędzia orzeka według własnego uznania i nie ma tutaj u nas jakiejś księgi wyroków, na której musieliby polegać pozostali w podobnych sprawach, nie ma takiego precedensu, natomiast na pewno będzie to taki benchmark. Ta sprawa będzie odbijała się echem w podobnych sprawach, gdzie mamy do czynienia z pijanym lub naćpanym kierowcą, który ucieka z miejsca wypadku. I myślę, że to będą już wyroki właśnie bliżej tej maksymalnej granicy, a nie maksymalnie niskie w okolicach 5 lat, jak było do tej pory.
0: A czy pociągnie to też takie dodatkowe zmiany w prawie, czy te ostatnie regulacje sprzed kilku miesięcy na razie wystarczą? Bo chodzi mi o tych kierowców, którzy notorycznie łamią prawo drogowe.
1: No ja myślę, że prawo jest już w tym momencie w Polsce tak surowe, że teraz tylko i wyłącznie już musimy liczyć na praworządnych, uczciwych i po prostu takich racjonalnie myślących sędziów, którzy orzekają. I tutaj na pewno przykład tego wyroku i tego sędziego jest bardzo dobrym przykładem. On bardzo ładnie też uzasadnił, dlaczego ten wyrok jest maksymalny. No i naprawdę uważam, że ten sędzia zasługuje na wielkie brawa. Myślę, że całe społeczeństwo wyczekiwało, a w szczególności nasza branża nauczycieli, gdzie my na co dzień mamy do czynienia z młodymi kierowcami. Wiadomo, no, ludzie młodzi różne mają pomysły, natomiast tutaj na pewno jest do zastanowienia, no, 26-latek, 20 lat więzienia, no to on już wyjdzie, kiedy będzie, no, można powiedzieć, w kwiecie wieku, ale straci 20 lat życia. No, nawet jeżeli by wyszedł po 15, no to on będzie miał 41 lat, no więc to jest bardzo surowy wyrok, ale zupełnie zasłużony i taki właśnie powinien zapaść. No więc myślę, że nawet rodziny, oczywiście nie można być zadowolonym z żadnego wyroku, jeżeli ktoś kogoś nam zabije, ale myślę, że takiego wyroku właśnie oczekiwano i tak się stało. Także wielkie brawa dla sędziego, który podjął taką odważną decyzję.
0: A który rodzaj kary według pana najskuteczniej ogranicza liczbę przestępstw drogowych? Czy to są wysokie grzywny, kara więzienia, długotrwały zakaz prowadzenia pojazdów, czy może jakieś, nie wiem, obowiązkowe programy resocjalizacyjne?
1: No, wie pan, jest tak, że psychika sprawcy zawsze trochę inaczej to tłumaczy. Nawet jeżeli są bardzo wysokie kary, to oni uważają, że to ich nie dotyczy. To jest właśnie ten paradoks surowości kary. A więc nie tylko surowe kary, ale bardziej nieuchronność kar. Tak. Nawet drobne kary, ale wymierzane. To znaczy społeczeństwo musi mieć poczucie, że jest nadzór i osoby, które przekraczają bardzo brawurowo granice prawa, granice rozsądku, po prostu są namierzane, wyłapywane i karane za każdym razem. I to wtedy spowoduje, że będzie bezpiecznie.
0: Oby tak właśnie było. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Piotr Leńczowski, Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców. Panie Piotrze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję również.
0: Kłaniamy się, do usłyszenia. W Radiu RMF24 mamy jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, radio RMF24. U nas teraz taki nieoczywisty temat. Ceniona polska gęś owsiana została oprotestowana przez Niemcy. Chodzi o gęś z wolnego wybiegu karmioną nieuskanym owsem. Niemcy oficjalnie zablokowały starania o przyznanie unijnego certyfikatu dla tego polskiego specjału kulinarnego. Nasza brukselska korespondentka informowała w Faktach RMF FM, że Komisja Europejska przekazała Polsce oficjalny sprzeciw Berlina. Niemcy to największy europejski rynek gęsiny. W ciągu 3 miesięcy w sprawie certyfikatu dla gęsi owsianej mają odbyć się polsko-niemieckie konsultacje. Sprawa wydaje się lekka i smaczna, a w rzeczywistości towarzyszą jej poważne okoliczności i interesy. Jaka będzie strategia Polski? Jak na niemiecki sprzeciw patrzą osoby, które złożyły wniosek o certyfikat? Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z prezesem Krajowej Rady Drobiarstwa, panem Dariuszem Goszczyńskim. Posłuchajmy.
1: Wszystkie te informacje, które są tam przedstawione, są przez nas szczegółowo analizowane i w oparciu o te informacje właśnie będziemy starali się przygotować nasze stanowisko, wyjaśniając naszym kolegom z Niemiec, na gruncie oczywiście merytorycznym, że te ich argumenty podniesione w sprzeciwie są niezasadne.
2: Jakich argumentów użyjemy przeciwko argumentom Niemców?
1: Nasze argumenty na pewno będą oparte o kwestie merytoryczne. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Polska zarejestrowała, wystąpiła o rejestrację

0: Polskiej gęsi owsianej jako chronionego oznaczenia geograficznego, nie chronionej nazwy pochodzenia, tylko chronionego oznaczenia geograficznego. W tej kategorii możemy rejestrować wnioski w oparciu o renomę i to jest kluczowy punkt naszego wniosku. Oczywiście rasa gęś biała kołucka, sposób chowu, cały proces produkcji jest niezmiernie istotny, bo on składa się, te wszystkie poszczególne elementy składają się na jakość, na finalną jakość tego produktu i na renomę.
1: Co w praktyce dałoby nam to chronione oznaczenie geograficzne, jeśli udałoby się je uzyskać?
0: Chronione oznaczenie geograficzne to przede wszystkim prawna ochrona nazwy. Tylko produkty odpowiadające specyfikacji, tym szczegółowym wymaganiom, które są opisane we wniosku, mogą korzystać z tej nazwy. Więc wszyscy producenci w Polsce zyskaliby gwarancję, że nikt, kto nie stosuje się do tej specyfikacji, nie będzie miał prawa do używania nazwy. To pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, myślę, że równie istotna, to wsparcie marketingowe. Bo system chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych jest bardzo popularny w całej Unii Europejskiej i nie tylko. Tam są produkty wyjątkowe, produkty można powiedzieć z tej najwyższej półki jakościowej. Umieszczenie produktu w tym rejestrze powoduje, że rozpoznawalność tego produktu, ale również właśnie potwierdzenie tych najwyższych cech jakościowych jest zagwarantowane uczestnicząc w tym systemie. Więc na pewno byłoby to duże wsparcie marketingowe, takie wsparcie dla całego sektora produkcji gęsi w Polsce i myślę, że tutaj należy szukać prawdziwych przyczyn, dla których strona niemiecka zdecydowała się na złożenie tego sprzeciwu.
1: A o co tu w praktyce chodzi? Czy chodzi o te gęsi, którą my kojarzymy z listopadem, ze świętym Marcinem?
0: Tak, to również oczywiście gęsina na świętego Marcina to był jeden z tych elementów, które budowały reputację, renomę polskiej gęsi owsianej, ale nie tylko, to był ogromny wysiłek wielu podmiotów i samorządów, i szefów kuchni, i stowarzyszeń, również Krajowej Rady Drobiarstwa, żeby budować reputację, renomę tego produktu. Gęś biała kołucka od 60 lat w naszym instytucie w Kołudzie Wielkiej, rozwijana fantastyczna rasa, później całe precyzyjnie opisana metoda produkcji.
1: Gęś owsiana, bo karmiona owsem?
0: Tak, bo ostatnie minimum 21 dni tej produkcji musi odbywać się, tuczenie musi odbywać się owsem.
1: Tylko owsem?
0: Podkreślam, musi być zastosowane. Oczywiście są to stosowane pasze zbilansowane, natomiast ten owiec musi być i minimum 500 gram. Więc to jest właśnie coś, co nas odróżnia, że w innych krajach to może być stosowane. W Polsce musi.
2: Polacy swoje gęsi mają i chcą na tych gęsiach zarabiać. Chcą dbać o ich marketing. Tu Radio RMF 24, jest 16 lipca. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

Czwartkowe popołudnie spędzacie z radiem RMF 24. Teraz mamy dla was doniesienia z Dolnego Śląska. 18-letni obywatel Ukrainy stanie przed sądem we Wrocławiu pod zarzutem działalności dywersyjnej na rzecz obcego wywiadu. Według prokuratury od końca 24 do sierpnia ubiegłego roku wykonywał zlecenia, które miały wywołać napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Śledczy zarzucają mu m.in. malowanie na pomnikach i budynkach napisów oraz symboli gloryfikujących UPA. Pojawiały się one m.in. na pomniku bohaterów getta warszawskiego, pomniku rzezi wołyńskiej w Domostowie oraz na budynkach Polskiej Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Prokuratura twierdzi też, że mężczyzna przygotowywał akcję dywersyjną z użyciem drona podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego w 2025 roku. Łącznie usłyszał 45 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych działał dla pieniędzy, otrzymując wynagrodzenie również w kryptowalutach. Oskarżonemu grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę zmienimy temat. Powiemy o zbliżającym się rajdzie Polski.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla was w popołudniu z Radiem RMF 24. 82. rajd Polski startuje już w przyszły piątek w Katowicach. Kierowcy ścigać się będą przez 3 dni na drogach województwa śląskiego. Dziś oficjalnie poinformowano, że w rywalizacji uczestniczyć będzie prawie 150 załóg.
1: Ostatnie dni przed rajdem jak u pana wyglądają?
2: Ostatnie dni przed rajdem są jak zawsze intensywne, choć postaram się teraz w najbliższych 2-3 dniach odpocząć. Od poniedziałku będzie duża już koncentracja pod kątem samego rajdu. Pewnie będę przeglądał odcinki onboardy z zeszłych lat. Zastanawiał się nad tym, w których sekcjach traciłem za dużo, gdzie możemy poprawić pewne ustawienia auta, co mogę zoptymalizować w opisie rajdowym. W środę już będziemy mieć testy, w czwartek zapoznanie z trasami rajdu, w piątek, sobota, niedziela rywalizacja.
1: Pan zna te drogi, startował tu. Jak się na nich jeździ?
2: Jeździ się bardzo dobrze, ale z różną przyczepnością. Część z nich jest w przyczepności średniej, część jest śliska, część jest bardzo przyczepna. Musimy cały czas się do tego dostosować. OS-y mają charakterystykę zmian rytmów, które występują na nich, więc są taką kombinacją kilku sekcji, które poprowadzą też bardzo często między domami, z pojedynczymi zakrętami, z 90-stopniowymi zakrętami też, więc jest to taki specyficzny rajd. Powiedziałbym, że odcinek przegibek wydaje się, że będzie czymś innym, czymś nowym. Natomiast ten Śląsk zawsze wymaga dobrego hamowania, wyboru, czy ten ciasny zakręt powinien być pojechany z ręcznego, czy naturalnie z kierownicy i jak największego utrzymywania prędkości w podbijających sekcjach.
1: Presja, potrzeba wyniku są?
2: Presja to przywilej i tego się trzymam i staram się wykorzystać ją najlepiej jak potrafię, więc tutaj pod tym kątem jest to zawsze wymagające. Dopóki będę startował i dopóki będę miał to podejście, które mam w tej chwili, to zawsze pojawia się pewna doza stresu. Natomiast gdyby ktoś mnie zapytał na starcie odcinka, czy chciałbym właśnie wrócić do domu, to nie chciałbym. Chcę się zmierzyć, chcę rywalizować i chcę pokazywać swoje najmocniejsze strony jako kierowcy rajdowego, a wierzę w to, że jestem w absolutnym szczycie swojej drogi sportowej.
1: A woli pan gonić czy uciekać?
2: Teraz gonimy aktualnie, a 3 miesiące temu uciekaliśmy, bo byliśmy po aktualnym zdobyciu Mistrzostwa Europy. To bywa różnie. Uważam, że prawdziwy mistrz sportowy musi sobie radzić w obydwu sytuacjach.
1: Najtrudniejsi rywale w czasie tego rajdu? Kto to może być?
2: No, tak jak wspomnieliśmy na konferencji prasowej, w tej chwili liderem Mistrzostw Europy jest były kierowca fabryczny Teemu Suninen, który jest absolutnie w bardzo dobrej formie. 2 lata temu wygrywał tu nasz rywal z zeszłorocznej Mistrzostw Europy, czyli Andrea Mabellini. No, jestem przekonany, że Polacy w silnej reprezentacji na czele z Kajetanem i Maćkiem będą gotowi, żeby postawić czoła nawet najszybszym załogom za granicę.
1: A tegoroczne wyniki Mistrzostw Europy jakby pan krótko skomentował?
2: Nie ma za bardzo co ich analizować pod kątem tego, że przed nami w najbliższych 2 miesiącach 3 rajdy. W każdym z nich można zdobyć 35 punktów, a w punktacji te różnice między pierwszym miejscem a 20 są takie, że w ramach jednego rajdu można wskoczyć na szczyt.
1: Przed startem kierowcy czego się życzy?
2: Tyle samo met, co startów. Czyli żebyśmy dojechali do mety, bo w ten sposób będziemy bezpieczni, nic nam się nie wydarzy. A ponadto jest rywalizacja sportowa i za to trzymam kciuki, żeby przede wszystkim był to rajd bezpieczny i bezproblemowy dla wszystkich.
1: A będzie bezpieczny kiedy?
2: No, sport jest ekstremalny, natomiast zawsze się coś może wydarzyć. Natomiast mamy na to pewien wpływ związany z tym, że zachęcam kibiców, żeby pojawiali się na odcinkach wcześniej, pojawiali się w wyznaczonych strefach kibiców, żeby nie zmieniali swoich miejsc, w których są, żeby słuchali wszystkich sędziów i safety, którzy się pojawiają. Załogi zachęcam do rzetelnego przygotowania się i pamiętania, że rajd to pewnego rodzaju maraton i trzeba jechać dobrze i równo do mety. Jest takie powiedzenie, to finish first, first you have to finish, także dzięki temu przemyśleniu jest szansa może, że większość załóg trafi na metę.
0: Z Mikiem Marczykiem, rajdowym mistrzem Europy z 25 roku, jednym z uczestników tegorocznego rajdu, rozmawiał dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Presja to przywilej, mówił Mikiem Marczyk, no ale my spokojnie przy doskonałej muzyce jedziemy do faktów RMF FM o 17.00.

0: Powoli przenosimy się do Studia Faktów w RMF FM. To już 17. Studiu Faktów, Ewa Kwaśny.
1: Są zarzuty dla dwóch zatrzymanych kobiet w prudnickim szpitalu. Chodzi o dystrybucję aparatów do leczenia bezdechu sennego. Będzie kontrola stanu technicznego najwyższego budynku w Polsce i w całej Unii Europejskiej, Warsaw Tower. Z budynku spadały szyby. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Czy jest szansa na przywrócenie programu ceny paliw niżej? Posłuchajcie, co na ten temat mówił w Sejmie minister energii Miłosz Motyka. Zarzuty przekroczenia uprawnień, działania na szkodę pacjentów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia usłyszały dwie osoby zatrudnione w prudnickim centrum medycznym na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w Faktach wczoraj, zatrzymane zostały lekarka i pracownica placówki. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek teraz w Faktach. Aniu, chodzi o dystrybucję aparatów do leczenia bezdechu sennego.
2: Według prokuratury lekarka nakłaniała pacjentów do zakupu urządzeń u określonych podmiotów. Stwarzała przy tym pozory nabywania ich od szpitala. Miała otrzymywać z tego tytułu prowizję w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Drugiej z podejrzanych prokurator przedstawił zarzut udzielania pomocy lekarce. Lekarka jest także podejrzana o przyjęcie 5 tysięcy złotych łapówki za nieuzasadnione wystawianie recept na lek zawierający substancję psychotropową. Ma również zarzut złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych dwóch podległych jej osób. Obie podejrzane zostały objęte dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Lekarce zawieszono też prawo do wykonywania zawodu.
1: Ponad 50 kilogramów narkotyków przechwycili policjanci z Opola. To efekt śledztwa prowadzonego od wielu miesięcy. Zatrzymali też dwóch narkodilerów. Grozi im do 10 lat więzienia. Czarnorynkowa wartość przechwyconych substancji szacowana jest na ponad 2 miliony złotych. Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Warsaw Tower w Warszawie. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. W czerwcu z tego najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni 3 samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W warszawskim studiu RMF FM jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, co ustaliłaś?
3: Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z Urzędu Postępowanie Administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Warsaw Tower przy ulicy Chmielnej. Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania. Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej we wrześniu szyba z tego wieżowca spadła z 11 piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.
1: Analizy rynku paliw trwają, ale na razie nie ma decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej, przekonywał dziś w Sejmie minister energii Miłosz Motyka. Na Bliskim Wschodzie sytuacja jest wciąż napięta, a między USA a Iranem odbywają się kolejne wymiany ciosów, co znów wpływa na cenę ropy.
4: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
1: Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, został wprowadzony 26 marca 2026 roku, po kilku tygodniach od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zakładał m.in. obniżenie stawki VAT na benzynę i olej napędowy z 23% do 8%, obniżenie akcyzy na paliwo i wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej na stacjach benzynowych.
5: Najnowsze odkrycia naukowe w Faktach RMF FM.
1: Naukowcy z Instytutu w Berlinie dokonali odkrycia, które pozwala zrozumieć, w jaki sposób nasz układ nerwowy rozpoznaje i rozróżnia temperaturę.
6: Przy okazji podważyli dotychczasowe przekonania dotyczące mechanizmów odczuwania ciepła i zimna.
1: O czym ze szczegółami już za chwilę właśnie, a właściwie teraz, tak? Grzegorz Jasiński. Grzegorz,
6: witam ponownie.
1: Czego się w takim razie dowiadujemy?
6: Dotychczas naukowcy zakładali, że w skórze istnieją odrębne grupy komórek nerwowych odpowiedzialnych za wykrywanie niezwiązanych z bólem bodźców chłodnych i ciepłych. Teraz zaawansowane badania na myszach pokazały, że układ nerwowy wykorzystuje jedną grupę neuronów, które sygnalizują zarówno ochłodzenie, jak i ocieplenie skóry. Komórki wrażliwe na temperaturę reagują na chłodzenie przez zwiększanie swojej aktywności. Natomiast w przypadku ocieplenia ich aktywność po prostu się zmniejsza. Naukowcy wykazali również, że te komórki reagują na rzeczywistą temperaturę skóry, a nie tylko na to, jak bardzo się zmieniła.
1: I rozumiem, że ta wiedza może mieć istotne znaczenie w medycynie.
6: Tak, prawidłowe odczuwanie temperatury oczywiście jest niezbędne w codziennym życiu, a bywa zaburzone w wielu skorzeniach. Odkrycie otwiera możliwość korygowania tych zaburzeń, ale też opracowania skuteczniejszych metod leczenia bólu.
1: O tych gorących doniesieniach naukowych możecie przeczytać na zimno na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
0: Zamieszki na Ukrainie. Czy przełoży się to na działania wojenne? O tym już za chwilę. Będziemy również w Chicago. Tam dziś prawdopodobnie pierwszy mecz

0: Słuchacie radia RMF24. Jak informowaliśmy w faktach, tysiące Ukraińców wyszło na ulicę w związku z dymisją ministra obrony Michała Fedorowa. Stracił on stanowisko, bo wdał się w konflikt z głównodowodzącym sił zbrojnych Ukrainy Oleksandrem Syrskim. Prezydent Wołodymyr Zełenski w tym sporze opowiedział się za generalicją. Fiodorow natomiast skarżył się, że wszelkie jego propozycje usprawnienia sytuacji na froncie spotykały się z oporem wojskowych. Czy ten konflikt może przełożyć się na sytuację na froncie? Na to pytanie w rozmowie z Piotrem Salakiem w Radiu RMF24 odpowiadał analityk wojskowy Jarosław Wolski. Posłuchajmy.
1: Tak, zawsze tego typu zamieszania przekładają się na sytuację militarną. Trzeba pamiętać o tym, że przy całym szacunku dla Ukraińców oni mieli szereg fatalnych strategicznych decyzji. Rozpoczęcie operacji ofensywy zaporowskiej w 2023 roku, jedna z większych porażek ukraińskich. Uporczywa obrona Bachmutu, która trwała zdaniem chyba wszystkich komentatorów o pół roku za długo, a która spowodowała bardzo duże straty armii ukraińskiej. Specyficzne mikrozarządzanie, czyli próba zarządzania poszczególnymi batalionami z poziomu Kijowa. To wszystko powoduje, że armia ukraińska ma swoje bolączki. I teraz generał Syrski jest generałem twardym, jest generałem skutecznym, jest generałem, który zapobiegł posypaniu się na skutek dezercji armii ukraińskiej. Natomiast jest to też generał, który no, dowodzi w sposób dość krwawy, jeżeli chodzi o porządek i dyscyplinę, jeżeli chodzi o działania ofensywne. Nowy szef Ministerstwa Obrony, on wprowadził szereg bardzo dużych zmian dotyczących wdrażania innowacji, pozyskiwania sprzętu wojskowego. I te innowacje bardzo mocno naruszyły szereg interesów na Ukrainie. Różnych polityków, oligarchów, ludzi, którzy dorobili się milionów, miliardów hrywien na sprzęcie sprzedawanym do Ministerstwa Obrony Ukraińskiego. I to spowodowało, że wiele osób, wielu polityków i nie tylko, zaczęło delikatnie, niechętnie patrzeć na ministra obrony, który zburzył po prostu część starych układów, który spowodował, że pewne nowe innowacje były wdrażane do sił zbrojnych Ukrainy, amunicja była kupowana taniej. I niestety to jest wyraz tej wewnętrznej polityki ukraińskiej i prawdopodobnie doraźnej decyzji politycznej Zełenskiego.
2: Na razie mamy sytuację taką, że Fedorow składa dymisję, może do tej dymisji zostaje zmuszony. Są protesty także w samym Kijowie z powodu tej decyzji. Syrski zostaje jako głównodowodzący sił ukraińskich. Ale porozmawiamy, panie Jarosławie, o tym, co się dzieje na froncie. Wydawało się, że Ukraina jest blisko przełomów tej wojny. Przynajmniej tak się wydaje to z daleka, z punktu widzenia zachodniej Europy. Jak to wygląda z bliska, z punktu widzenia analitycznego? Czy rzeczywiście blisko jesteśmy jakiegoś przełomu w tym konflikcie, czy jednak nie?
1: Ukraińcom udało się skutecznie wyizolować Krym. Czyli przerwali większość logistyki rosyjskiej przechodzącej na Półwysep Krymski. W tym logistyki, czyli dostaw drogą morską przez Morze Azowskie. Udało się Ukrainie o ponad 3/4 zmniejszyć dostawę jakiegokolwiek zaopatrzenia na Krym. Powoduje, że mieszkańcy Krymu mają kilka niewesołych alternatyw. Pierwsza, najważniejsza jest taka, że muszą po prostu myśleć o ewakuacji z półwyspu. No i głównym problemem jest zaopatrzenie w wodę Krymu. Natomiast czy to jest przełom tej wojny? Nie, to nie jest przełom. To jest próba pokazania, że Rosja nie jest w stanie kontrolować Krymu, że nie będzie w stanie kontrolować Krymu. To jest próba wywołania niepokojów społecznych w Rosji. Natomiast Ukraina nie ma na razie możliwości siłowego odbicia Półwyspu Krymskiego. Do tego są po prostu potrzebni żołnierze, piechota zmechanizowana, czołgi, artyleria. Na razie chyba w większości dających się przewidzieć scenariuszy Ukraińcy nie będą mieli takich możliwości względem Krymu. Natomiast operacja blokady krymskiej, ona jest obecnie dość skuteczna, ale ona na skutek warunków atmosferycznych zostanie znacząco zredukowana na jesieni, czyli silne wiatry i warunki atmosferyczne, deszcz, wiatr spowodują, że nie będzie możliwa aż taka kontrola akwenu morskiego za pomocą bezzałogowców. No i też utrudnione będzie zwalczanie linii zaopatrzeniowych przez korytarz zaporowski na Krym. Natomiast to jest jedyny duży sukces ukraiński obecnie, a co do reszty kierunków mamy mniej lub bardziej udaną defensywę i po prostu powstrzymywanie Rosjan.
0: Mówił w rozmowie z Piotrem Celakiem analityk wojskowy Jarosław Wolski. Według informacji przekazanych przez Wołodymyra Zełenskiego, Michała Fedorowa na stanowisku ministra obrony narodowej ma zastąpić Ihor Kujmenko, obecny minister spraw wewnętrznych. A cała rozmowa z Jarosławem Wolskim jest do posłuchania na stronie rmfon.pl. Serdecznie zapraszam.

Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF 24. Dom rodzinny Adolfa Hitlera w austriackim Brenau am Inn został oznaczony na mapach Google numerem 88, czyli powszechnie znanym kodem neonazistowskim. Po interwencji koncernu Google manipulacja została usunięta. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy mapy Google padają ofiarą manipulacji ze strony ekstremistów. Przypomnę, że w 2014 roku nieznany sprawca przemianował jeden z berlińskich placów na Adolf Hitler Platz, co zostało skorygowane przez firmę dopiero po kilku godzinach.

0: To jest popołudniowy program Radia RMF 24. Wracamy w nim teraz do spięcia w Prawie i Sprawiedliwości po decyzji władz partii. Chodzi o stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Przypomnę, rzecznik PiS ogłosił wczoraj, że prezydium Komitetu Politycznego Partii zakazało działania oraz uczestniczenia członków PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. No co w tym wszystkim chodzi? Oto profesora Andrzeja Zybałę, politologa ze Szkoły Głównej Handlowej, pytał Tomasz Terlikowski.
1: PiS ma, no, można powiedzieć, idealną okazję, żeby zdobywać punkty na tle afery szpitalnej, a skupia się od jakiegoś czasu na walkach wewnętrznych. Przedwczoraj mieliśmy wypowiedź prezesa Kaczyńskiego na temat potencjalnego kandydata na premiera Przemysława Czartka. Odciął się od jego wypowiedzi, potem mieliśmy zdjęcie z Przemysławem Czartkiem, które sugeruje, że wszystko już jest okej. No a na końcu mieliśmy decyzję o tym, że jednak stowarzyszenia mają być rozwiązane, a mają wystąpić z nich politycy. To oczywiście uderza przede wszystkim w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Jesteśmy na etapie jakiegoś przyspieszającego planu wykluczenia polityków Mateusza Morawieckiego, jego środowiska z PiS-u i jakiegoś rozłamu?
2: No, rzeczywiście działania PiS-u są zadziwiające w związku z tym, że mają takie szanse polityczne, na które wskazał pan redaktor, czyli kryzys koalicji rządzącej czy koalicji obywatelskiej. Z drugiej strony jest zbliżająca się kampania, natomiast idą w taką wewnętrzną rozwałkę, że tak powiem, lapidarnie. Być może to już jest taki problem czy proces, czy to już nie jest ten sam prezes Kaczyński, którym był przed laty, kiedy w 100% panował nad tym, co się dzieje w partii. Natomiast powstały ruchy odśrodkowe i on nie jest w stanie w sposób racjonalny zapanować nad nimi. No, być może finalnie zapanuje, ale to będzie kosztem tego, że straci część swojej formacji i to istotną część, tak, w takim sensie, powiedzmy, intelektualnym, w sensie organizacyjnym. No to środowisko Mateusza Morawieckiego jest silne pod tymi przynajmniej dwoma kątami i bez tego środowiska prawdopodobnie PiS straci część wyborców. No to jest, no, taki kolejny krzyżyk w ich ścieżce politycznej.
0: Tak ocenia to profesor Andrzej Zybała, politolog. Całej rozmowy możecie posłuchać na platformie RMF On. A jutro na antenie RMF FM i RMF 24, 2 minuty po 8:00, gościem porannej rozmowy będzie Przemysław Czarnek. Polecamy.

0: Takie perełki muzyczne mamy dla was w Radiu RMF 24. Sienna Spiro. Przed chwilą takich perełek muzycznych mamy oczywiście dla was jeszcze więcej i jeszcze więcej informacji. Przypominam, że dzisiaj za oceanem wielkie wydarzenie dla polskich fanów piłki nożnej. Chicago Fire zmierzą się dziś z Vancouver Whitecaps. To może być pierwszy mecz Roberta Lewandowskiego w jego nowym klubie. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest w Chicago. Pawle, trener podejmie decyzję na godziny przed meczem. Dziennikarze sportowi, którzy zajmują się drużyną Chicago Fire, są przekonani, że Lewandowski zagra.
1: Dzień dobry. Tak, Tim Hotsey, dziennikarz sportowy z Chicago, zajmujący się klubem Chicago Fire, jest przekonany natomiast, że dziś Robert Lewandowski wejdzie na murawę. Myślę, że zagra. Nie wiem, ile minut spędzi na boisku, ale zaliczy swój debiut przeciwko swojemu byłemu koledze z drużyny, Tomasowi Millerowi, powiedział mi Hotsey, który jest podekscytowany przejściem Lewandowskiego do drużyny z Chicago. To największy piłkarz w historii naszego klubu. Na początku istnienia drużyny byli w niej znani polscy zawodnicy, jak Robert Nowak, którzy odegrali ważną rolę, ale z czasem klub stracił więź z polską społecznością. Przejście Roberta to zmienia. Myślę, że wynosi Chicago Fire na poziom, na którym klub od dawna nie był. Szczerze mówiąc, to wciąż wydaje się nierealne. Być może dziś, kiedy najprawdopodobniej zadebiutuje, naprawdę do nas dotrze, że to się dzieje, ale myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim wszyscy to w pełni poczujemy, powiedział. Jego reputacja mówi sama za siebie, prawda? Strzelił więcej goli niż niemal każdy aktywny piłkarz. Jest drugim najlepszym strzelcem w historii Bayernu Monachium. Zdobył praktycznie każde trofeum, jakie mógł rywalizować. To jest właśnie taki transfer, którym moim zdaniem wszyscy muszą się ekscytować. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale wszyscy moi polscy znajomi z Chicago piszą do mnie bez przerwy na ten temat. Naprawdę? Tak. Okej, co mówią? Cóż, są bardzo podekscytowani. Pytają, jak mogą zdobyć bilety. Ludzie, którym wcześniej chciałem wręcz rozdawać bilety za darmo, kiedy mówiłem, hej, mam dodatkowe bilety, chcesz iść? Teraz sami mnie męczą, żebym załatwił im wejściówki. Powiedział mi chicagowski dziennikarz sportowy. Z Chicago Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy i przypominamy, zanim mecz Chicago Fire, to najpierw Super Puchar Polski. Lech Poznań przy Bułgarskiej podejmie Górnika Zabrze. Start tego meczu o 19:00, a wcześniej fakty RMF FM o 18:00.

0: Ogłoszenie.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś. Za chwilę Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. A już teraz fakty RMF FM o 18 i Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. W Wielkopolsce policja zlikwidowała laboratorium narkotykowe warte ponad 14 milionów złotych. Dwie osoby zatrzymano. Rosyjski atak na ukraińskie Zaporoże. Są zabici i ranni. Trwa akcja ratownicza. W faktach także emocje kibiców przed meczem o Super Puchar Polski. Za godzinę Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Posłuchajcie, czego dotyczą kontrowersje. Dwie osoby zatrzymane po zlikwidowaniu narkotykowego laboratorium w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. To efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy z kilku województw. Policjanci zabezpieczyli narkotyki o wartości 14,5 miliona złotych. Szczegóły policyjnej akcji zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Jestem,
1: witamy.
2: Dzień dobry.
1: Igorze, co dokładnie zabezpieczyli policjanci?
2: W laboratorium produkowany był klofedron. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 250 litrów tego narkotyku. W ręce policjantów trafili dwaj mężczyźni. Pierwszy, złapany na gorącym uczynku, był w laboratorium i zajmował się produkcją klofedronu. Drugi, także powiązany z tym procederem, został schwytany chwilę później. Sąd zgodził się na aresztowanie obu mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy, więc niewykluczone są kolejne zatrzymania.
1: Rosjanie zaatakowali ukraińskie Zaporoże bombami kierowanymi. Zginęły 3 osoby, 3 zostały ranne. W całym mieście doszło do pożarów. Trwa akcja ratownicza. Miasto jest atakowane codziennie bombami i dronami. Szef wojskowej administracji Zaporoża powiedział portalowi Ukrinform, że syreny alarmowe wyją przez 20 godzin na dobę, a ludzie przestali już na nie reagować. Dlatego trzeba było wprowadzić dodatkowy sygnał informujący o zagrożeniu. Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy Bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami Tomasz Skory.
3: Według Lekarzy Bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
4: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym, i zespoły Lekarzy Bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
3: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
4: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
3: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic.
5: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Za godzinę mecz o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze. Wiele emocji wzbudzało wyznaczenie miejsca tego spotkania, bo Polski Związek Piłki Nożnej długo forsował Wrocław. Ale kibice obu drużyn są jednomyślni. Mecz o Super Puchar powinien być rozgrywany tradycyjnie na stadionie Mistrza Polski, a jest nim właśnie Lech. Przed Enea Stadionem w Poznaniu jest nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze mówią kibice?
6: Nie powinno się zmieniać tradycji, to właśnie buduje wyjątkowość tych rozgrywek. Usłyszałem tu zarówno od kibiców Lecha, jak i Górnika. Mecz o Super Puchar to spotkanie, które powinno odbywać się tam, gdzie jest mistrz Polski, mówią kibice.
7: Nie zmienia się zasad gry w trakcie jej trwania.
8: Jak najbardziej
9: mistrza
8: tutaj.
9: Polski.
8: U mistrza Polski powinien być rozgrywany puchar.
9: Zawsze było tak.
10: Nie rozumiem całej otoczki, którą robi PZPN właśnie z Super Pucharem, czyli przekładanie meczy, rozgrywanie ich na innych stadionie. Super Puchar był rozgrywany na stadionie mistrza Polski i tak chyba powinno zostać.
6: Przed na stadionem radosna atmosfera. Kibice obu drużyn rozmawiają, robią sobie pamiątkowe zdjęcia, bawią się i powoli zmierzają na swoje miejsca na trybunach. Pierwszy gwizdek w meczu o Super Puchar o godzinie 19.
1: A relacje oczywiście w wieczornych faktach sportowych RMF FM. W naszym internetowym radiu RMF24 codziennie jeszcze więcej informacji, także tych ekonomicznych, które co czwartek przygotowuje dla Was Marek Teichman. Witamy Cię, Marku. Na co dziś zwrócisz uwagę w swoim programie?
11: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu będzie zbrojeniowo. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób wielkie wydatki na wojsko i nie tylko wpływają na gospodarkę.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24. Polecamy. Zapraszamy także na kolejne fakty w RMF FM. To już o 19 przedstawi Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24.
1: Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień, przy mikrofonie Marek Teichman. Zaczynamy Gospodarczy Tydzień, dzisiaj będziemy rozmawiali o zbrojeniach. Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób nasza gospodarka zyskuje, a w jaki sposób traci na wydatkach zbrojeniowych, jeżeli traci. I w jaki sposób przedsiębiorcy mogą wykorzystać to, co się dzieje w tej skali pieniędzy, które na obronność wydamy w ciągu najbliższej dekady. Ale najpierw szybki przegląd najważniejszych informacji gospodarczych mijającego tygodnia. Yeah.

Gospodarczy tydzień, Marek Teichman przy mikrofonie. Mijający tydzień to jest tydzień z mijającym rozejmem na Bliskim Wschodzie i z kolejnymi falami wymian ognia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a w zasadzie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi bombardującymi Iran, a Iran bombardującym sojuszników bliskowschodnich Stanów Zjednoczonych albo kraje, które mogłyby być eksporterem ropy naftowej i gazu na świecie. Generalnie strategia Iranu jest dosyć przejrzysta. Blokowanie cieśniny Ormus i atakowanie tych instalacji to z jednej strony podważanie wiarygodności Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli chodzi o ten wymiar gospodarczy, to uderzanie w potencjał eksportu ropy naftowej i surowców energetycznych z nadzatoki perskiej. Ale jednocześnie my mamy bardzo ciekawą sytuację, w której wzrosty na rynku ropy naftowej nie są dramatyczne jak na razie i w której jesteśmy po wysypie całej serii informacji o tym, w jaki sposób omijana będzie cieśnina Ormus. To znaczy, mamy informację o tym, że jeden z Emiratów, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będzie rozbudowywał duży terminal portowy, który ma służyć do eksportu ropy naftowej. I to jest bardzo ważna, długofalowo informacja. To jest jakby terminal, który omija Zatokę Ormus, ale to jest informacja, którą należy połączyć z tym, co wydarzyło się w trakcie wojny, czyli z tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie podjęły decyzję o tym, że po tym, jak znacząco zwiększyły swój potencjał wydobycia ropy naftowej, to one generalnie wycofują się z tego kartelu OPEC Plus i będą podejmowały samodzielnie decyzje dotyczące tego, ile eksportują ropy naftowej. To jest uzupełnione przez informacje o tym, że jakby zwiększana jest przepustowość istniejących już ropociągów, które omijają cieśninę Ormus, a dodatkowo informacje o tym, że Stany Zjednoczone będą wspierały politycznie, logistycznie, finansowo budowę takiego dużego ropociągu, który idzie z Iraku przez Syrię do Morza Śródziemnego, więc skokowo skraca dystans związany z eksportem surowców energetycznych do, no w ogóle rzeczy, do Europy przede wszystkim. I to jest po pierwsze jakby osłabienie geostrategicznej pozycji Iranu wobec Iraku. Po drugie, taka operacja oznacza, że Amerykanie będą na długie lata zaangażowani w Syrii, no więc będą musieli też w jakimś sensie wpływać na relacje syryjsko-izraelskie, ale z naszego punktu widzenia oznacza, że istnieje szybki proces budowy różnych dróg eksportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Bardzo ważne pytanie w tym kontekście, w kontekście cen, to jest pytanie kiedy. I to nie jest aż taka odległa perspektywa, dlatego że te ropociągi już istnieją, ich rozbudowa i budowa nowych terminali potrwa, ale niektóre z nich, na przykład jeden z tych budowanych ropociągów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to jest kwestia roku. Budowa tego dużego terminalu, nowego dużego terminalu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to nie jest kwestia roku, to potrwa dłużej, ale docelowo fundamentalnie będzie likwidowało zagrożenie blokowania cieśniny Ormus. Nie będzie blokowało zupełnie zagrożenia ze strony Iranu, dlatego że Iran zachowuje bardzo dużą linię brzegową, również z tymi drogami wodnymi, które omijają cieśninę Ormus, ale nie są to, nie jest to już wtedy taka wąska cieśnina, którą tak łatwo jest blokować. Dodatkowo jeszcze, gdzieś obok trochę pojawił się bardzo ciekawy tekst w New York Timesie, który opisywał, w jaki sposób Amerykanie w gruncie rzeczy zarządzają Wenezuelą. Tam nawet była informacja o tym, że Marco Rubio miał usłyszeć od Donalda Trumpa na jednym z takich zamkniętych posiedzeń, że w zasadzie ty powinieneś się przenieść do Caracas i zostać prezydentem Wenezueli, bo zarządzasz tym krajem. I rzeczywiście jest w ten sposób, że Marco Rubio podobno ma wymieniać nawet fotki i życzenia urodzinowe z Elsie Rodriguez, czyli tą wiceprezydentką Wenezueli, która po przejęciu Nicolasa Maduro przez amerykańskie służby zarządza krajem. I to pokazuje bardzo ciekawy model, bo po pierwsze pokazuje model, w którym Amerykanie oferują pewien układ polityczny autorytarnym reżimom. Słuchajcie, posprzątamy tego gościa, który jest waszym frontmanem, wy musicie zrobić zwrot polityczny, to znaczy zostajecie naszym sojusznikiem, a nie sojusznikiem Chin, Rosji, Iranu, więc wychodzicie z tej tak zwanej osi zła i przestajecie być przeciwnikiem Waszyngtonu i świata zachodniego, ale z drugiej strony w zamian za to możecie zachować swój autorytarny reżim, bo Amerykanie nie doprowadzili do demokratyzacji Wenezueli. Oni po prostu przeprowadzili operację Regime Change, która
oznacza, że Rubio zarządza. W jaki sposób zarządza? I to jest też mega ciekawa historia, bo ona jest gospodarcza. To znaczy, wcześniej Wenezuela chciała sprzedawać ropę naftową, to miała z tym olbrzymi problem. Musiała to robić poprzez cały zestaw przelewów omijających amerykański sektor bankowy. Była objęta restrykcjami. Teraz jest w ten sposób, że Amerykanie kontrolują sprzedaż wenezuelskiej ropy naftowej. Pieniądze z tej sprzedaży trafiają do Amerykanów i to Marco Rubio decyduje razem z amerykańskimi bankami o tym, czy te pieniądze trafią do Wenezuelczyków. A jak już tam trafiają, no to Amerykanie chcą mieć pewność, że one trafiają w miejsca, w które są im potrzebne. Czyli, że opłacani są urzędnicy zajmujący się kwestią nadzoru i rozbudowy infrastruktury naftowej. Że trafiają do urzędników, to znaczy, że państwo funkcjonuje. I paradoksalnie ta obca okupacja, czyli amerykańska okupacja robiona za pomocą zarządzania pieniędzmi, ma się przyczyniać do tego, że przynajmniej częściowo Wenezuela funkcjonuje lepiej, bo po prostu pieniądze trafiają tam, gdzie powinny trafiać, a nie do kieszeni skorumpowanych urzędników. Znaczy tam też oczywiście trafiają, tylko po prostu są obciążone mniejszym podatkiem na granicy, więc w związku z tym można sobie wziąć trochę do kieszeni i dodatkowo cieszyć się, że Amerykanie ci nie porwą w środku nocy. Do czasu oczywiście, do czasu. Jeżeli chodzi o takie stricte ciekawe informacje gospodarcze zmieniającego tygodnia, to muszę powiedzieć, że dane z Chin pokazujące wolniejszy od oczekiwań wzrost gospodarczy, to są bardzo słabe dane. To są też dane, które są dla nas, dla Europy bardzo słabe, ponieważ one wzmacniają taki obraz chińskiej gospodarki, w której generalnie konsument działa słabo, nie kupuje, ma wątpliwości. Bańka na rynku mieszkaniowym jak była, tak jest i rośnie. Generalnie w Chinach jest coraz więcej dramatycznych sytuacji z ludźmi, którzy się zadłużyli, nie mają mieszkania, mają generalnie jakąś dziurę po prostu w szkielecie budynku, muszą płacić kredyty, generalnie boją się o przyszłość. To, co dobrze działa w chińskiej gospodarce nadal, to jest sektor przemysłowo-eksportowy, czyli te wszystkie samochody, które można kupić w Europie i sprzęt elektroniczny, który można kupić w Europie, związany z tym, że ten sektor jest bardzo dynamiczny. No tylko, że on jest dynamiczny też z powodu, tak twierdzi wielu ekspertów i tak to też wygląda w danych, jeżeli chodzi o dostęp do kredytów, stymulowania przez państwo. No i tutaj się pojawia pytanie, czy to nie oznacza powoli rosnącej bańki w chińskiej gospodarce. Szczerze mówiąc, mi się wydaje, że tak. I że Chińczycy generalnie powtarzają to, co zrobili z rynkiem mieszkaniowym. Po prostu jeszcze raz rozwiązują problem przez jego nadmuchanie. Zamiast rozwiązywać być może bardziej fundamentalne problemy, czyli zastanowić się, dlaczego obywatele tego kraju na tyle mocno nie ufają władzy, swojej przyszłości i modelowi gospodarczemu, że nie chcą konsumować. No ale być może odpowiedzi na te pytania byłyby zbyt niebezpieczne dla państwa, które jest coraz bardziej totalitarne, bo autorytarne to ono już było, a staje się coraz bardziej totalitarne. I to jest też zła wiadomość z punktu widzenia takiej geopolityki, no bo jeżeli jakieś państwo ma fundamentalne problemy gospodarcze, których nie potrafi rozwiązać, to zazwyczaj rozwiązanie w takich problemów jest przeniesienie ich na zewnątrz, albo w postaci dotowanego eksportu, albo w postaci agresji, czego byliśmy przykładem, czego przykład mieliśmy w przypadku Rosji. Z ciekawych rzeczy jeszcze, które się dzieją w gospodarce, no to w Stanach były dane o inflacji i one były niezłe. To znaczy inflacja spowolniła. I teraz jest pytanie, czy ona spowolniła dlatego, że była chwila ulgi w związku właśnie z tym rozejmem, od którego zacząłem, czy ona spowolniła dlatego, że też wewnętrzne amerykańskie czynniki proinflacyjne wygaszają się. Odpowiedź na to pytanie nie jest jasna i tak naprawdę dowiemy się więcej, mniej więcej za miesiąc, kiedy będzie kolejna odsłona tych danych. Prawdopodobnie wtedy inflacja znowu wzrośnie, ale to, co jest dosyć istotne z naszego punktu widzenia, to jest to, że te lepsze dane o inflacji, mniejsza inflacja od oczekiwanej, zmniejsza presję na amerykański bank centralny, żeby zacieśniać politykę pieniężną, czyli żeby wzmacniać dolara, w związku z tym osłabiać złotego. To jest informacja, która jest generalnie dobra dla rynków. Nie wzmacnianie dolara generalnie podtrzymuje relatywną konkurencyjność amerykańskiej gospodarki, ale my nie jesteśmy głównym biorcą amerykańskiego eksportu. No, możemy się tylko martwić, jak zawsze, o Niemców. Ja tam się zawsze o Niemców martwię, bo bym chciał, żeby ich gospodarka się rozwijała dobrze, bo to po prostu jest dla nas korzystne, a u nas są problemy z finansami publicznymi i to jest oczywiste. Nie ma, i to jest smutne, nie ma pomysłów na to, żeby z tych problemów z finansami publicznymi wyjść szybko, sprawnie i dobrze. Pojawiają się pomysły na nowe podatki, podatek dla sektora bankowego, no bo to jest podatek, który prawdopodobnie prezydent Nawrocki by podpisał, ale czy to jest coś, co wystarczy?
Przypuszczam, że wątpię, powiem po warszawsku, przypuszczam, że wątpię i na horyzoncie w Polsce jest trochę problemów, ale dobrze, ale teraz porozmawiamy o naprawdę dużych pieniądzach, czyli o wielkich wydatkach na polskie zbrojenia i o tym, co to oznacza dla polskiej gospodarki. W dalszej części Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF24.

0: Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24. Zaczynamy rozmowę o zbrojeniach. A w naszym studiu gość, profesor Joanna Żukowska ze Szkoły Głównej Handlowej. I co ważne w kontekście tej rozmowy, warto powiedzieć, że to jest kierownik studiów podyplomowych przedsiębiorstwa w dobie rozbudowy potencjału obronnego. Dzień dobry, pani profesor.
1: Witam, panie redaktorze, witam, szanowni państwo.
0: W kontekście tej rozmowy to jest ważne, dlatego że my jesteśmy w takim momencie, w którym dzieją się rzeczy długofalowe, dzieją się rzeczy krótkoterminowe. Jesteśmy po ważnym szczycie NATO, w czasie którego zapadały decyzje, które może nie są aż tak spektakularne, jeżeli chodzi o wielki przemysł obronny, ale na przykład niosą w sobie bardzo dużo informacji o potencjalnych inwestycjach infrastrukturalnych, jakim jest rozbudowa systemu ropociągów. Jesteśmy w momencie, w którym w Polsce wybuchła dyskusja na temat tego, czy to dobrze, czy to źle, że jesteśmy poza koalicją, która będzie budowała systemy antybalistyczne, antyrakietowe wspólnie z Ukrainą. Jesteśmy jednym z tych krajów europejskich, który jest poza tym systemem. Jesteśmy też w trakcie, po takiej największej fali podpisanych umów z mechanizmu SAFE, czyli mechanizmu, który zakłada wspólne możliwość pożyczania pieniędzy na europejskie rozwiązania obronne w oparciu o europejskie mechanizmy emisji obligacji. No i jesteśmy w takiej sytuacji, w której mamy za sobą jeden z miesięcy z bardzo ciekawymi danymi z przemysłu, które pokazywały, że wzrosty w produkcji przemysłowej, według części analityków, można było wiązać z tym, że mamy wzrost w produkcji zbrojeniowej. To znaczy, jeżeli widać, że niektóre części polskiego przemysłu zmagają się z problemami, takie jak przemysł lekki, produkcja urządzeń AGD, tak widzimy, że na przykład niektóre inwestycje w sprzęt transportowy, w pociągi, ale też w inne rodzaje produkcji wyglądają bardzo dobrze. I ja bym chciał w tej rozmowie spróbować wytłumaczyć nasze

0: słuchaczom, jak to, że my wydajemy tak dużo pieniędzy na zbrojenia, przekłada się na gospodarkę. Na ile można powiedzieć o tym, że ten proces inwestycji jest procesem, który oprócz tego, że buduje nam potencjał obronny, buduje też nam potencjał gospodarczy. Czy tak się dzieje? Czy to są pieniądze, które przepalamy na to, żeby budować piękne zabawki, które później będą stały i coraz częściej wymagały remontów?
1: Nie, zdecydowanie nie. Inwestycje i działania, które podejmujemy, są jak najbardziej słuszne, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, ale całej Unii Europejskiej i w ogóle bezpieczeństwa światowego obecnie. Musimy pamiętać też o tym, że Polska obecnie jest liderem, jeżeli chodzi o wzrost procentu PKB, który my przekazujemy na obronność. Jest to na przestrzeni od 2021 roku standardowo ten wskaźnik wzrasta i obecnie w zależności od różnych danych i mierników jest to między 4,2 a 4,7% PKB. Co to oznacza? Jaka to jest kwota? Proszę Państwa, to jest mniej więcej tyle, gdybyśmy mogli wybudować kilkaset świetnie wyposażonych, nowoczesnych szpitali. To jest ten rząd kwoty, żebyśmy mieli taką obrazowość.
0: Za jeden wydatek...
1: Za roczny. To jest roczny wydatek na obronność, to co mamy z naszego budżetu państwa, czyli to wykrojone 4 z kawałkiem PKB, to jest mniej więcej ten rząd kwoty. Ale skoro inwestujemy i robimy to w mądry sposób, bo tutaj też trzeba to bardzo podkreślić.
0: A robimy to w mądry sposób?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. To jest cały system i my nie inwestujemy w jednorazowe, pojedyncze akcje. To nie jest działanie ad hocowe, tylko to jest strategia na najbliższe 10 lat. Więc skoro patrzymy długofalowo i podchodzimy do tego, angażując wielu ekspertów, specjalistów, to faktycznie ma to sens i jest to robione z głową. To jest taki oczywiście mój osobisty punkt widzenia.
0: A jak pani profesor wygląda to, bo teraz jakby bardzo dziękuję za to plastyczne pokazanie skali tych inwestycji. To, co bardzo często wraca w dyskusjach o zakupach zbrojeniowych, to jest to, czy kupujemy spółki, czy kupujemy gotowy sprzęt za granicą, czy kupujemy rozwiązania, które budują kompetencje polskiego przemysłu. Ja się zastanawiam nad tym, czy to jest takie oczywiste, dlatego że przed tą rozmową patrzyłem sobie na to, jaki jest wkład eksportowy w jeden z takich sztandarowych polskich produktów zbrojeniowych, czyli armata haubice Krab. To jest taki duma narodowa, tak? Ale no ta duma narodowa, to ona taka czysto polska nie jest, tak?
1: No nie do końca. Tutaj polemizowałabym z tym, o czym pan redaktor mówi, no bo chociażby dzięki temu Huta Stalowa Wola, która jest producentem tych haubic, notuje gigantyczne wzrosty, jest tutaj liderem i niesamowicie tak naprawdę przeżywa swój renesans od lat. Podmiot, który właściwie chylił się ku upadkowi, teraz zatrudnia ludzi, generuje zyski i tak naprawdę zostawia te środki w Polsce, bo zatrudnia obywateli albo osoby, które, może tak, nie zawsze są to obywatele polscy,
0: no
1: oczywiście,
0: tak, ale pracownicy polskiej gospodarki,
1: którzy później wydają pieniądze w Polsce, którzy bardzo często płacą podatki w Polsce, no i mają miejsca pracy. Dodatkowo są to często musimy pamiętać o tym, że fabryki zbrojeniowe bardzo często nie mieszczą się w wielkich miastach, aglomeracjach, tylko w miejscach, które nie rozwijały się do tej pory tak szybko, w związku z tym taka inwestycja w region także następuje, więc...
0: Tak, bo bardzo często te zakłady zbrojeniowe są ulokowane poza centrami wielkich miast. A w dalszej części tej rozmowy z panią profesor Janną Żukowską, odpowiedź na pytanie, czy mamy strategię przemysłową związaną z tą strategią obronną. Odpowiedź na to pytanie w kolejnej części naszej rozmowy.

0: I jesteśmy. Gospodarczy tydzień, Marek Teichman przy mikrofonie. W naszym studiu nadal jest gość, pani profesor Joanna Żukowska. Rozmawiamy o tym, czy mamy strategię przemysłową związaną z tym, że mamy strategię budowy sił zbrojnych.
1: Pani profesor, powiedziała pani, że udaje nam się robić w sposób przemyślany te inwestycje. Co to znaczy? To znaczy, na ile jest ten sposób, że my mamy strategię przemysłową dookoła strategii zbrojeniowej?
2: Ona się tworzy. Ja myślę, że tutaj też bardzo ważnym aspektem i takim pojęciem jest chociażby ten coraz bardziej powszechne stwierdzenie, jakim jest dual use. Czyli...
1: Co to znaczy? To ładnie brzmi?
2: Prawda? Tak. Bardzo ładnie brzmi. No to znowu, żeby bazować na przykładach, system GSM, czy system internetu, z którego powszechnie obecnie korzystamy, początkowo narodził się stricte na potrzeby obronności, bezpieczeństwa. I w ramach, z biegiem czasu, został on zaadaptowany do życia nie tylko obronnego, czy nie tylko do sektora zbrojeniowego, czy dla armii, ale też dla życia cywilnego i dla ludzi. I teraz coraz więcej takich rozwiązań mamy, chociażby w tej chwili są to drony, które bardzo często obecnie, no tutaj są poczynione gigantyczne inwestycje na to, żeby były wykorzystywane dla celów zbrojeniowych i bezpieczeństwa.
1: No tak, a jednocześnie są bardzo ważnym elementem, na przykład w rolnictwie,
2: no
1: prawda?
2: No właśnie, dokładnie. Czy w geodezji, do pomiarów gruntu.
1: To jest tak swoją drogą niesamowite, mam takie wrażenie, czasem prześniona rewolucja, która się rozgrywa w polskim rolnictwie, obok jakby wielu zmian w polskiej gospodarce, która też rozgrywa się na Ukrainie. O tym mówił ostatnio ambasador Cichocki, który był tutaj naszym gościem, że te drony bardzo często zajmują się uprawianiem tych niekończących się pól, a jak się pojedzie na zachodnie Mazowsze i zobaczy piękne sady, gdzie jesteśmy olbrzymią potęgą, tam też pracują drony, prawda?
2: Właśnie.
1: I tutaj widać to przełożenie takie zbrojeniowo cywilne, to znaczy te jakby...
2: Tak, jak najbardziej. Coraz częściej idziemy w kierunku w ogóle, kolokwialnie mówiąc, łączenia sił. Czyli już nie tylko firmy czy przedsiębiorstwa Skarbu Państwa, które stricte były związane ze zbrojeniówką, ale także inne podmioty prywatne, które zaczynają produkować na potrzeby sektora zbrojeniowego, ale także elementy, które mogą być częściowo wykorzystywane w życiu takim codziennym, niemilitarnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że są już pewne koncepcje i programy, które mają chociażby dokonać pewnej modyfikacji systemu ubezpieczeniowego. Podejmy na to, jeżeli mamy firmę zbrojeniową, no to ona ma swoje ubezpieczenie, ale jeżeli będzie to firma prywatna i wykonuje pewne elementy na potrzeby zbrojenia, ponosi zdecydowanie większe ryzyko, to w tym momencie to ubezpieczenie, ta firma nie może być objęta tym ubezpieczeniem. Czyli mamy pewnego rodzaju niuanse, nad którymi obecnie trwają prace.
1: To znaczy,
2: żeby
1: chodzi
2: ułatwić...
1: o to, żeby firmy zbrojeniowe, wykorzystując też to, że będą na przykład będą zbrojeniowo przemysłowymi po prostu, tak, żeby mogły też być normalnie objęte systemem ubezpieczeń.
2: Oczywiście, oczywiście.
1: Pytanie, kto i jak zarobi na tych wielkich inwestycjach? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części tej rozmowy. Gość z nami zostaje.
3: Tu Radio RMF 24.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Sopocie i zapytamy was, czy najem krótkoterminowy należy ograniczyć?
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24 już jutro po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarze już prawie godzina 19, a skoro tak, to przenosimy się do studia Faktów RMF FM. W Faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Pożar domu jednorodzinnego w wielkopolskim Koninie. W akcji bierze udział kilkudziesięciu strażaków. Tym otwieramy fakty później o sporych utrudnieniach na małopolskim i dolnośląskim odcinku A4. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Lech Poznań, a może Górnik Zabrze. Rozpoczyna się właśnie mecz o Super Puchar Polski. Około 40 strażaków walczy z pożarem domu jednorodzinnego w wielkopolskim Koninie. Ogniem objęty jest cały budynek przy ulicy Międzylesie. W akcji biorą udział strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie ma na szczęście osób poszkodowanych. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Wądroże Wielkie Budziszów samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W kierunku Wrocławia przejedziecie tylko jednym pasem. Około 2-kilometrowy korek jest na innym odcinku A4 niedaleko węzła Kraków-Łagiewniki. W kierunku Katowic doszło do wypadku dwóch osobówek i busa. Jeden pas jest zablokowany. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump za kilka godzin wygłosi orędzie do narodu. Zostanie nadane prawdopodobnie z gabinetu owalnego. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, czy wiemy, czego będzie dotyczyć to orędzie?
2: Dzień dobry. Oficjalnie Biały Dom nie ujawnił tematu wystąpienia, jednak amerykańskie media informują, że ma ono dotyczyć nowo odtajnionych raportów wywiadu na temat planów obcych państw dotyczących ingerencji w wybory prezydenckie z 2020 roku. Według doniesień Reutersa Trump ma odnieść się także do informacji dotyczących śledztw wyborczych oraz bezpieczeństwa maszyn do głosowania. Krytycy obawiają się, że prezydent ponownie wróci do swoich niepotwierdzonych twierdzeń o sfałszowaniu wyborów z 2020 roku. Ale też można oczekiwać, że prezydent USA odniesie się do innych spraw, jak choćby do eskalacji konfliktu z Iranem.
1: Brytyjski rząd znacjonalizował przedsiębiorstwo British Steel, tłumacząc, że przejęcie go od chińskiej grupy Yingye to ochrona narodowego interesu. To ostatni krok interwencji, która rozpoczęła się w zeszłym roku. Rząd przejął wtedy nad firmą kontrolę operacyjną, by zapobiec wygaszeniu dwóch wielkich pieców i ewentualnemu zamknięciu zakładu przez Chińczyków. British Steel z siedzibą Scunthorpe w północnej Anglii to jedna z ostatnich pozostałości po potężnym niegdyś sektorze stalowym Królestwa. Zatrudnia 2700 osób i dostarcza stal branży samochodowej, kolejowej, budownictwu, ale też pośrednio sektorowi obronności.
3: Są i takie fakty.
1: Będzie formalny sprzeciw Polski wobec niemieckiej blokady naszych starań o unijny certyfikat dla polskiej gęsi owsianej. Chodzi o specjał kulinarny, gęsi z wolnego wybiegu karmioną nieuskanym owsem. Jak informowaliśmy w Faktach, Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, sprzeciwiły się przyznaniu Polsce certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne.
4: Będziemy starali się przygotować nasze stanowisko, wyjaśniając naszym kolegom z Niemiec, że te ich argumenty są niezasadne.
5: Jakich argumentów użyjemy?
4: W tej kategorii możemy rejestrować wnioski w oparciu o renomę i to jest kluczowy punkt naszego wniosku.
5: Co w praktyce dałoby nam to chronione oznaczenie geograficzne, jeśli udałoby się je uzyskać?
4: Potwierdzenie tych najwyższych cech jakościowych.
5: A o co tu w praktyce chodzi? Czy chodzi o tę gęsinę, którą my kojarzymy z listopadem, ze świętym Marcinem?
4: Tak, gęsina na świętego Marcina to był jeden z tych elementów. Gęś biała kołódzka od 60 lat w naszym instytucie w Kołudzie Wielkiej rozwijana.
1: Tłumaczy prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W ciągu 3 miesięcy w sprawie certyfikatu dla gęsi owsianej mają odbyć się polsko-niemieckie konsultacje. W Poznaniu tymczasem rozpoczyna się mecz Lecha z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski. Kibice obu drużyn w radosnych nastrojach liczą na ciekawe i zacięte widowisko.
6: No do przodu, nie? Dzisiaj 3-0. Gładziutko. To jak kto? Na mistrza, nie?
7: To kto strzela?
6: A niech będzie 3 razy Isak na początek.
8: Dobre okienko transferowe przeprowadzone. Drużyna się przygotowywała. Myślę, takie 2-1 dla Lecha.
9: Myślę, że Górnik 1-0. Wymęczone 1-0.
7: Czyli trudny mecz.
9: Będzie zacięty, tak jest.
10: Jeżeli Lech wygra, no to okej, ale myślę, że jednak my dzisiaj weźmiemy do domu ten puchar. No.
7: Kolega mówi 2-1, a wy?
11: 2-0, aczkolwiek jeśli miałby wygrać Lech, to jak oddać komuś takie fajne trofeum, to właśnie Lechowi, nie?
1: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, z którym połączymy się za godzinę w Mistrzowskich Faktach Sportowych. Już teraz zapraszam.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
13: Witajcie ponownie, Radio RMF 24, Marek Teichman przy mikrofonie. Rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby wykorzystać ten olbrzymi potencjał wydatków na najbliższe lata zbrojeniowych w taki sposób, który będzie w trwały sposób budował nie tylko zdolności naszych sił zbrojnych, nie tylko obronność kraju, ale też potencjał gospodarczy Rzeczypospolitej.

0: Słuchajcie Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF24.
1: Kto i jak zarobi na wielkich inwestycjach obronnościowych? Odpowiedź na to pytanie od pani profesor Joanny Żukowskiej. Kto i jak może zarobić na tych wielkich wydatkach? I czy zarabia?
2: Tak, jak najbardziej już zarabia, ale również warto zwrócić uwagę na pewne kwestie i też sektory, które w związku z tym zdecydowanie zaczynają się rozwijać. Tak jak albo nabierają tempa i tutaj zdecydowanie większa dynamika tego rozwoju następuje. To, czym pan redaktor następnie wspomniał, że dajmy na to przemysł lekki czy AGD, być może niekoniecznie jest tym obszarem, ale na przykład zamówienia dla kwestie infrastrukturalne, sektor logistyczny, IT, które z jednej strony gdzieś przeżywa kryzys, ale dzięki temu może znaleźć ujście w drugim miejscu i może z tego skorzystać. Bo wie pani, technologie.
0: Oglądam prezentacje różnych firm konsultingowych. Prezentacje firm konsultingowych zawsze wyglądają ładnie.
2: Zawsze, tak.
0: Od tego są. Czy jakby tam wchodząc głębiej w kwestie wartości, to jest już dyskusyjne,
2: ale dochodzimy już do zupełnie innego względu. Czyli
0: ale tam zawsze się pojawia...
2: Ile treści musi być, jak jest ładnie.
0: Tak, ale zawsze się pojawia ten wątek, no tutaj w naszym publiku, to zbrojeniówka, czy szeroko pojęte wydatki zbrojeniowe. Tam należy doradzać naszym klientom, żeby się obracali. Zawsze się zastanawiałem, co to właśnie znaczy. Pani wymieniła bardzo parę takich ciekawych branż, które mogą skorzystać na byciu w otoczeniu tego...
2: Jak najbardziej, bo ja tutaj podałam takie główne, takie filary.
0: Tak.
2: Ale proszę zobaczyć, z jednej strony cały czas się mówi, no tak, zwiększamy PKB na obronność, no to będzie mniej na szpitale. No ale czy na pewno, czy to nie jest tak, że teraz bardzo duże środki płyną właśnie w kierunku szpitali na opiekę zdrowotną po to, żeby wzmocnić, żeby budować potencjalne szpitale polowe, żeby wzmocnić całą tą infrastrukturę też szpitalną, szkolenia dla lekarzy. Kolejna rzecz, znaczy dla całego personelu medycznego. Kolejna bardzo ważna rzecz, edukacja. My o tym się za dużo nie mówi, natomiast zarówno na poziomie samorządowym, bardzo często, ale także w firmach, w przedsiębiorstwach, wdrażane są różnego rodzaju programy szkoleniowe, uświadamiające, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Co zrobić? Na co być przygotowanym? Czy chociażby...
0: Czyli sam proces transformacji, przygotowania jest procesem, który jest ważnym procesem biznesowym.
2: Przecież to, co nie tak dawno było, czyli poradnik dla bezpieczeństwa wydany we współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
0: ten dokument,
2: rządowego
0: wielu z nas dostało,
2: centrum,
0: tak.
2: Prawda? RCB. Przecież... Każdy z nas właściwie znajdował kilka miesięcy temu w skrzynce taki niezbędnik. Przecież to też z tym się wiąże. I tak naprawdę to budowanie świadomości i też edukacja w tym zakresie, to kolejne firmy, które na tym zyskują. Przecież ktoś musi to zrobić. Więc my powinniśmy szerzej na to spojrzeć.
0: Powiedziała pani o samorządach, bo na nich spoczywa bardzo duża część odpowiedzialności za zarządzanie nie tylko kryzysowe, ale też właśnie przygotowawcze dla społeczeństwa. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle dla mnie kontakt z samorządowcami jest zawsze bardzo ciekawym doświadczeniem, bo to są ludzie tacy bardzo
2: blisko,
0: rzeczy, rzeczywistości. Tak. I tam się dzieją różne procesy związane ze zmianami demograficznymi, społecznymi i tak dalej. Widzi pani z ich strony zainteresowanie i takie zaangażowanie, robienie projektów, które... są praktyczne z punktu widzenia...
2: Jak najbardziej. No, nawet kwestia tych audytów gmin pod względem przygotowania chociażby schronów. Analiza, gdzie te schrony mogą być. Doskonalenie infrastruktury, czy to drogowej. I idą przecież na to dość duże obecnie pieniądze i to jest znowu dofinansowanie ze środków unijnych, budowanie świadomości, szkolenia takie BHP, ale w razie kryzysu, w razie jakiegoś zagrożenia w szkołach, to wszystko jest rola samorządu, więc one są bardzo zainteresowane i naprawdę przykładają...
0: A dobrze to robią, ma pani wrażenie?
2: Znaczy, zapewne zawsze można coś poprawić. Być może warto byłoby, żeby było więcej systemowych rozwiązań w tym zakresie, ale myślę, że robią to, co mogą.
1: A przedsiębiorcy, też z takiego pani doświadczenia edukacyjnego, czy ma pani takie poczucie, że my jakby... Od strony publicznej widać wydatki finansowe, tak. Są w tym wielkie firmy. Trochę to czasem trudno zanalizować, a z drugiej strony właśnie jest ten biznes. Czy ma pani wrażenie, że my jako przedsiębiorcy wykorzystujemy tą okazję, która trwa i ten wieloletni proces inwestycyjny?
2: Myślę, że to jest znowu proces. On nie jest aż tak szybki, ale mam wrażenie, że coraz więcej firm widzi w tym korzyść i zaczyna widzieć różne możliwości. Też pamiętajmy o tym, że te środki płyną trochę kaskadowo, czyli początkowo zasadniczo były kierowane do bardzo dużych przedsiębiorstw, natomiast teraz schodzą coraz niżej na zasadzie takiego olejka i różni przedsiębiorcy mogą wykorzystać tutaj swoją szansę i uzyskać dofinansowanie, czy właśnie na zasadzie takiej współpracy, czy pewnego partnerstwa publiczno-prywatnego, o którym coraz częściej także się mówi, bo to też jest nośne hasło, mogą się angażować i korzystać na tym.
1: A co przed nami? Co jest najciekawsze, jeżeli chodzi o inwestycje zbrojeniowo-obronnościowe? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części rozmowy. Gość zostaje w studiu.

0: Profesor Joanna Żukowska ze Szkoły Głównej Handlowej jest w studiu. To jest Gospodarczy Tydzień. Jesteśmy z wami znowu.
1: Pani profesor, co dla pani jest w tym procesie, który rozgrywa się na naszych oczach, najciekawsze w tym procesie budowy sił zbrojnych, budowy przemysłu zbrojeniowego? Co pani obserwuje jako taką najbardziej fascynującą rzecz?
2: Znaczy ja myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na jedną bardzo szczególną kwestię, bo my cały czas mówimy przemysł obronny, inwestycje w obronność, tak. A zapomina się o tym, że znowu odnosząc się do tego, dajmy na to 4,2 PKB, że w gruncie rzeczy na tą obronność, taką twardą, idzie 2,5%, a reszta to jest kwestia bezpieczeństwa. I my zapominamy o tym, że kształtujemy to bezpieczeństwo, czyli to nie jest tak, że wszystkie środki idą na
0: czołgi, tak, budujemy armię, tylko
2: samoloty, budujemy państwo. Zresztą to, o czym też, na co Unia zwróciła uwagę, dawniej było tak, że w tych czasach zdecydowanego pokoju, że mówiło się, że jest pokój, w związku z tym mamy niskie wydatki. Teraz zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, żeby zapewnić sobie długoletnie bezpieczeństwo, to my musimy, to kosztuje, czyli bezpieczeństwo równa się rozsądne koszty, mądre koszty. I to jest moim zdaniem bardzo ważny element, o którym musimy
0: pamiętać. Zmierzyć, bo to jest w gruncie rzeczy bardzo trudne, tak? W jaki sposób to wyważyć, w jaki sposób to ocenić, czy jakby jest taki zarzut wobec tych wydatków zbrojeniowych i wobec takiego poczucia budowy odporności, że to i opieka zdrowotna to są takie dwa obszary, w których nigdy nie jest dość, prawda? To znaczy one są, nigdy nie ma górnej granicy teoretycznie i zawsze można znaleźć uzasadnienie do tego, żeby wydać więcej.
2: No ja myślę, że tak samo jak jest z wynagrodzeniami, zawsze można zarabiać więcej,
0: tak.
2: Prawda?
0: To czy jesteś za przyjęciem euro, tak, przyjmę każdą ilość.
2: Tak, dokładnie, to na tej zasadzie

0: Tak, tu i teraz, tak, tylko
1: kupujemy sobie piękny czołg, a później właśnie nie wiadomo, co dalej.
0: A później tak? Problem z gwarancją na przykład. Tak. No, więc to takie długofalowe myślenie jest tutaj kluczem do sukcesu.
1: No to w jakim sensie to jest powrót do tego elementu, który wspomniałem na początku, czyli jakby na ile kupujemy spółki, na ile kupujemy coś, co buduje naszą kompetencję. No i ten zarzut często się pojawia, że kupujemy dużo nowoczesnego sprzętu, a proszę spójrzcie na Koreę, a proszę spójrzcie na Turcję. Takie kraje, które zaczęły właśnie ze sprzętem kupowanym za granicą i zbudowały sobie ten system. Pojawia się pytanie, czy my umiejętnie idziemy na przykład ich drogą, że stworzyły sobie nowoczesny system przemysłowy. Teraz Turcja parę tygodni temu podpisała umowę, Rumunia kupiła u niej fregaty, bardzo zaawansowane rozwiązanie, wieloset milionowy wydatek na lata rozłożony i olbrzymi zysk dla tamtejszego przemysłu i produkcji przemysłowej. Czy my potrafimy budować sobie taką ścieżkę, jaką wybudowały te kraje na przykład? Czy one są dobrymi wzorami rzeczywiście?
0: Znaczy ja myślę, że na benchmarkach warto się, znaczy warto podążać benchmarkami, benchmarkach, no zarówno możemy powielać czyjś sukces, ale też możemy próbować uniknąć porażki. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby w każdym rozwiązaniu no też widzieć, co komuś nie wyszło i starać się uniknąć popełniania błędów mimo wszystko, które już ktoś inny popełnił. Ja myślę, że też powinniśmy zwrócić uwagę na to, że oczywiście sama Unia Europejska nie ma jednej armii, bo tak. To nie jest tak, że my mamy, każdy kraj mimo wszystko ma tą swoją suwerenność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, natomiast nie możemy zapominać o tym, że te decyzje, one są konsultowane bardzo często właśnie na poziomie Unii Europejskiej, w NATO, więc to nie jest tak, że my sobie tutaj siedzimy gdzieś w swoim zakątku i teraz, to jest ładnego koloru czołg i ma ładną armatę, w związku z tym kupimy, no to jest logiczne myślenie, bazujące zarówno właśnie na różnych przykładach innych gospodarek, które faktycznie w te zbrojenia od lat już inwestują, ale także to są wspólne decyzje na poziomie całej Unii Europejskiej. To są też współprace, tak jak chociażby Francja z Niemcami obecnie.
1: No tylko, że z drugiej strony dużo jest przykładów problemów organizowania tej współpracy. Ta współpraca francusko-niemiecka, gdzie jest historia wieloletniego projektu, który się rozsypał, prawda? Czyli tego samolotu wielozadaniowego.
0: Tak. No niestety, no tak to czasem bywa, że no zarówno mamy sukces, jak i porażki. Sam sektor zbrojeniowy napędza bardzo dużo innowacji, a musimy pamiętać o tym, w ogóle patrząc na kwestie innowacji, że na 100 pomysłów tak naprawdę z sukcesem wieloletnim kończy się tylko kilka. Więc jeżeli to jest nawet jedna duża współpraca, która z różnych względów nie zakończyła się powodzeniem, to myślę, że nie należy tego przekreślać, tylko wziąć pod uwagę to, co było złe, wziąć pod uwagę to, co było dobre i stworzyć jeszcze coś lepszego.
1: Co przed nami? Jaka jest perspektywa na najbliższe lata? Jakie pieniądze będziemy wydawali na zbrojenia? O tym porozmawiamy już za chwilę. Profesor Joanna Żukowska w naszym studiu pozostaje.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Wielkie pieniądze, jak dużo będziemy wydawali w kolejnych latach? Co to znaczy? Odpowiedź na to pytanie w kolejnej części rozmowy, którą zaczynamy już teraz. W studiu jest profesor Joanna Żukowska. Pani profesor, a co dalej? Co przed nami? To znaczy, wspomniała pani o tych sektorach, które mogą korzystać na współpracy, pokazując całe to otoczenie. Ale wspomniała właśnie pani też i o dronach, o technologiach. Ta fiksacja na punkcie doświadczenia ukraińskiego jest związana z tym, że oni mają terabajty danych, które pokazują bojowe użycie dronów, którymi jest karmiona między innymi sztuczna inteligencja. Wyścig dookoła sztucznej inteligencji jest być może hype'em, ale być może rzeczywistością. Co najciekawszego według pani jest przed nami w kontekście dyskusji o polityce, przemysłowej polityce zbrojeniowej, o budowie zdolności obronnych i o budowie korzyści gospodarczej z tej polityki obronnej.
1: Ja myślę, że też warto zwrócić uwagę na kwestie szacunkowych wydatków, które są szacowane do 2035 roku, czyli w tej dziesięciolatce, gdzie w kontekście Polski jest to dwukrotność tego, co było w latach 2014-2024, bo to było 825 miliardów, teraz jest przeszło dwa razy więcej. No więc już
0: takie pieniądze wydamy w ciągu najbliższych lat.
1: Takie są szacunki. Takie są szacunki od 2025 na 2035. 1868 miliardów. To są tak gigantyczne środki, że to już
0: znaczy, wstydem byłoby nie wykorzystać ich do budowy nowoczesnej gospodarki.
1: Myślę, że to, że skoro mamy dysponować, tylko też proszę pamiętać, że to nie jest tak, że to są tylko i wyłącznie środki z naszego budżetu, ale również chociażby wspominany przez pana redaktora Sejm, czy różnego rodzaju dotacje, środki unijne właśnie na obronność, na defense, na zbrojenia, to jest coś, z czego my możemy jak najbardziej korzystać.
0: Czy powinniśmy sobie uświadomić, że mamy po prostu olbrzymie wydatki przed sobą, mieć świadomość tego, że to są pieniądze, które są nawet w porównaniu do tego, co wydaliśmy, zdecydowanie większe. No i to oznacza też jakieś poczucie odpowiedzialności za to, żebyśmy te pieniądze wykorzystali w sposób, który będzie trwale kontrybuował do budowy naszej gospodarki.
1: Jak najbardziej. Zresztą, to co już się dzieje, dawne Centralny Park, Port Komunikacyjny, czy obecnie Port Polska, czy Via Carpatia, to tak naprawdę kolejne inwestycje właśnie w obronność, bo dzięki temu mówi się o Porcie Polska jako z jednej strony projekcie cywilnym, kolejny przykład dual use, ale z drugiej strony takim hubie dla NATO, jeżeli chodzi o port lotniskowy. Druga kwestia, Via Carpatia, właśnie tak, łącząca wschód i dająca możliwość przepływu. I dalsze inwestycje, czy to drogowe, czy to adaptacje kolejowe, przecież wzmacnianie szyn, dopasowywanie tych szyn, to wszystko to jest elementem właśnie takiego mądrego budowania całej infrastruktury i całego sektora bezpieczeństwa, który nie tylko dla bezpieczeństwa może być wykorzystywany.
0: No to co zrobić, żeby dobrze wykorzystać ten olbrzymi potencjał? O tym porozmawiamy w kolejnej części rozmowy. W Gospodarczym Tygodniu w Radiu RMF24. Gość zostaje w studiu.
2: Tu Radio RMF24.

0: gospodarczy tydzień Radio RMF24. Jak wykorzystać mądrze ten potencjał do tego, żeby zbudować nie tylko obronność, ale i silną gospodarkę? O tym porozmawiamy w tej części rozmowy. Profesor Joanna Żukowska jest z nami w studiu.
1: To co zrobić, żebyśmy to mądrze wykorzystali, te pieniądze? Jak postępować? Jak każdy z nas też powinien i akademicy, dziennikarze, przedsiębiorcy działać, żeby to było mądre wykorzystanie?
2: Znaczy, po pierwsze, budowałabym świadomość. I znaczy, no ja jako też przedstawiciel właśnie świata akademickiego uważam, że edukacja jest bardzo ważna i głośne mówienie, na co zwracać uwagę, jak każdy indywidualny obywatel może się zabezpieczyć i dołożyć tą cegiełkę do bezpieczeństwa państwa i Unii Europejskiej, ale także uświadamianie, z jakich programów na przykład przedsiębiorcy mogą korzystać. I tutaj właśnie bardzo duża rola państwa jako redaktorów, którzy mogą promować tego typu ujęcia.
0: Ja myślę, że tak jak pani powiedziała, bardzo ważna rola dla samorządów, tak? Znaczy, żeby uświadomić sobie, że to jest te pieniądze, o których powiedzieliśmy, to jest w gruncie rzeczy tak jak motorem napędowym transformacji wielu samorządów były środki z funduszów spójności w ciągu ostatnich 2 dekad, tak budowa potencjału obronnego Polski może być mechanizm, który będzie transformował Polskę.
2: Jak najbardziej. I pamiętajmy o jeszcze bardzo istotnym elemencie, tak zwanej premii za bezpieczeństwo.
0: To znaczy,
2: że jeżeli duże firmy, duzi zagraniczni inwestorzy, którzy chcieliby otwierać u nas fabryki, firmy, swoje filie, widzą, że państwo jest bezpieczne, dba o swoją obronność, to one też będą się czuły bezpieczne i będą inwestowały tu środki. Zresztą widać, co się dzieje w państwach, które są niestabilne gospodarczo, obronnie i politycznie. A jeżeli w to inwestujemy, to przyciągamy gigantycznych inwestorów i znowu środki będą u nas.
0: Ja zawsze się zastanawiam, w jaki sposób by znaleźć dla siebie miejsce w takich procesach transformacyjnych. Znaczy każdy, tak na sam koniec działalności gospodarczej chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, żeby coś stworzyć, żeby zbudować, żeby mieć wspaniałe doświadczenie, ale jakby takim bardzo wymiernym kwantyfikatorem tej naszej działalności są po prostu pieniądze i zysk. I rozumiem, że my wymieniliśmy tutaj cały szereg sektorów, że jakby każdy z nas, każdy z przedsiębiorców, czy każda z osób, która by chciała budować taką wartość, powinna się zastanowić, co ona może wnieść, nie jakby przestać myśleć o tym, czy jestem w stanie zrobić kawałek lufy czołgowej, tak metaforycznie, tylko czy jestem w stanie na przykład przyczynić się do tego, że ja, lokalna wspólnota będzie bezpieczniejsza, bo jestem firmą budowlaną, która potrafi na przykład budować czy odnawiać schrony. Czy jestem producentem, który potrafi jakby transformować wykorzystanie dronów do tego, żeby one były wykorzystane i tu, i tu. Bardzo ważny ten element logistyczny jest. Ja zacząłem od tych ropociągów natowskich, ale biorąc pod uwagę siłę polskiego sektora budowlanego, szeroko pojętego i transportowego, to być może tu jest olbrzymi potencjał też.
2: Jak najbardziej. Zresztą to, o czym przed chwilą też wspominałam, kwestia kolejnictwa. To, że następuje i będzie następowała rozbudowa torów, żeby właśnie w pewien sposób uniezależnić się od kwestii gazu, tak, jak również w razie czego, żeby nie było ruchu lotniczego. No bo strefa powietrzna może być na przykład
0: przez
2: zamknięta.
0: Przez wiele miesięcy wyłączona
2: jak
0: na przykład w trakcie wojny.
2: Jak najbardziej.
0: To, co jest jeszcze ostatni element bardzo ciekawy, no to jest właśnie to takie przygotowanie edukacyjne. To na sam koniec się właśnie spytam, czy widzi pani z perspektywy pani instytutu i całej uczelni zwiększone zainteresowanie też młodych ludzi?
2: Tak, jak najbardziej. Zresztą no właśnie odpowiedzią na to zapotrzebowanie są nasze studia podyplomowe.
0: I jakby coraz więcej ludzi chce funkcjonować.
2: Mamy dużo telefonów z zapytaniami, czy studia już, czy jeszcze jest rekrutacja, czy jeszcze są wolne miejsca.
0: To się ludzie interesują tym, samorządowcy, właśnie przedsiębiorcy, czy raczej młodzi ludzie, którzy chcą być
2: bardzo najbardziej są to przedsiębiorcy, osoby z sektora IT bardzo często, pewnego bezpieczeństwa, czyli również z przedsiębiorstw energetycznych, ale także prawnicy, czy też niezależne działalności gospodarcze właśnie, które rozważają, a może po zakończeniu studiów dodatkowo będę mieć...
0: Coś dołożę jeszcze.
2: Tak, dołożę i będę miał i kontakty, i świadomość, i wiedzę, i tym bardziej w tym sektorze i z tego PKB będę mógł skorzystać.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Joanna Żukowska, Szkoła Główna Handlowa, kierownik studiów podyplomowych przedsiębiorstwa w dobie rozbudowy potencjału obronnego. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu.
2: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu serdecznie.

0: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 20, zatem czas na nowe wydanie faktów. Wszystkie najważniejsze informacje przekazuje Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od serii wypadków w Tatrach. Część turystów z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitali. Szczegółowe informacje zebrał reporter RMF FM. W faktach także o sensacyjnych odkryciach naukowców dotyczących życia w kosmosie oraz o sztuce, która we Wrocławiu postanowiła wyjść na ulicę. I to dosłownie. To pracowity dzień dla tatrzańskich ratowników. Od rana już ponad 10 osób wymagało ich pomocy. Kilkoro turystów doznało poważnych obrażeń. Szczegóły dotyczące akcji ratunkowych TOP zna Maciej Pałachicki.
2: Zaczęło się od upadku turysty z dużej wysokości w rejonie drabinki na Koziej Przełęczy. Ranny z urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu. Chwilę później dwie osoby spadły z łańcuchów na szlaku pod Zawratem. Doznały poważnych urazów i trzeba było je także szybko przewieźć śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i w Nowym Targu. Niemal w tym samym czasie trzy turystki w wyniku upadku doznały urazów głowy na trzech różnych szlakach. Na Świstówce, w Głazistym Żlebie i w rejonie Jaskini Mylnej. Zaraz potem śmigłowiec TOPR poleciał na Kotelnicę Białczańską, gdzie 8-letni rowerzysta złamał nogę. Oprócz tego jeszcze kilku innych turystów potrzebowało pomocy z powodu urazów nóg, rąk, a także zasłabnięć. A dzień w Tatrach jeszcze się nie skończył.
1: Zarzut spowodowania wypadku, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, usłyszała kobieta, która wczoraj wieczorem uderzyła autem w rowerzystkę przewożącą dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lat. Do wypadku doszło w Hucie w Dąbrowie na Lubelszczyźnie. Jak informuje policja, ranni nadal są w ciężkim stanie. 27-letnia kierująca była trzeźwa. Grozi jej do 8 lat więzienia.
3: Sensacyjne odkrycie w faktach RMF FM.
1: A dokonali go astronomowie. Po raz pierwszy w historii udało się potwierdzić obecność atmosfery na planecie poza naszym Układem Słonecznym, która potencjalnie mogłaby nadawać się do życia. O szczegółach tego odkrycia Grzegorz Jasiński.
4: Sprawa dotyczy odkrytej w 2017 roku w gwiazdozbiorze Wieloryba planety LHS-1140b. Obiekt ten okrąża swoją gwiazdę Czerwonego Karła w odległości, która pozwala na istnienie na jego powierzchni wody w stanie ciekłym. To jeden z podstawowych warunków uznania planety za miejsce potencjalnie nadające się do zamieszkania. Zespół badawczy, korzystając z zaawansowanych instrumentów obserwacyjnych, zarejestrował tam obecność helu. Detekcja pierwiastka, który powoli ulatnia się w przestrzeń kosmiczną, da się wyjaśnić tylko w taki sposób, że planeta musi mieć mechanizmy jego uzupełniania. To jest możliwe tylko w przypadku istnienia atmosfery. Astronomowie będą kontynuować obserwacje, szukając tam teraz śladów dwutlenku węgla czy pary wodnej. Ich obecność byłaby dowodem na istnienie tam potencjalnych warunków sprzyjających życiu.
1: A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Na wrocławskim Nadodrzu sztuka dosłownie wyszła na ulicę. Kilkadziesiąt murali w podwórzach kamienic sprawiło, że dawna robotnicza dzielnica stała się jednym z najbardziej oryginalnych i nieoczywistych miejsc na mapie miasta. A takich dla Was szukamy w każdy czwartek. Przy ulicy Roosevelta inspiracją dla artystów stali się sami mieszkańcy, mówi Elżbieta Mirowska, która organizuje spacery po Nadodrzu.
5: No to jest w ogóle perełka. No to jest takie podwórko atelier sztuki. To jest podwórko, na którym są mieszkańcy. Zwierzątka tych mieszkańców, są kibice, są żołnierze wyklęci, jest niesamowita Renia, która jest takim, uważam, wrocławskim Nikiforem.
6: To jest bardzo, bardzo lokalna sztuka.
5: To jest bardzo lokalna i właśnie, to nie jest tak, że sztuka jest zamknięta tylko i wyłącznie w muzeach, bo nie każdy ma dostęp do tego muzeum, a to jest sztuka, która wychodzi.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Za chwilę w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe. Zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Witaj, oddaję głos.
8: Dobry wieczór. W Poznaniu trwa mecz o piłkarski Super Puchar. Ten pojedynek otwiera nowy sezon w Polsce. Mistrz kraju Lech Poznań podejmuje zdobywcę Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Za nami pierwsza połowa tego spotkania i jak na razie jest remis 1-1. Maksym Chłań i Antoni Kozubal strzelili bramki. Górnik objął prowadzenie. Później taka bierna postawa obrońców Górnika, która pozwoliła strzelić bramkę Kolejorzowi na 1-1. Sytuacji z obu stron było więcej. Filip Szulce, nowy bramkarz Górnika Zabrze, popisał się w końcówce pierwszej połowy paradą po strzale Pedro Rodrigueza. Maxim Chłań miał także dobrą kolejną sytuację dla drużyny z Zabrza. Na razie z obu stron sporo energii. Wydaje się, że obu drużynom zależy na tym, żeby zdobyć to trofeum. Natomiast problemy też Górnika Zabrze. Jarosław Kubicki, jakaś kontuzja ręki, nadgarstka, która spowodowała, że musiał zejść z boiska ten istotny piłkarz w drużynie trenera Gaszparika. 148 załóg na liście zgłoszeń za tydzień. Emocje dla fanów motorsportu za sprawą Rajdu Polski. Impreza po wielu latach przenosi się z Mazur na Śląsk. To będzie runda Mistrzostw Europy ERC. Liczymy m.in. na Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Kto jeszcze na liście pretendentów do zwycięstwa?
9: W tej chwili liderem Mistrzostw Europy jest były kierowca fabryczny Teemu Suninen, który jest absolutnie w bardzo dobrej formie. Dwa lata temu wygrywał tu nasz rywal z zeszłorocznej Mistrzostw Europy, czyli Andrea Mabellini. Jestem przekonany, że Polacy będą gotowi, żeby postawić czoła nawet najszybszym załogom za granicę.
8: Tak mówił Miko Marczyk. Reprezentacja Japonii ciągle niepokonana w Lidze Narodów Siatkarzy. Dziś Japończycy odnieśli 10. zwycięstwo. Pokonali 3-2 Kanadę. Łatwo nie było, bo Kanadyjczycy wygrali 2 pierwsze sety, no ale Japonia zaliczyła imponujący zwycięski powrót. Polacy na razie z bilansem 7 zwycięstw i 2 porażek.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Piątek to dzień z temperaturą, która w większości regionów naszego kraju przekroczy 30 stopni. Już dawno nasze termometry takiej wartości nie widziały. Jutro pewnie się o tym przekonamy, pewnie nawet bardzo mocno. Patrząc na mapę, to właściwie tylko na zachodzie drobne zachmurzenie, ewentualne burze albo przelotne opady deszczu. Tak, w pozostałym obszarze kraju sporo słońca.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Mamy dużo ważnych faktów w RMF FM o godzinie 21, zatem pozostańcie przy odbiornikach, bo przed mikrofonem z faktami Mateusz Bożek.
1: Wypadek w śląskiej kopalni Marcer w Radlinie. Ranny został jeden z górników. Kierowcy, dla was ważne informacje z S8 w Warszawie. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. A w mistrzowskich faktach sportowych starcie Lecha Poznań i Górnika Zabrze w meczu o Super Puchar Polski. Jeden z górników ranny w wypadku w kopalni Marcer w Radlinie w Śląskiem. Doszło do niego w rejonie ściany wydobywczej niemal kilometr pod ziemią. Przetransportowany śmigłowcem mężczyzna z urazem twarzy trafił do szpitala, gdzie ma przejść badania. Czworo polskich wspinaczy utknęło w okolicy Żlebu Teriego, niedaleko Łomnicy, w Słowackich Tatrach. Potrzebowali pomocy ratowników. Musiał ich stamtąd ewakuować śmigłowiec. Żaden z turystów na szczęście nie został ranny. Jak informowaliśmy was w faktach, dziś nastąpił prawdziwy wysyp wypadków w najwyższych polskich górach. Pomocy potrzebowało aż 10 osób.
2: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Około 2 kilometrów ma korek na S8 w Warszawie. Na wysokości Bemowa między ulicami Lazura i Prymasa Tysiąclecia zderzyły się 3 samochody osobowe. Jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany. Prezydent Wołodymyr Zełenski powierzył szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generałowi Jewcheniowi Chmarze, obowiązki ministra obrony. Wcześniej ukraiński parlament na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego zatwierdził skład nowego rządu. Nie znalazł się w nim dotychczasowy minister obrony Michajło Fedorow. Potwierdził on na konferencji prasowej, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandrem Syrskim. Zełenski uznał, że tego sporu nie sposób inaczej rozwiązać, jak odsuwając Fedorowa. Administracja Donalda Trumpa z kolei ogłasza nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów i dziennikarzy. Skraca dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat. Wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
1: Murale zamiast zabytków z przewodników. Coraz większą popularnością wśród turystów odwiedzających Wrocław cieszy się nad Odrzem. Dawna dzielnica robotnicza stała się jedną z najbardziej nieoczywistych atrakcji miasta. A to za sprawą wielkich obrazów na kamienicach. Na podwórku przy Roosevelta jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Tak, dzień dobry. Przede mną podwórko, którego ściany zdobią murale z podobizną wrocławian, którzy mieszkają dokładnie w tych kamienicach. Absolutna perełka i idealne miejsce dla tych, którzy szukają prawdziwego klimatu Wrocławia.
5: Każde podwórko jest warte zobaczenia. Nawet to, które jest takie nieoczywiste, gdzie to piękno często odpada jeszcze. Mamy właśnie takie podwórko, ja je nazywam filmowe podwórko. I tam jest właśnie ten mural Remeda. Tam Steven Spielberg kręcił Most Szpiegów.
4: Podpowiada Elżbieta Mirowska, która organizuje spacery po kolorowych podwórkach. Ja mam wrażenie, że nawet mieszkańcy Wrocławia nie do końca odkryli jeszcze to miejsce, ale można to zmienić. Najbliższy darmowy spacer już 22 sierpnia z biurka o 14 pod Archiwum Państwowym.
1: Warto więc zapamiętać tę datę, a wy pamiętajcie jeszcze, że za chwilę w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Lech Poznań zdobywa super puchar w meczu otwarcia piłkarskiego sezonu. Kolejorz pokonał na swoim stadionie Górnika Zabrze 3-1. To spotkanie obserwował Beniamin Kubiak-Piłat. No, druga część spotkania to bardzo mocne otwarcie Lecha.
7: Gospodarze pewnie weszli w drugą połowę, a dowód na to już w 46 minucie okazał Mikael Liszak, który strzelił bramkę dającą Lechowi prowadzenie. Kolejorz przypieczętował zwycięstwo golem w 68 minucie. Filip Szulce wybronił, co prawda, strzał Janika Aniero, ale z bliska piłkę dobił Pablo Rodriguez. W pierwszej połowie bramki dla swoich drużyn to byli Maksym Kwan oraz Antoni Kozubal. Lech pokazał świeżość na starcie sezonu. W tym spotkaniu nie brakowało bramek, kartek i agresywnej gry po obu stronach boiska. Z Enea Stadionu Beniamin Kubiak-Piłat.
6: No teraz obie drużyny mogą myśleć o eliminacjach Ligi Mistrzów. We wtorek pierwsze mecze drugiej rundy wyjazdowe. Kolejorz zmierzy się z duńskim Orhus, Górnik z Fenerbahce Stambuł. A w Turcji zameldował się dziś Mason Greenwood. To właśnie nowy zawodnik Fenerbahce kupiony z Olimpiku Marsylia za 39 milionów euro. Jutro podczas specjalnej ceremonii Anglik ma złożyć podpis pod kontraktem. Zrobią to także Holender Nathan Ake i Kosowianin Vedat Muriki. Na Tour de France królem sprintu w tym roku Tim Merlier. Belg wygrał już trzeci etap, ponownie po finiszu z peletonu oczywiście, a wszystko to na oczach swojego synka i partnerki. Ich obecność dała mi dodatkową motywację. To było coś specjalnego, że byli tutaj na mecie. To oczywiście nie było takie proste, by wygrać właśnie w takim dniu, akurat gdy przyjechali. Bardzo się cieszę, że mi się udało, podkreślił Merlier. W klasyfikacji generalnej bez zmian Tadej Pogacar ma w niej ponad 3,5 minuty przewagi nad wizeiderem Jonasem Vingegaard.
0: Warto powiedzieć kilka słów o pogodzie, bo jeśli chodzi o temperaturę dziś w nocy, to od 15 do 18, a więc całkiem przyzwoicie. No może troszkę chłodniej oczywiście w górach, tam maksymalnie 14. Do tego jeszcze mgły, to jest też taka nowość, jeśli chodzi o ten sezon w lecie mgły, no ale pojawiają się, ograniczają widzialność do 200 metrów, głównie na północy i na obszarach podgórskich. Jutro w ciągu dnia maksymalnie nawet do 30 stopni.

0: Już godzina 22 zbliża się na zegarze RMF FM, a to oznacza, że dużo ważnych faktów mamy wam do przekazania. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
1: Aż 20 lat więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W centrum miasta rozpędził samochód do ponad 200 km na godzinę. W faktach ostrzegamy was również przed upałami oraz przed pumą, która miała pojawić się w okolicy Głogowa. Dwadzieścia lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Usłyszał Łukasz Żak, sprawca głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, do którego doszło niespełna 2 lata temu. Pijany, prowadzący samochód z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w prawidłowo jadące auto, zabijając jedną osobę i raniąc 4 inne. Sąd nie miał wątpliwości co do jego winy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Uzasadniając wyrok, sędzia Maciej Mitera podkreślał, że nie znalazł dla zachowania skazanego żadnych okoliczności łagodzących.
3: Co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona do prędkości ponad 200 km na godzinę? Rozpędził pan do tej prędkości mały czołg. Nagrywanie tutaj, nie wiem, chciał pan komuś zaimponować? Przecież to groziło katastrofą i tak się skończyło.
2: Mówił sędzia, zwracając się wprost do skazanego: nie wiem, co ma pan w głowie, oceniłem tylko fakty. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratury, która żądała dla Żaka najwyższego możliwego wymiaru kary.
4: Wyrok takiej wysokości w tego rodzaju sprawie przy wypadku drogowym zapadł po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
2: Mówiła prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Razem z Łukaszem Żakiem, którego obrońca zapowiedziała odwołanie na kary 4 i 5 lat więzienia, sąd skazał 5 osób pomagających mu w zacieraniu śladów i ucieczce za granicę.
1: Sąd zdecydował, że po 15 latach więzienia sprawca będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Czy były premier Mateusz Morawiecki zostanie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, jeśli nie zlikwiduje Stowarzyszenia Rozwój Plus? Czy idea dwóch płuc w partii się nie sprawdziła? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w porannej rozmowie w RMF FM Przemysława Czarnka, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy tuż po 8.
5: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Mieszkańcy gminy Pęsław koło Głogowa na Dolnym Śląsku otrzymali ostrzeżenie przed pumą. Dzikie zwierzę miało zostać zauważone w lesie. Sprawą zajmuje się już Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Fakty w tej sprawie ustala nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
6: Dużego, dzikiego kota miał zauważyć i nagrać kamerą termowizyjną myśliwy, a później jeden z mieszkańców. Nagranie nie daje jednak 100% pewności, że to rzeczywiście puma, dlatego że widać tylko sylwetkę kota. Do czasu wyjaśnienia sytuacji mieszkańcy zostali jednak poproszeni o unikanie lasów i terenów przyległych. W przypadku zauważenia drapieżnika należy zachować bezpieczny dystans i powiadomić służby. Ja przypomnę, że to już drugi w ostatnich dniach przypadek podejrzenia obecności pumy w Polsce. Wcześniej głośno było o zwierzęciu odłowionym pod Polanowem na Pomorzu Zachodnim.
1: Jutro przez niemal cały dzień obowiązywać będą ostrzeżenia przed upałem 1 i 2 stopnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał je dla prawie całego kraju. Alerty 2 stopnia dotyczą pasa od Szczecina przez Poznań i Łódź aż do Lublina i Tarnobrzegu. Termometry pokażą tam nawet 32 stopnie. Tej nocy też będzie ciepło. Minimalna temperatura wyniesie tam około 20 stopni. W związku z wysokimi temperaturami specjaliści apelują, aby zrezygnować z uprawiania sportu w tych godzinach, w których słońce grzeje najmocniej.
7: To są najczęściej osoby, które po prostu tracą przytomność.
8: Wydaje im się, że są młode, mają siłę, mogą iść na przykład pobiegać, a lepiej powstrzymać się w czasie takiego największego upału.
7: To jest bardzo groźne, bardzo zdradzieckie, ponieważ w początkowej fazie właśnie nie czujemy tego, że coś się z nami dzieje nie tak. Dopiero kiedy następuje taka dezorientacja, to bardziej zauważają to osoby postronne niż my.
1: Ostrzega major lekarz Łukasz Wawrzyniak z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A na ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: Piłkarze Lecha Poznań już z trofeum zdobyli super puchar, to po pokonaniu Górnika Zabrze 3-1. Goście z Zabrza pierwsi strzelili bramkę, no ale później gole zdobywali już tylko zawodnicy Kolejosza.
11: Jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo i dla mnie osobiście jest do gabloty trofeum, także bardzo jestem szczęśliwy.
10: Podsumował bramkarz Lecha Mateusz Lis. Poznański klub wywalczył 7 super puchar w historii, jest pod tym względem najlepszą drużyną w kraju. W Ekstraklasie także sparingi. Jagiellonia pokonała 1-0 Spartę Praga. Zagrały też ze sobą dwie drużyny, które niebawem będą walczyć w eliminacjach europejskich pucharów. GKS Katowice zremisował 1-1 z Rakowem Częstochowa. Za tydzień Raków w eliminacjach Ligi Konferencji podejmie drużynę z Malty, FC Valletta. Gieksa na rywala jeszcze czeka. Trwa rewanżowy mecz Żiliny z Hajdukiem Split w eliminacjach Ligi Europy. Przegrany z tej pary trafi na GKS. Hajduk pierwszy mecz wygrał 2-0, w drugim jest teraz 1-1. W nocy mecz drużyny Chicago Fire w lidze MLS. Strażacy zagrają u siebie z Vancouver Whitecaps. Niewykluczone, że debiut w nowych barwach zanotuje Robert Lewandowski.
12: Bilety poszły do góry. Żeby się dostać na mecz, trzeba było naprawdę duże ceny płacić, więc jest trochę wariacja, także będzie fajnie.
13: Dla klubu Chicago Fire, Robert Lewandowski, co według ciebie oznacza?
12: Przyciągnie to na pewno dużo kibiców, dużo polskich kibiców, jak i również zagranicznych, bo również rozmawiam z kolegami w pracy. Nie są to Polacy, oni też wiedzą, kto to jest Lewandowski.
10: Z kibicem Chicago Fire rozmawiał Paweł Żuchowski. Dodam, że zawodnikiem drużyny z Vancouver jest Thomas Miller, czyli piłkarz, z którym Lewandowski stworzył bardzo skuteczny duet w Bayernie Monachium.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: To będzie wiadomość, która jest albo dla niektórych dobra, albo dla niektórych nie najlepsza. Otóż jutro jest ostatni dzień w tym tygodniu z temperaturą w okolicach 30 stopni. Kolejne dni będzie już troszkę chłodniej, choć oczywiście nie będzie to jakaś zauważalna różnica. 2-3 stopnie dla rozgrzanych letnim słońcem ciał to chyba nie ma większego znaczenia. Jutro od 28 do 31 stopni, dużo słońca, czasami jakieś chmury. No i taki właśnie...

0: Arturu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Słuchajcie, RMF FM, 23 się zbliża, a zatem czas na nowe wydanie faktów. Przygotował je i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Górny limit zarobków lekarzy możliwy już od początku przyszłego roku. Taki jest plan Ministerstwa Zdrowia. Przyjrzał mu się reporter RMF FM. Robert Lewandowski nie zadebiutuje dziś w Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został odwołany. We Wrocławiu niezwykła wystawa, która przywróciła do życia legendę kina. Już w styczniu przyszłego roku może wejść w życie górny limit zarobków lekarzy. Taki plan zakłada projekt reformy, który dzisiaj Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Komentarze po tych obradach zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Dobry wieczór. Górny limit zarobków lekarzy ma wynieść 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przekonywała, że ta oferta powinna według niej wyeliminować rekordowo wysokie zarobki dla wybranych.
3: To, co też dzisiaj pokazuje się w przestrzeni publicznej, pokazuje nam, że jednak większość lekarzy pracuje na stawkach niższych niż to proponowane 240 zł.
2: Szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek komentował po spotkaniu, że czeka, aż te przepisy formalnie trafią do konsultacji. To ma wydarzyć się w przyszłym tygodniu. Deklarował też gotowość do współpracy przy zmianach, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach.
4: Ten system tak trwa od 30 lat i wszyscy wiemy, że trzeba go coś zmienić w tym systemie.
2: Do wykazu prac rządu trafił już projekt ustawy, która ma prowadzić jawność konkursów i umów, które zawierają wszystkie przychodnie i szpitale w Polsce, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
5: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: Nie będzie dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Mecz klubu z Vancouver Whitecaps został odwołany. Dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żukowski, który jest z nami w faktach. Pawle, wszystko z powodu złej jakości powietrza.
6: Dobry wieczór. Tak, spora część USA spowita jest dymem z pożarów w Kanadzie. W Chicago widoczność z powodu dymu jest bardzo ograniczona. Mecz przełożono, zostanie rozegrany 6 października. Przekazali mi przedstawiciele klubu. To oznacza, że Robert Lewandowski dziś nie zagra. Kibice zawiedzeni. Lokalny Departament Zdrowia zalecił mieszkańcom Chicago, by zamknęli okna i pozostali w domach. Ale dym jest na znacznym obszarze USA. Także dotarł do Nowego Jorku i pojawiają się pytania, co z finałowym meczem Mistrzostw Świata w piłce nożnej, który ma zostać rozegrany w niedzielę na stadionie New Jersey. Cały stan Nowy Jork oraz część stanu New Jersey objęte są ostrzeżeniami o złej jakości powietrza już dzisiaj, na kilka dni przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nad USA nadciągnął dym właśnie pochodzący z ponad 100 pożarów lasów szalejących w Kanadzie. Jedna ze stacji telewizyjnych wyjaśnia, że drobne cząstki pyłu zawarte w dymie z pożarów mogą powodować duszność, kaszel, zawroty głowy lub zmęczenia, a także zaostrzać choroby serca i płuc oraz inne przewlekłe schorzenia. Oby do niedzieli sytuacja poprawiła się, ale już pojawiają się ostrzeżenia, że w takich warunkach trudno będzie rozegrać finałowy mecz.
1: Wracamy do kraju. Ma ponad 200 miejsc dla samochodów. Do końca tygodnia można z niego korzystać za darmo. Kierowcom w Łodzi oddano do użytku nowy parking w centrum miasta przy ulicy Wschodniej.
7: Czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o możliwości znalezienia miejsca do zaparkowania samochodu?
8: Ja jestem wygodna i skorzystam. Moje dziecko chodzi tuż obok do żłobka, więc dla mnie to jest bardzo duży komfort, że nie muszę szukać i potem w deszcz lecieć kilka przecznic, tylko mogę tutaj zaparkować i bezpiecznie przejść.
9: W sumie tak, łatwiej, no, jeżeli ktoś chce zapłacić za parking, aczkolwiek parking jest dużo tańszy niż miejsca postojowe tutaj na ulicy.
7: Ale jak się ma samochód elektryczny, to jest jeszcze łatwiej?
10: Tak, no tutaj jest jednak ta dostępność i no przynajmniej na ten moment można spokojnie podjechać, znaleźć sobie miejsce do ładowania, czy po prostu do zaparkowania.
7: Czyli jednak jest ułatwienie.
8: Jest ułatwienie. Nawet jeżeli to kosztuje, to warto.
1: Z kierowcami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Po wakacjach do użytku zostanie oddany kolejny parking wielopoziomowy w Łodzi, przy ulicy Tuwima. Legenda kina wraca do życia na fotografiach, które do tej pory pozostawały w ukryciu. Na rynku we Wrocławiu można już oglądać wystawę zatytułowaną Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Na ekspozycji zobaczymy około 200 zdjęć autorki, aktorki, autorstwa jej przyjaciela i wybitnego fotografa Miltona Greena.
11: No, po pierwsze, jest to długo wyczekiwana wystawa. Znowu możemy zobaczyć Marilyn Monroe. No i co tu dużo mówić? Marilyn Monroe rozpala nasze głowy zawsze, gdy się pojawia, choć minęło już przecież tak wiele lat, wciąż ekscytuje, wciąż zachwyca, wciąż budzi wyobraźnię. No i to jest dość niesamowite spojrzeć na nią teraz z naszej perspektywy w czasach social mediów, AI, ona naprawdę była prekursorką, naprawdę była to postać, która wyprzedziła swoje czasy.
1: Mówił Tomasz Miszkowolski, organizator wystawy. Wrocławska kolekcja została kupiona za 6 milionów złotych, ale przez wiele lat leżała w miejskim archiwum. Teraz będzie można ją oglądać do 25 października.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zielona Góra 28, Katowice, Kraków, Kielce oraz Lublin stopni 30, 31, Bydgoszcz, Łódź, Rzeszów, Warszawa. Tak to wygląda jutro, jeśli chodzi o plan pogodowy, więc raczej krótki rękaw, raczej luźne stroje, bo będzie ciepło, dla niektórych może nawet gorąco, ale takie jest lato w lipcu. Przez chwilę tak będzie, więc jak ktoś czuje się już zmęczony...
12: Radio RMF 20.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców z drogi krajowej nr 50 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach także informacje dla tych, którzy dbają o skórę. A na koniec sport. Kibice Lecha Poznań świętują 7. Super Puchar Polski zdobyty przez klub. Kierowcy, ostrzegamy Was przed utrudnieniami na krajowej 50 na Mazowszu. Na odcinku Grójec-Mszczonów zepsuta ciężarówka blokuje część drogi. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Liczba osób, które zginęły w wyniku uderzenia dronów, jest już większa niż poszkodowanych przez bomby i artylerię. Tak wynika z raportu Bezpiecznego miejsca, by leczyć już nie ma, przygotowanego przez Lekarzy bez granic. Wskazują w nim, że niosący pomoc medycy donoszą o rosnącej liczbie umyślnych ataków na placówki medyczne.
2: Zespoły Lekarzy bez granic są świadkami ataków na szpitale, karetki pogotowia, pracowników ochrony zdrowia i magazyny leków. I są te ataki powtarzające się, są one precyzyjne i coraz bardziej intensywne. Drony są także ogromnym problemem przy leczeniu ran. Nasze zespoły zauważają, że na początku eskalacji obrażenia były spowodowane głównie przez artylerię. Dzisiaj coraz większy odsetek urazów wynika właśnie z ataków dronów.
1: Mówił Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy bez Granic. W wyniku rosyjskich uderzeń medycy musieli opuścić 7 baz karetek pogotowia. 4 szpitale zostały zniszczone. Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Warsaw Tower w Warszawie. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. W czerwcu z tego najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni 3 samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. O szczegółach reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z Urzędu Postępowanie Administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Warsaw Tower przy ulicy Chmielnej. Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania. Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej we wrześniu szyba z tego wieżowca spadła z 11 piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.
4: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
1: Naukowcy odkryli metodę odkrywania wczesnych, niewidocznych jeszcze oznak starzenia się skóry. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
5: Sprawa dotyczy kolagenu, podstawowego białka budującego skórę, odpowiadającego za jej elastyczność, wytrzymałość i młody wygląd. Tworzy on złożoną sieć włókien, która z czasem ulega stopniowej degradacji. I dotychczasowe metody diagnostyczne pozwalały na wykrycie zmian dopiero w zaawansowanym stadium, kiedy spadek ilości czy zaburzenie struktury jest już widoczne. Zespół pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Hiroshimy odkrył, że znacznie wcześniej zaczynają się zmieniać własności optyczne kolagenu, sposób w jaki pochłania i załamuje spolaryzowane światło. Wykrycie i zrozumienie tego mechanizmu może pomóc wcześniej i skuteczniej tym zmianom przeciwdziałać.
1: A więcej na temat tych badań możecie przeczytać na rmf24.pl. Kibice Lecha Poznań świętują triumf w meczu o Super Puchar Polski. Kolejorz pokonał na własnym stadionie Górnika Zabrze aż 3-1. Tym samym zdobył 7 w swojej historii Super Puchar. Poznaniacy mają nadzieję, że to początek sezonu, który będzie pełen sukcesów.
6: Bardzo się cieszę oczywiście z wygranej, bo jestem kibicem, a tym bardziej, że ponownie wróciłem jako karnetowicz.
7: Można powiedzieć, że to jest teraz taka najlepsza epoka Lecha Poznań?
6: Myślę, że tak. Na pewno. Myślę, że tak i że nie zrobią wstydu i obronią i będą kontynuować dobrą pasę.
8: Wszystko było ładnie, składnie i mamy super puchar i teraz czekamy jeszcze na 3 rzeczy. Trzecie z rzędu, Mistrzostwo Polski, Puchar Polski wreszcie i upragniona Liga Mistrzów.
1: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Bramki dla Lecha zdobyli Antoni Kozubal, Mikel Isak i Pablo Rodriguez. Gola dla wicemistrzów Polski zdobył w pierwszej połowie Maksym Chłań. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o pierwszej. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja życzę dobrej nocy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Czekaj na, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Amerykańscy żołnierze weszli na pokład tankowca w Zatoce Ormiańskiej w ramach blokady irańskich portów. Nie będzie debiutu Lewandowskiego w Chicago Fire. Mecz odwołany z powodu pożarów. Warsztaty kulinarne, wycieczki czy zajęcia na basenie. Atrakcje dla dzieci w ramach półkolonii zorganizowanych przez Łódzki Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego. Amerykanie zaostrzają presję na Iran. Jak poinformowało Centralne Dowództwo USA, żołnierze piechoty morskiej weszli na pokład jednego ze statków w Zatoce Ormiańskiej, przeprowadzając jego kontrolę. Jednocześnie USA przekazały, że zawróciły trzy inne statki handlowe, które miały próbować ominąć amerykańską blokadę irańskich portów, a czwartą jednostkę unieruchomiono. Waszyngton podkreśla, że działania mają wymusić przestrzeganie blokady i zwiększyć presję na Teheran w rejonie Zatoki Perskiej. Wcześniej siły USA na Bliskim Wschodzie przeprowadziły kolejną falę ataków na cele w Iranie. To szósta z rzędu noc uderzeń. Dym z pożarów lasów w Kanadzie powodem odwołania meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps. Nie będzie więc debiutu Roberta Lewandowskiego w lidze MLS. Znaczna część USA spowita jest dymem. Kibice z Chicago czekali na występ polskiego napastnika w nowych barwach.
1: Bardzo szkoda jednak, że mecz został odwołany, ponieważ wszyscy czekaliśmy tutaj, wielu kibiców. Ludzie pokupili bilety, czekaliśmy naprawdę na to wydarzenie. No ale trudno, jest jak jest, no, czasami są sprawy ważniejsze. No mamy bardzo ciężką sytuację teraz z tym dymem, jednak jest to dym z Kanady. Mamy siwo tutaj tak naprawdę. Widzę wielu moich znajomych, pisze, że bardzo dobrze, że mecz został odwołany, bo jednak źle to wpływa na nasze zdrowie i jak i również na zdrowie piłkarzy. No trudno, no jest jak jest, będziemy czekać po prostu do następnej daty. Jest to data już tutaj podana na stronie Chicago Fire. No i trudno, no czekamy. No jest jak jest. Przykro nam z tego powodu, bo czekaliśmy na Roberta, ale nie udało się teraz. Mam nadzieję, że uda się to następnym razem.
0: Powiedział Pawłowi Żuchowskiemu, naszemu korespondentowi, Tomasz Towbin, Polak, mieszkańcy w Chicago. Słodkie półkolonie w Łódzkim Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego. Dzieci biorą udział w warsztatach cukierniczych i kulinarnych, a także wybierają się na wycieczki, basen i do palmiarni. Podobne zajęcia odbywają się w innych łódzkich szkołach. Miasto zapewniło wakacyjną opiekę dla 8600 dzieci. Wolnych miejsc w zasadzie nie ma, stwierdza wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
2: Oczywiście będą one się zwalniały, jeśli ktoś zmieni plany urlopowe, zachoruje. Wtedy też można obserwować na naszej stronie internetowej pojedyncze wolne miejsca, ale to świadczy o tym, że ta oferta półkolonii miejskich przyjęła się wśród rodziców i dzieci.
3: Dużo Państwa wysiłku kosztuje zorganizowanie takich półkolonii?
4: Podstawowym problemem jest znalezienie kadry. Jest to dla nas niesamowite wyzwanie i wysiłek, bo staramy się nie powielać programu z roku na rok. Z pracownią cukierniczą czy piekarską jest najmniejszy problem, natomiast w tym roku na przykład bardzo dużym powodzeniem cieszy się taka trasa szlakiem Kota Mundka. Dzieciaki wracają po prostu do nas i to chyba jest podstawowa reklama mojej szkoły.
0: Zauważa dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi Ewa Zdzięborska-Jadczak. Miejski samorząd przeznaczył na półkolonie ponad 2 miliony złotych.
5: Wakacje w Faktach RMF FM.
0: Sezon turystyczny w pełni, czas na kolekcjonowanie wakacyjnych wspomnień, które mogą popsuć niedogodności w hotelach czy niezrealizowane obietnice biura podróży. O czym pamiętać, jeśli poczujemy się oszukani podczas wyjazdu? Konsumenci mają szeroki wachlarz praw, ale muszą wiedzieć, co zrobić, by ich przypadkiem nie stracić. O tym rozmawialiśmy z Bartoszem Klimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Jedziemy do hotelu pięciogwiazdkowego, cztero, zależy. Chodzimy tam, klimatyzacja nie działa, z kranów płynie woda w kolorze bliżej nam nieznanym. Czy hotel może tu się bronić regulaminem?
7: Powiem w ten sposób. Dla konsumenta najważniejsza jest nie tyle nawet sama oferta, ale przede wszystkim umowa. Jeżeli w ofercie widzimy i zamawiamy, rezerwujemy hotel, którym jest napisane, że jest wyposażony w działającą klimatyzację, ale nie tylko, bo to może być także basen, to mogą być także różne atrakcje dla dzieci, to może być nawet menu wegetariańskie, czy chociażby widok na ocean, to jeżeli te elementy zostały zawarte w umowie, to jest bardzo ważne, że jeżeli nie zostały zawarte, żeby konsument poprosił o to, żeby te aspekty, które są dla niego istotne, zostały zawarte w umowie, to w takim przypadku konsument nie powinien mieć żadnych obaw i od razu reklamować te sytuacje, ponieważ no to nie jest to, na co on się umawiał. Umawiał się na pokój z klimatyzacją, a tej klimatyzacji po prostu nie było. W takich sytuacjach najlepiej robić dokumentację zaistniałej właśnie sytuacji. Wiadomo, że tutaj w przypadku klimatyzacji to akurat zdjęcia może niekoniecznie, ale na przykład filmik, który pokazuje, że ta klimatyzacja nie działa już jak najbardziej. Najlepiej mieć również w komórce skany tej umowy, czy chociażby screeny z oferty, na którą się godziliśmy i wyposażenie właśnie w ten oręż. Idziemy tutaj albo do rezydenta, jeżeli tutaj zrezerwowaliśmy imprezę turystyczną z biura turystycznego, albo do hotelu, jeżeli rezerwowaliśmy w hotelu i składamy reklamację. Większość takich reklamacji da się już po prostu załatwić na miejscu, dlatego gorąco zachęcamy konsumentów do niezwlekania, jeżeli widzą jakieś elementy, które im przeszkadzają i no psują jakby mogą zepsuć ten urlop. Więc w takich sytuacjach hotel najczęściej albo może naprawić daną usterkę, albo po prostu, co zdarza się zdecydowanie, co jest bardziej powszechne, po prostu wymienić hotel na ten zgodny z umową, zgodny z tym standardem.
6: Tu też trzeba pamiętać pewnie o tym, żeby w ogóle te umowy zawierać, no bo to też z tym pewnie bywa różnie, no bo okej, meldujemy się na recepcji, załóżmy, że nie mamy rezerwacji wcześniej, tylko przyjeżdżamy tak, że tak powiem, brzydko z buta wchodzimy, coś tam może podpiszemy, ale nie dostaniemy kopii, co wtedy?
7: Nie, zdecydowanie tutaj konsument musi mieć z tyłu głowy, że to, co podpisuje, jest bardzo istotnym dokumentem i musi bardzo dokładnie ten dokument przeczytać i także poprosić o kopię dla siebie, albo po prostu zrobić zdjęcie tego dokumentu. To jest bardzo ważne, no bo to przedstawia, na jakie świadczenia się godzimy i pomaga bardzo tutaj potem właśnie w składaniu reklamacji. Tutaj jeszcze jest ważna rzecz, to znaczy bardzo zachęcamy konsumentów do bardzo uważnego analizowania tych ofert różnych hoteli, ponieważ wiadomo, że kiedy decydujemy się na hotel, który powiedzmy jest dosyć wiekowy, ten standard może być nieco obniżony, dlatego powinniśmy zdawać sobie sprawę, z jakimi to wiąże się konsekwencjami. Nie powinniśmy z góry zakładać, że przecież żyjemy w 2026 roku, więc wszystkie hotele mają klimatyzację, czy wszystkie hotele mają baseny. Być może niekoniecznie, a zdecydowanie niekoniecznie, dlatego bardzo zwracamy uwagę na to, co jest zawarte w ofertach i co jest zawarte w umowie. Jeżeli znajdziemy się już na miejscu i są te rzeczy, które nam przeszkadzają, i tak jak to wspomniałem, to nie musi być klimatyzacja, ale także widok z okna, czy menu, czy atrakcje dla dzieci. Zachęcamy także konsumentów do zajrzenia do takiej rzeczy, którą się nazywa tabelą frankfurcką. To nie jest dokument, nie jest oficjalny dokument, on powstał na bazie wyroków sądów niemieckich, ale pomaga w dochodzeniach tych roszczeń. Z niego możemy się na przykład dowiedzieć, że za brudne chociażby sztućce czy talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki, czy za niedziałający basen do 20%. Ale dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że najczęstszym argumentem za odrzuceniem reklamacji jest to, że konsument przeszacował to roszczenia, a dzięki posłużeniu się i powoływaniu się na tabelę frankfurcką jakby ograniczamy to ryzyko. Dlaczego? Jeszcze jedną ważną rzecz tutaj powiem, ponieważ są takie elementy, które mogą nam zaburzyć realne ocenienie oferty. Przede wszystkim zwracamy uwagę na podrasowywanie zdjęć. Zwróćmy uwagę, czy one są podrasowane naszym zdaniem, czy są oryginalne. I przede wszystkim zwracajmy uwagę na każde słowo, które jest zawarte w ofercie. Ponieważ pokój z widokiem na ocean, a pokój od strony oceanu, to są zupełnie dwie różne rzeczy, a naprawdę robią olbrzymią różnicę. Robią też olbrzymią różnicę, jeżeli czytamy ofertę w języku angielskim, bo tam te chwyty marketingowe także są używane, dlatego gorąco zachęcamy, żeby nie kupować i nie rezerwować żadnej oferty w przeciągu 5 minut, nawet jeżeli działamy pod wpływem presji, dostajemy komunikat, że dosłownie został jeden pokój, dajmy sobie ten czas na dokładne przeanalizowanie oferty.
6: Tu pewnie ważny jest też ten tryb warunkowy, na przykład możliwy pokój z widokiem na morze, możliwa wanna w pokoju, a okazuje się prysznic, bo możliwe.
7: Zdecydowanie tak, dlatego bardzo ważne jest to przede wszystkim, jaka jest oferta, ale najważniejsze jest to, co jest w umowie. Dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sezon turystyczny dopiero się rozpoczął, że tak to ujmę. Na chwilę obecną mamy ponad 1600 skarg dotyczącej całego półrocza, które obejmują wiele kwestii. Najwięcej kwestii to jest właśnie niezgodność pokoju czy tej usługi turystycznej z rzeczywistością. Konsumenci często skarżą się właśnie na brak klimatyzacji, niedziałający basen, niedziałające spa, bo to także jest bardzo istotne, ale także rzeczy, które nam zdecydowanie psują urlop, czyli powiedzmy jakieś robactwo czy inne właśnie tutaj elementy związane z brakiem troski o odpowiedni standard tego pokoju.
6: Jeszcze wrócę do tabeli frankfurckiej. Złożymy reklamację, powołamy się na tabelę frankfurcką, no ale to też nie jest takie proste, no bo hotel powie, a my uważamy, że wcale tak nie było. To co, idziemy do sądu? Klient może być zniechęcony sprawy w sądzie, więc często zgodzi się na rozwiązanie ugodowe. Na przykład, to też wydaje mi się częsty manewr, biuro podróży zaoferuje nam kupon na wykorzystanie u nich na powiedzmy tam kilkaset złotych, umawiamy się w ten sposób. Warto przyjmować taką propozycję od biur podróży, czy warto jednak może iść do sądu? Pewnie zależy od kwot.
7: To wszystko zależy od naszych indywidualnych upodobań, że tak się wyrażę. To znaczy, jeżeli konsument uważa, że ten voucher, czy ta oferta przedstawiana mu przez biuro podróży jest atrakcyjna, oczywiście tutaj powinien ją zaakceptować, ale konsumentom, którzy nie są usatysfakcjonowani tą ofertą, zachęcamy, żeby kontynuowali tą walkę o to ich sprawiedliwe potraktowanie. Ta sprawa oczywiście może się skończyć w sądzie, ale jest jeszcze dużo tutaj stopni pośrednich, ponieważ to, że dostaniemy odmowę przyjęcia reklamacji i stanowisko czy hotelu, czy biura podróży, nie oznacza wcale, że już momentalnie musimy szukać pełnomocnika i iść do sądu, ponieważ to jest ten czas na nasze ustosunkowanie się do tego stanowiska. To znaczy przedstawienie, że sytuacja z tego i tego powodu jednak nie jest taka, jak hotel przedstawiał i naprawdę to, że hotel w regulaminie napisał cokolwiek, ale w umowie mieliśmy pokój z klimatyzacją, no to wiąże nas umowa, więc to także warto tutaj o tym wspomnieć. Jeżeli w tej sytuacji nadal biuro podróży lub hotel odmawia uznania reklamacji, w takiej sytuacji w pierwszej kolejności gorąco zachęcamy do skontaktowania się z infolinią konsumencką, która udziela bezpłatnych porad prawnych. To jest numer 801 440 220. Jeżeli my wolimy jednak kontakt face to face albo mamy dużo dokumentów, które musimy przedstawić, to umawiam się na wizytę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, który pomaga także w dochodzeniu naszych roszczeń i polubownemu rozwiązaniu tych spraw. No bo tak na dobrą sprawę to także po stronie przedsiębiorcy nie jest korzystne, aby ta sprawa trafiła do sądu i wiele tych spraw po prostu kończy się na tym polubownym rozwiązaniu.
0: Z Bartoszem Kimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: To już niemal druga, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy. Po zmianach w amerykańskim prawie handlowym, Brazylia jako pierwszy kraj została objęta nowymi cłami. Narasta konflikt na Bliskim Wschodzie, co przekłada się na ceny ropy. Na razie nie ma jednak decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej. Jak co roku w wakacje banki krwi zaczynają świecić pustkami. USA nakładają nowe cła na Brazylię. Administracja Donalda Trumpa wprowadza 25% taryfy na większość brazylijskiego importu. To pierwszy kraj objęty nową polityką celną Waszyngtonu po zmianach w amerykańskim prawie handlowym. Z ceł wyłączono m.in. kawę, wołowinę, produkty energetyczne oraz samoloty. Waszyngton zarzuca Brazylii nieuczciwe praktyki handlowe, a sekretarz stanu Marco Rubio oskarżył prezydenta da Silva o prowadzenie negocjacji w złej wierze. Brazylia zapowiada działania odwetowe i podkreśla, że to Stany Zjednoczone od lat mają nadwyżkę w handlu z tym krajem. Analizy rynku paliw trwają, ale na razie nie ma decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej. Tak przekonywał wczoraj w Sejmie minister energii Miłosz Motyka. Na Bliskim Wschodzie sytuacja jest wciąż napięta. Między USA a Iranem odbywają się kolejne wymiany ciosów, co znów wpływa na ceny ropy.
1: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
0: Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, został wprowadzony 26 marca tego roku, po kilku tygodniach od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.